0: Tu czwórka. Polskie Radio.
1: Gramy.
0: Gramy.
2: Powiedz

0: Tak, sorry, siema, siema w ogóle, cześć. Dla kogo?
1: Spokojnie. Historie. Historie.

nie boli. Soczuć prawie wypłukani nie pomoże potas. I to nie mały popyt sprawił, lecz za duża podaż. Więc teraz pokaż, jak udajesz przed nim damę. Kochasz być karana poza domem, w domu jesteś panem. Widzę ten pattern, to jest schemat pary takie same. Nigdy nie pukasz, ty otwierasz drzwi taranem. Mówiłaś, czułam, że się dziko byłeś planem. Muzyka cicho gra za ucha, sam zostałem.

0: jest Rozgrzewka w Czwórce. Rozgrzewka w Czwórce.
1: Cześć, dzień dobry. Z tej strony Weronika Puszkar. Rozpoczynamy rozgrzewkę. Dzisiaj w rozgrzewce sport, który myślę nawet nie każdy kojarzy z jakimkolwiek wysiłkiem, dlatego że wybieramy się na wrotki. Razem z nami będzie Anna Paczyńska, założycielka klubu Arum Warszawa. Wczoraj nagrałyśmy z Anią rozmowę, więc posłuchajcie, co z tego wyszło. Ja mam wrażenie, że wrotki od kilku lat jakoś wróciły do łask. Że poza tym, że ludzie je zakładają i chodzą w teren jeździć, to na przykład organizowane są jakieś imprezy w stylu disco, gdzie też tańczy się jeżdżąc na wrotkach.
2: Tak, wrotki przeżywają renesans. Najpierw zaczęło się to od tego, że dzieci obejrzały Sojlunę, super serial, i dzieci same chciały jeździć na wrotkach. I mam wrażenie, że to pobudziło takie dziecięce też marzenia ich matek. Bo teraz główna część osób, które przychodzą na lekcje, to są panie w przedziale 30-50, które te dziecięce marzenia chcą spełnić.
1: Czy one też się jakoś specjalnie wyróżniają, jakoś się ubierają? Zależy im na tym, żeby te wrotki jakoś ładnie wyglądały?
2: Tak, bo od razu za wrotkami idzie też taki pewien styl, taki pewien luz, takie bycie kolorowym. Rzadko kiedy

0: na lekcję, ktoś przychodzi mi ubrany na czarno. Zazwyczaj te dziewczyny, które jeżdżą na wrotkach, wiedzą, że to jest taki moment takiego totalnego luzu w ciągu dnia, kiedy mogą garsonki zrzucić, wyjść, potańczyć, pojeździć też figurowo i one przychodzą totalnie na luzie, kolorowo, fajnie. No i we wrotkach też jest takie coś, że im bardziej kolorowe, tym są fajniejsze.
1: I chyba w ogóle te wrotki kojarzą nam się trochę z takim stylem retro, trochę może z latami 70., 80., 90.
0: Ale nadal to jest. Jest coś takiego, że rzeczywiście w Polsce wrotki już raz przeżyły taki renesans w latach 90., bo wtedy na Stadion Dziesięciolecia przyjeżdżały tiry z wrotkami. I tak, wtedy był renesans. I teraz jest taki jakby powrót. Znowu są te lata takie 70., 90., ten taki amerykański fajny luz i to wraca. I jeszcze wraca druga dyscyplina do Polski. Znaczy wraca, dopiero się zaczyna i rozkręca. Jazda figurowa na wrotkach, która jest mega popularna na całym świecie, szczególnie Włochy, Francja. To są państwa, gdzie praktycznie kluby są w każdej, nawet najmniejszej miejscowości i teraz u nas w Polsce zaczyna się jeszcze ta dyscyplina rozkręcać.
1: Osoby, które jeżdżą na wrotkach, no tak ogólnie mówimy na nich wrotkarze, ale też na przykład szukając osoby do wywiadu, też ktoś mi zwrócił uwagę, kiedy pisałam do dziewczyny, że ona jest wrotkarą.
0: No tak, no wrotkarze to jest jednak rodzaj męski, no wrotkarze parę mamy, ale tak, ona jest wrotkarką, wrotkarą, tak, jak najbardziej, to jest bardzo fajne określenie, zważywszy, że mamy bardzo duży luz.
1: To w takim razie jak wrotkary wyglądają? Kto do ciebie przychodzi?
0: No, taka średnia wieku to będzie mniej więcej 30 parę lat. Wrotki najlepiej kolorowe. Do tego wszystko kolorowo, ubrane, fajnie. Rzeczywiście widać po ich twarzach, że one mają taką chwilę dla siebie totalnego luzu.
1: Różowe neonowe leginsy?
0: Też. Ja sama mam różowe wrotki, więc tak, jak najbardziej. Róż się pojawia, ale róż się pojawia w zestawieniu z zielonym, z żółtym, z turkusowym, z niebieskim. Tam jest wszystko po prostu, tak jak ktoś chce. I rzeczywiście często jest w tym środowisku właśnie, że te dziewczyny, one też się wyróżniają ilością kolczyków, a to wesołych tatuaży, ja też mam same kolorowe tatuaże, a to włosy na jakiś fajny kolor, też przed chwilą miałam jeszcze różowe, więc tak. Coś takiego to daje, że uprawiasz sport, który daje ci bardzo dużo szczęścia, uśmiechu, więc też chcesz to przenieść na swój wygląd i pokazać tak, ja fajnie się bawię w życiu.
1: No właśnie, bawię się. Dla mnie w ogóle wrotki nie kojarzą się ze sportem, szczerze mówiąc. Szczególnie jak jeszcze dodamy do tego cały ten element związany z naszym wyglądem, z tym, że przy okazji jeszcze jakieś dodatki sobie zakładamy, że się świetnie bawimy, że czasami też tańczymy do jakiejś muzyki na wrotkach.
0: No, taki outlook jest jedną rzeczą, to jak wyglądamy, ale drugą rzeczą jest to, że to jest sport bardzo techniczny, to jest sport dosyć trudny, ciężki do nauczenia się samemu, bo tam jest bardzo dużo takich małych niuansów, podstaw, które ciężko jest samemu zrozumieć, jak to robić. Często fajnie jest po prostu iść do trenera na jedną, dwie, trzy lekcje, żeby załapać, o co chodzi, żeby one nie wyjeżdżały spod nas, bo one są mega krótkie i to jest najgorsze. Błąd, że właśnie każdy próbuje sam i to jest najczęstsze powiedzenie, pochyl się i ugnij kolana i wtedy można wybić zęby na wrotkach. Tak, to jest sport bardzo techniczny, trudny, ale dający bardzo dużo satysfakcji i bardzo jedno jest fajne, stabilny. Dzięki temu nie obciążamy stawów, my jesteśmy prosto, mamy takie wrażenie bezpieczeństwa, że nic się nie chwieje pod nami, takich na łyżwach czy rolkach. Więc z jednej strony wrotki się nami opiekują, a z drugiej strony my potem technicznie musimy się też nimi zaopiekować, więc ten taniec, który wygląda tak fajnie, wesoło, luźno, on powoduje naprawdę sporą utratę kalorii.
1: Anna Paczyńska, założycielka klubu Arum Warszawa, jest dzisiaj razem z nami.
2: Nie śpimy. Czas na rozgrzewkę.

0: na rozgrzewkę w czwórce. Zaprasza Weronika Puszkar.
1: Słuchacie rozgrzewki w czwórce. Dzisiaj bardzo przyjemny poranek, dlatego że sport, który uprawiamy, raczej jest przyjemnością niż jakimkolwiek wysiłkiem. Jeździmy na wrotkach. Anna Paczyńska, założycielka klubu Arum Warszawa, jest naszym gościem.
2: Jazda na wrotkach jest trudniejsza od jazdy na rolkach?
3: Sam początek i sama jazda i ustanie, powiedziałabym, że mniej więcej na tym samym poziomie, ale potem, jeżeli chodzi o opanowanie samej wrotki, jest trudniejsza. Wrotki potrafią szybciej spod nas uciec i są bardziej techniczne, więcej rzeczy na nich zrobimy. Rolki są łatwiejsze.
2: Bo kiedy słyszymy, że tutaj mamy większą stabilność, że mamy więcej kółek, to wydaje nam się, że właśnie jazda na wrotkach jest łatwiejsza.
3: Tak, na początku rzeczywiście brzmi to bardzo logicznie, ale jak wciśniemy nie tak któryś z kółek i damy za mocno na nie nacisk, to natychmiast wrotka ucieka. Więc paradoksalnie opanowanie tych czterech kółek jest trudniejsze, bo trzeba właśnie znać zasady, wiedzieć, jak to zrobić, ale też nie bać się. Rolki są takie trochę bardziej naturalne, szczególnie dla dorosłych, bo przy dzieciach odwróciłabym. Dla dzieci bardziej naturalne są wrotki, mniej naturalne są rolki, ale tylko dlatego, że dzieci to kiwanie, takie przód-tył, one mają opanowane, świeżo opanowane, bo dopiero co zaczęły chodzić, a na rolkach jest dla dorosłych stanowczo trochę łatwiej.
2: Czy pozycje, które robimy jeżdżąc na wrotkach, to te same, które udaje nam się bądź nie zrobić na rolkach?
3: Tak, bo to jest bardzo podobna pozycja ciała, tylko że na wrotkach musimy bardziej dbać o to, żeby górę ciała mieć wyprostowaną i spiąć łopatki. Obojętnie, czy tańczymy luźno, czy jeździmy figurowo, czy jeździmy rekreacyjnie, musimy cały czas dbać o spięcie łopatek, dlatego że jak je rozepniemy i one polecą do przodu, to wrotki polecą do tyłu.
2: Jak te pozycje się nazywają? Możesz jakieś wymienić?
3: Ale chodzi ci o pozycję z jazdy figurowej, czy...
2: No na przykład.
3: Ojej, wiesz.
2: Albo z takiej, które każdy z nas jest w stanie opanować.
3: Zaczynamy tak. Samą naukę zaczynamy od takich rzeczy jak beczki, bociany, jazda wężem. No to są takie absolutnie podstawy.

0: must have. Potem mamy takie rzeczy jak trójki, zwroty i inne, które się biorą z jazdy figurowej, ale bardzo mocno przenikają też do tańca na wrotkach. No i w tańcu na wrotkach jeszcze mamy bardzo dużo różnych, rozmaitych pozycji, bardziej tak nazwanych przez twórców tego, typu na przykład crazy leg i tak dalej. To już są takie zbiory kroczków, które są połączone w taki mały komplecik, który trwa 5-10 sekund.
1: A co to oznacza? Crazy leg? Tak coś się kojarzy, że te nogi już są bardziej szalone.
0: Tak, bo one najpierw idą na zewnątrz, potem do siebie, na zewnątrz, do siebie. Tak, to już właśnie o to chodzi, że te nazwy. Rzeczywiście, jak zobaczymy to, jak się wykonuje crazy leg, tak, to te nogi są szalone.
1: Czy wrotkarze, czy wrotkary też wybierają sobie jakieś określone miejsca w mieście i tam spędzają popołudnia? Czy to też jest taki styl życia?
0: Też, bo no ja prowadzę całą szkołę jazdy figurowej i jazdy też tanecznej na wrotkach. I tak, one się tam spotykają, bo wiedzą, że mają zajęcia, mogą się spotkać, wymienić doświadczeniami, czasem wynajmują salę dla siebie. Niestety, tak jak u nas w mieście, w Warszawie, jest bardzo ciężko, więc brak jest miejsc, gdzie można przyjść tak na przykład wieczorem, o dowolnej porze, spotkać się, pobawić.
1: A zastanawiam się, czy też ludzie po prostu biorą wrotki i jeżdżą gdzieś tam na mieście na tych wrotkach.
0: Wrotki są dosyć specyficzne, bo jak się uczymy, ze względu na to, że te kółka są szersze, to musimy mieć bardzo równą nawierzchnię. I ona jest fajna do nauki, do tego, żebyśmy się oswoili, zrozumieli, jak równowaga działa. Dopiero potem, jak już rzeczywiście zaczynamy fajnie jeździć, to moim zdaniem super się jeździ po mieście na wrotkach. Tylko, tak jak mówię, kamienie nawet małe na drogach rowerowych, te osoby, które dopiero zaczynają, mogą zabić. A te osoby, które już jeżdżą dobrze i pewnie, to kamienie, to już nic nie przeszkadza. Więc początek zawsze musi być na tej równej nawierzchni, na jakiejś hali sportowej, tudzież fajnym placu. A potem rzeczywiście wyjeżdżamy coraz dalej, bo sama też organizowałam takie wycieczki przez Warszawę, ale nie na rolkach, tylko na wrotkach typowo.
1: O wrotkach dzisiaj opowiada Anna Paczyńska, założycielka klubu Arum Warszawa.
2: To jest Rozgrzewka w czwórce.

0: na rozgrzewkę w czwórce. Zaprasza Weronika Puszkar.
1: Jeżeli jesteście zmęczeni chodzeniem na siłownię i uprawianiem sportów, które po prostu nie są przyjemne, to dzisiaj przychodzimy do Was z czymś, co raczej można nazwać pasją niż sportem, dlatego że jeździmy na wrotkach. Wrotki stały się szalenie modne ostatnio. Nie tylko zakładamy je i jeździmy na zewnątrz, ale też organizowane są różne imprezy w stylu disco, na których można posłuchać na przykład muzyki z lat 70., 90. i do tego potańczyć, ale potańczyć oczywiście na wrotkach. Na wrotkach dzisiaj uczy nas jeździć Anna Paczyńska, założycielka klubu Arum Warszawa.
2: Kask to jest obowiązkowo na kolanniki, nadgarstki, na łokietniki. Tak, to jest taki set, który jest obowiązkowo potrzebny, bo te stawy najbardziej obrywają. My na wrotkach nie wywracamy się tak jak na rolkach na boki, że sobie siedzimy na pupie, tylko my zazwyczaj lecimy albo na kolana, albo centralnie na pupę. Więc jeszcze dla tych, którzy się boją o właśnie swoje cztery literki, to polecam, bardzo fajne są leginsy z ochraniaczami. I dużo osób w tym jeździ.
1: Rękawiczki?
2: No to już wedle preferencji. Raczej jak mamy ochraniacze na nadgarstki, to one są tak zbudowane, że nie zatrzemy sobie rąk, więc rękawiczki już nie są potrzebne.
1: Do jakiej muzyki jeździ się na wrotkach czy tańczy się na wrotkach?
2: Do każdej. To jest tak, że jaka muzyka cię poniesie. Na wrotkach figurowych często to jest ta klasyka, co kojarzymy z jazdy figurowej na łyżwach, ale na wrotkach taki typowy taniec, no to tutaj już mamy całą plejadę, szczególnie takiej muzyki amerykańskiej, disco, lata 70., 80. I no to jest ogromnie tego dużo. I to jest taka najfajniejsza właśnie taka muzyka funky.
1: Ale ty masz jakąś swoją playlistę?
2: Nie, szczerze, dana muzyka leży i mam tak, że no jeżdżę po prostu do tego, co mnie poniesie.
1: Bo zastanawiałam się, czy to może rzeczywiście jest ten pop z lat 90. albo 2000.
2: Nie, no raczej właśnie chyba mam wrażenie, że wszyscy idą bardziej w tą funky, takie z lat 70., 80. Michael Jackson też się przewija jako ten nowszy twórca, ale po prostu chodzi o to, że jeździmy i układamy sobie układy i robimy do tego, co danego dnia czujemy w sercu, a nie mam playlistę dobra i ze Spotify'a lecę. Nie. Musimy po prostu czuć danego dnia pewien flow z muzyką.
1: Czyli to też może być jakaś spokojniejsza muzyka?
2: Jak najbardziej. Kurczę, są dni melancholijne. Pojeździmy do Sade, do Celine Dion, będzie fajnie. To zależy od tego, co po prostu danego dnia mam w sercu, bo kroki zawsze da się dopasować, czy do szybkiej, czy do wolnej. Jasne, że przy wolnej trochę mniej się męczymy, przy szybkiej bardziej, ale chodzi o to, żeby czuć się luźno z tą muzyką.
1: Ja szczerze mówiąc od razu zobaczyłam w głowie taką dziewczynę, która jest na wrotkach, ma kask jakiś kolorowy, różowe leginsy i jeszcze trzyma w ręce Walkmana albo Discmana.
2: Tak, jak najbardziej. Tak, zdarza się. No teraz to częściej się trzyma telefon. Ale tak, częścią tego stroju też są takie dosyć już archaiczne słuchawki, tak.
1: Oldschoolowe, na tak, kabelku.
2: Jak najbardziej.
1: A podrzucają dziewczyny jakieś swoje piosenki?
2: Tak, bo my często nawet na zajęcia robimy różne playlisty, można się tam dołożyć. Tak, bo to jest też taka wymiana, no nie każdy zna całą gamę utworów, więc fajnie jak koleżanka coś podeśle, wymienimy się i tak dalej.
1: Czyli nie zauważyłeś, że coś się powtarza na przykład, jakieś utwory, bo coś ewidentnie pasuje do jeżdżenia na wrotkach.
2: Są, ale powiem szczerze, nie wymienię ich, bo nie mam pamięci do utworów, ale tak, rzeczywiście jak prowadzimy zajęcia z tańca, to często też przed zajęciami układamy sobie w głowie, który utwór i co przerobić, do którego utworu fajnie w rytmie będzie wszystkim jeździć, ale to jest takie podukładanie zajęć. Ale jak sami wychodzimy, no to co nam zagra po prostu.
1: Żeby się odstresować.
2: Tak. Tak, stanowczo jest to świetna forma odstresowania się. Zresztą dużo osób mi mówi, że to jest tak, że w pracy mają często dużo stresu, dużo się dzieje w czasie dnia napięcia i że wychodzą na te wrotki i czują, jakby były w innym świecie. Jakby ten świat się zmieniał na taki bardziej kolorowy, fajny. Z jednej strony bardzo fizycznie się mogą zmęczyć, no i to też jest fajne, bo ta adrenalina, skok endorfin, a z drugiej strony psychicznie odrywają się od tego realnego świata, gdzie na chwilę mogą zupełnie co innego robić i myśleć o

0: zupełnie czymś innym. Przyznam się, że ja, mimo że jestem trenerem i to jest moja praca, to ja chyba nie przepracowałam żadnego dnia w życiu, bo ja po prostu też czuję ten sam przypływ endorfin, które one czują, to ja rezonuję z tym, ja to też odbieram i to jest naprawdę wspaniałe.
1: To była Anna Paczyńska, założycielka klubu Arum Warszawa. A ja dziękuję za dzisiejsze spotkanie w Rozgrzewce. Weronika Puszkar, dobrego dnia.
2: To była Rozgrzewka w czwórce.

0: Minęła godzina 7.
1: Pogoda.
0: Chłodno. 10 stopni Celsjusza. No i na razie słonecznie i taka pogoda dzisiaj będzie w naszym kraju. Jeżeli chodzi o ciśnienie, to dzisiaj mamy 1023 hektopaskale.
1: Autopromocja.
2: Najbliższy weekend zabieramy Was na WROW. Showcase dolnośląskiej muzyki, skąd będziemy nadawać na żywo w piątek i w sobotę specjalne audycje. Poznacie w nich wrocławskich debiutantów i usłyszycie dużo nowej muzyki.
3: Pada cały świat, od rana się rozpada, ale ja uwielbiam mecz.
2: Nie przegapcie też dyskusji o alternatywnych sposobach promowania muzyki.
4: Widzimy się i słyszymy w piątek oraz w sobotę od 18 do 20.
2: Czwórka na WROW. Jak zawsze na czwórka.online. Adam Smolarek i TLM.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Hej, jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
6: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
5: I dla dzieci z rodzicami.
7: Teraz w Media Expert. Promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu.

0: Zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
3: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
2: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
4: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
2: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
4: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
5: Sebastianie, jak pan cyfryzuje firmę?
6: Wspólne hasła i reklama w internacie. To podstawa. Słucham, co? Wyciekły dane?
5: Bezpieczeństwo nie poczeka. Sprawdź, jak zrobić to mądrze na cyfrowybiznes.gov.pl.
7: Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.

0: Poranek Czwórki.
1: Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie. Piątek dzisiaj, moi drodzy. No, jako że piątek, to wiadomo, że nastroje już o wiele lepsze, nawet jeżeli musimy dzisiaj wstać do pracy i spędzić tam na przykład 8 godzin, no to perspektywa, że po tych 8 godzinach już jest weekend, jest bardzo przyjemna i myślę, że jak jeszcze humor będzie dopisywał, to już będzie pełnia szczęścia. No, ale jak włączycie czwórkę, to myślę, że ten humor na pewno dzisiaj się u was gdzieś znajdzie i myślę, że wcale nie trzeba będzie aż tak z was tego humoru wyciągać, tylko po prostu wstaniecie uśmiechnięci od razu, tak jak ja dzisiaj po zaledwie godzinie snu, bo faktycznie dzisiaj noc była bardzo emocjonująca. Nic się nie działo oczywiście, ale skończyłem serial The Barrows.

Bardzo fajny, jeżeli nie oglądaliście, polecam serdecznie. Naprawdę ciekawe podejście, ale jeszcze chciałem o jednym filmie powiedzieć i to jest w ogóle, to jest totalny odlot, ponieważ ten film przypadkowo się natknąłem oglądając, przełączając kanały po prostu w telewizorze i natrafiłem film, który zaczynał się sceną, przynajmniej ja od takiej sceny zacząłem. Trzech Rzymian siedzi nad takim ogromnym wołem, który leży do góry nogami i oni po prostu tak jedzą z tego woła. Tam nie ma żadnej krwi, nie ma żadnych flaków, ale jest scena taka dosyć mocno kontrowersyjna i jeszcze przy tych trzech grubych, otyłych Rzymianinach jest człowiek bez rąk i bez nóg i to bez efektów specjalnych. To film z 76 roku, moi drodzy. Jeżeli nie widzieliście, a chcecie przeżyć coś wyjątkowego, polecam bardzo serdecznie. Scenografia, kostiumy genialne, ale pomysł totalnie absurdalny. Naprawdę dzieje się tam tyle dziwnych rzeczy, że po już nie wiem, w połowie filmu myślisz, że cię nic nie zaskoczy. Otóż to jest błędne myślenie, bo zaskakuje jeszcze więcej i siedzimy, przynajmniej ja siedziałem do końca tego filmu z otwartą buzią i zastanawiałem się, co jeszcze reżyser nam przekaże, a naprawdę przekaz w tym filmie jest, pomimo że totalna odklejka i myślę, że ciężko ten film tak po prostu przyjąć i to też niesamowite, że oglądałem go już parę dni temu, przedwczoraj czy 3 dni temu i naprawdę pamiętam ten film dosyć dobrze i myślę, że go tak prędko z głowy nie wyrzucę. Trochę jak Zagubioną autostradę, którą oglądałem 20 pewnie parę lat temu, Davida Lyncha, czy na przykład pod względem abstrakcyjnego humoru Cyrk Monty Pythona, bądź też Jabberwocky. No tych filmów było sporo, jeżeli chodzi o całą ekipę Monty Pythona. Genialne kino również. Stwierdziłem, że muszę sobie wrócić do chociażby Żywotu Briana czy Jabberwocky i zobaczyć, czy ten humor, który tak bardzo mnie śmieszył te 20 parę lat temu, dalej będzie mnie śmieszył. Tego nie wiem, ale przekonamy się o tym. Ale dzisiaj muzycznie i to muzycznie bardzo dobrze. Zaczynamy od, moi drodzy, Streetlights, Leo i DJ Mr. Rogers, a tuż po tym będzie Afro i utwór Burn It Up. Afro nie spoczywa, on cały czas robi nowe kawałki. Afro chyba się powiększa nawet od robienia tych kawałków, bo jak się robi dobry rap, to rośnie afro samo. No u nas niestety jest to niemożliwe, chyba że mamy bardzo kręcone włosy, no to wtedy to afro może gdzieś tam powstać, ale z moich by się nie dało nic zrobić.

0: Słuchasz Poranka Czwórki. Poranka Czwórki.
1: A ja nazywam się numer raz i jestem z wami jak co piątek, chociaż w tym tygodniu słyszeliście mnie również w poniedziałek zamiast Dominiki Płonki, no ale dzisiaj znowu jestem ja, tak bym mógł powiedzieć, ale bez przesady, bo główną atrakcją i tak naprawdę głównym gościem dzisiejszego programu porannego są oczywiście moje piosenki, moje utwory, ale po dziewiątej również będzie gościa, nawet gościni, Gest Julka do nas wpadnie, odwiedzi nas, coś nowego zrobiła, a ja jestem akurat, brakuje mi tego kobiecego rapu, naprawdę mówię to z ręką na sercu i cieszę się zawsze, jak przychodzi do mnie dziewczyna, która rapuje i to tak całkiem nieźle rapuje jak Julka, więc myślę, że po prostu pogadamy sobie o muzyce, o życiu i o wszystkich tych rzeczach, które kręcą się wokoło tego naszego show biznesu, ale jak na razie

Common za chwilę i dzisiaj jest ten dzień, moi drodzy, który, w którym naszykowałem, dobrze powiedziałem, utwory, które często chodzą mi po głowie, ale nie mogę ich za często grać, ale i tak gram je w miarę regularnie, ponieważ są to po pierwsze dosyć długie kawałki, a po drugie są piękne. I jest taki czasami dzień w roku, parę dni w roku, że szykując audycję, ja wiem, że te utwory muszą polecieć. No i tak też jest z tym utworem Comona, który za chwilę się pojawi, Resurrection z albumu pod tym samym tytułem. Genialna płyta, wyprodukowana przez producenta, który nazywa się No ID. Skrecze tutaj zrobił genialny DJ z ekipy nie Invisible Scratch Pickles, tylko tej drugiej. No i nagle, jak potrzeba, to w głowie wpadło gdzieś w tą szczelinę, z której nie mogę tego wyciągnąć. Mista Sinista oczywiście, ale crew sobie w tym momencie nie przypomnę. W każdym razie to moje ulubione crew w ogóle DJ-skie, więc dziwne, że zapomniałem. Może teraz to znajdę. W każdym razie drugi studyjny album Comona, pierwszy 92, Can I Borrow a Dollar, natomiast Resurrection to już była taka dojrzała płyta, może jeszcze nie super dojrzałego artysty, ale na pewno produkcja i sam rap jest bardzo na dojrzałym poziomie i od pierwszego kawałka, który za chwilę usłyszycie, ten utwór rozpoczyna album Resurrection, czyli po prostu Zmartwychwstanie, 94 rok, zaczyna się od niesamowitych skreczy Mista Sinisty i te skrecze oczywiście przez cały kawałek w każdym refrenie się pojawiają. Genialne, naprawdę brakuje mi takich albumów, ale Common, wydając album z Pete Rockiem, Auditorium Part 1, myślę, że zaspokoił trochę ten niedosyt Comona w Comonie i na chwilę dostarczył nam tych potrzebnych emocji. Natomiast tutaj 95 rok, gdzie emocje buzowały i gdzie ten rap, oj, to było naprawdę coś niesamowitego, czekało się na te albumy, a Common jeszcze wtedy taki był trochę nieopierzony i w zasadzie on ma taki wokal, jakby czasami trochę tak piał, skrzeczał, nie wiem, może akurat przychodził mutację jakąś późniejszą, ale faktycznie na poprzednim albumie było to bardziej słychać. Tutaj już taki bardziej ugładzony, ale też jednak zdarzają mu się takie kłaczki. Także Common, a potem Molesta Evenement 16 liter, jako że ten singiel dopiero co się ukazał. Ja już go grałem, ale to jest Molesta, więc będę go grał, bo po prostu trzeba. 16 liter, a wcześniej Common i Resurrection.

Molesta, Evenement. Zespół Molesta. No niesamowite, moi drodzy, że doczekujemy się takich kawałków i takich powrotów. Właściwie zespół Molesta na tej scenie był, no bo koncertowo, ale ta płyta, którą wydali już, oj, nawet nie wiem, ale na pewno parę dobrych lat temu, no ale

0: A teraz jak sami słyszeliście i jak widzieliście klip, to możecie stwierdzić, że Molesta naprawdę gra i ma siłę do dalszych wojów na tej scenie. A mam nadzieję, że nie będziemy musieli wojować z nikim, a na pewno nie z tymi młodymi. A 27 już koncert Molesty w letniej scenie Progresji, gdzie również pojawię się, no bo na takim koncercie trudno, żebym się nie pojawił. A my teraz wskakujemy w wehikuł czasu, no bo pora na naszą podróż w czasie, która oczywiście jak co tydzień fundują nam Justyna Majchrzak i Jacek Zawada. Niejednemu pewnie się zakręci wokół za. Posłuchajcie.
1: To był rok.
2: Cześć, tu Jacek Paśnik, a dzisiaj zabieram was do bogatego wydarzenia roku 1989. Wiecie, że było nas, osób mieszkających w Polsce, wtedy tyle samo co dzisiaj. Prawie 38 milionów. I byliśmy społeczeństwem młodym na tle starzejącej się już wtedy Europy. Młodym i przedsiębiorczym, bo kto miał jakikolwiek kapitał, ten starał się go zainwestować. A kto tego kapitału nie miał, szukał pomysłu i wspólników.
3: A może i ty byś przystąpił, co?
4: Do czego?
3: Do spółki. Wszyscy coś robią. Przejąłem się ideą ministra Wilczka o polskiej drodze do bogacenia się.
2: Dodam, że Mieczysław Wilczek był ministrem w ówczesnym rządzie i propagatorem przedsiębiorczości. I to całkiem skutecznym, bo na przełomie roku 88 i 89 narodziło się w Polsce około miliona firm, jednoosobowych lub rodzinnych spółek. Polacy chcieli zarabiać i chcieli kupować, a Polska Rzeczpospolita Ludowa chciała być Polską Rzeczpospolitą luksusową.
1: To był rok.
2: Marzenia o własnej firmie miała także studentka ekonomiki produkcji Uniwersytetu Gdańskiego, Aneta Kręglicka. Spełniła je, ale nieco później, bo wcześniej startowała w konkursach piękności. Jak opowiadała, pod presją otoczenia.
5: Te namowy zaczęły tak mi troszeczkę mieszać w głowie. Moi rodzice, bliscy znajomi, babcie, ciocie i wszyscy wokoło, którzy mnie dobrze znali. I w końcu powiedziałam, no dobrze. Wezmę w tym udział dla świętego spokoju, ale jeżeli cokolwiek będzie mi nie odpowiadało, to z tego zrezygnuję. Później zostałam Miss Wybrzeża, potem półfinały, wybrana zostałam do finału, potem Miss Polonia.
6: Miss Polonia 1989, numer 9, Aneta Kręglicka.
2: Konkurs Miss Polonia, jak co roku, przyciągnął wtedy Polaków przed telewizory. Nie było wtedy zbyt wielu rozrywek, a programy telewizyjne były dwa. Do jednej z rodzin śledzących wybory Miss z mikrofonem wybrała się dziennikarka Polskiego Radia, żeby podsłuchać kuluarowe dyskusje.
7: Zobaczysz, że nie wszystkich było widać. Że sali nie pokazywali, nie wiadomo jaka publiczność.
8: Wybory to powinni pod sklepem mięsnym zrobić, tak nad radem, jak już całą noc przestoją.
7: Za rok mama idzie. Jak zobaczyła te wszystkie dziewczyny, to za rok idzie, mówi, że idzie. Ona na więcej wygląda niż na 19, no. Ta jest niebrzydka. Tylko za mocno się śmieje, no. W latach 50. to były dziewczyny z pierwszych stron gazet, a teraz?
9: Ja stawiam na tą ciemkę, ale wygra ta blondyna.
2: Najpiękniejsza Polka, Aneta Kręglicka, kilka miesięcy później otrzymała tytuł najpiękniejszej kobiety na świecie.
10: Miss World 1989 is Miss Poland.
2: I zmieniło to jej życiowe plany, o czym opowiadała jej mama, Ewa Kręglicka.
11: Zawiadomiła nas, że przez rok czasu nie będzie jej w kraju, że będzie mieszkała w Londynie, że ma prawdopodobnie apartament albo dom mieć w Londynie i tam będzie mieszkała. Nie będzie problemu, żeby ją tam odwiedzać, że przyjedzie do nas prawdopodobnie na święta.
2: Kiedy przyleciała, na lotnisku czekał na Miss Świata reporter Polskiego Radia.
12: Oj, święta spędzę z rodzicami. Bardzo długo na to czekałam, prawie 3 miesiące. Po Japonii przyjechałam do domu zaledwie na 1 tydzień i z powrotem na kolejny konkurs. Także bardzo się stęskniłam za wszystkimi bliskimi i z nimi spędzę Boże Narodzenie.
2: Chociaż do dziś krążą opinie, że do zwycięstwa Polki przyczyniło się zainteresowanie naszym krajem i przemianami, jakie w nim wtedy zachodziły, nikt nie odbierze Anecie Kręglickiej korony ani międzynarodowego sukcesu, a Polakom dumy. Tym bardziej, że piękna Polka wykorzystała swoją szansę w 100%. po przekazaniu rok później tytułu kolejnej kobiecie, zrealizowała swoje biznesowe plany.
5: Uważam, że akurat zawód modelki nie jest również zawodem dla mnie. Widzę się bardziej w biznesie, są to rzeczy, które mnie bardziej interesują, pasjonują. Wróciłam do Polski, założyłam fundację.

0: Działam i społecznie, i założyłam dwie firmy. I to mi przynosi dużo satysfakcji. Znalazłam wreszcie swoje miejsce w życiu.
1: W następnym odcinku też będzie o sukcesie Polki, a Wisława Szymborska, trochę niedowierzając, chwyci się za głowę. Do usłyszenia. Jacek Paśnik.
2: To był rok.
3: To był rok, moi drodzy, 89. Pamiętam jak wczoraj. Miałem wtedy 12 lat i myślę, że życie wtedy wyglądało zupełnie inaczej. Ale słuchając tych materiałów z archiwów Polskiego Radia, naprawdę można się przenieść w tym czasie, bo po pierwsze, nawet jeżeli słyszeliście, jak ludzie się wypowiadali, zupełnie inaczej się wtedy mówiło. No już nie mówiąc o słowach, które się pojawiły w międzyczasie, ale jednak czuć ten niesamowity klimat, więc jeżeli wy jesteście ciekawi, to co piątek słuchajcie, to był rok. Justyna Majszak i Jacek Paśnik specjalnie dla was to przygotowują, a teraz będzie hit, który w 89 gościł w radiostacjach. Przypuszczam, że w polskim radiu również. Tanita Tikaram, moi drodzy. Świetny kawałek, naprawdę.

Tanita Tikaram, Twist in My Sobriety. Sobriety, dobrze powiedziałem. Rok 89, jeżeli nie pamiętacie albo nie znacie tego kawałka, no to właśnie go poznaliście. Taką muzykę wtedy grało się w radiostacjach i to była naprawdę dobra muzyka. Myślę, że do tej pory można się przy tym pobujać, chociaż nie wiem w jakim stylu, czy wolny bardziej, czy taki chodzony, ale no ja się w Tanicie kochałem w 89. Oj, jako 12-latek to przeżywałem tam, hormony buzowały, jak słyszałem panią Tanitę i jeszcze ją widziałem w tych teledyskach, mówię, ojej, jaka ładna. Także mam nadzieję, że takie wspominki lubicie. No ale a propos, a czy może pomimo wspominków, to już w ten najbliższy poniedziałek mamy Dzień Dziecka, moi drodzy. No i czwórka z tej okazji organizuje wydarzenie specjalne w barze Studio na placu Defilad w Warszawie oczywiście. Od 18 do 20 zapraszamy na audycję i dyskusję otwartą Ja w Twoim Wieku. Dzień Dziecka dla dorosłych. Czwórka i bar studio, którą poprowadzi rodzina Święchów. Zapraszamy bardzo serdecznie. Wśród zaproszonych gości pojawią się m.in. Nita, Mary z Polski, Błażej Stencel, Gitan Kajetan, Wolas, socjolożki.pl i do 20 rozmawiamy, a od 20 do 22 zagrają Cougar, Bert i Naked Relaxing, czyli cała nasza czwórkowa ekipa. Jeżeli chcecie posłuchać dobrej muzyki, posłuchać o tym, co rodzina Święchów ma do powiedzenia, no to po prostu musi tam wpaść. Myślę, że 1 czerwca zawsze jest ładna pogoda, więc będzie po prostu fajnie i będzie można sobie pogadać przy tym pięknym, dużym stole, który tam jest rozstawiony i będzie można zasiąść i po prostu powymieniać swoje spostrzeżenia. Bardzo ciekawa akcja. A już za moment dwa również niesamowite kawałki, które kocham, naprawdę kocham te numery. Mógłbym ich słuchać codziennie po parę razy i myślę, żeby mi się nie znudziły. Nawet jak wczoraj szykowałem, zastanawiałem się, czy w tych kawałkach jest mój ulubiony. I myślę, że może to być Patrice Rushen, ale równie dobrze może to być i Bobby Caldwell, a równie dobrze może to być Outstanding i The Gap Band. Naprawdę dużo fajnych numerów jeszcze dzisiaj w czwórce do godziny 10. No a ja was zapraszam na Bobby Caldwella i na Patrice Rushen.

0: Cudowna, przecudowna Patrice Rushen i Remind Me, moi drodzy. No a już za chwilę stały punkt programu, czyli rapowy album tygodnia. I więcej o tym albumie opowie wam Del M.
1: Rapowy album tygodnia. Rapowy album tygodnia. Poleca Del M.
2: W dniu premiery Icemana Drake wydał również dwie inne płyty, Habibti i Maid of Honor. Słyszymy na tych krążkach mniej bojowego Drake'a, a bardziej melodyjnego. To na pewno lepsze pozycje dla tych, którzy wolą go bardziej w wydaniu R&B. Część obserwatorów branży muzycznej uważa, że raper wydał trzy albumy tego samego dnia, żeby jak najszybciej wywiązać się z kontraktu z wytwórnią Universal, z którą miał ostatnio sporo problemów przy okazji beefu z Kendrickiem Lamarem, który też jest tam podpisany. Za chwilę zagramy numer Cheetah Print z krążka Maid of Honor. Mówił do was Del M.

0: Autopromocja.
1: Nowy rozdział, nowy wymiar. Ta sama pasja do tanecznej elektroniki. Świętujemy 100 lat polskiego radia i pół wieku czwórki w wielkim stylu. 12 cali na godzinę w nowej odsłonie. Goście i niepowtarzalne brzmienie. Najlepsze sety DJ-skie prosto z unikalnej lokacji. Jednego z najstarszych studiów polskiego radia.
2: Cześć, nazywam się Jerem. Zapraszam Was na mój godzinny występ. Dzisiaj w 12 calach.
1: Takiego klubowego grania jeszcze nie było. Słuchaj nas na antenie czwórki w każdy piątek o 22 i oglądaj na naszym kanale YouTube. Zapraszam, Bert.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Marian, a po całym tygodniu pracy...
4: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
5: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
6: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
8: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
7: Latium?
8: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego silimaryna chroni wątrobę.
7: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
8: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
9: Zdrowid.

0: Minęła godzina 8.
1: Pogoda.
0: Jak na razie jeszcze chłodno, ale dzisiaj będzie ciepło i przyjemnie, wręcz wiosennie. Chociaż nie letnio, bo do tych temperatur jeszcze myślę, że musimy troszeczkę poczekać. Ale z drugiej strony nie wiem, czy chcemy, no bo jak obserwujemy Francję, no to tam teraz te upały naprawdę przekraczają granice dobrych temperatur. Natomiast patrzę na Polskę. Na północy 11 stopni, na południu w Zakopanem 7, zachód 10, no i na wschodzie 7 w Lublinie, 8 w Białymstoku, w Warszawie 9. Jakość powietrza dzisiaj jest bardzo dobra. No a wiatr wieje delikatny z północnego wschodu. 10 km na godzinę tylko.
1: Autopromocja.
2: Raz do roku w Białymstoku. Czwórka na Up to Date Festival. Specjalne audycje prosto z imprezy w piątek i w sobotę od 20. Wpadajcie do naszej czwórkowej strefy na stadionie w Białymstoku. No taki plan to się podoba dla mnie. Zapraszają
3: Naked Relaxing
2: i Kamil Jasiński.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Tylko w piątek w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Krem do smarowania Nutella 350 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
5: Lidl, to się opłaca.
6: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
7: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
6: Spokojnie, zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
8: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
6: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
8: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
9: A, B, C, D, E, F,
10: G, H, I,
11: J, K.
12: K jak kolorowy dzień dziecka.
13: Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie zabierze Was w podróż, gdzie trąbki błyszczą złotem, skrzypce wirują w błękicie, a każda nuta ma swój własny kolor. Zapraszamy do słuchania transmisji koncertu Alfabet Orkiestry w sobotę, 30 maja.
14: Godzina 12. Polskim Radiu Dzieciom.
13: Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.
15: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
16: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
15: Latium?
16: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
15: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
16: Latium 50+, dla wsparcia mikroflory i wątroby.
17: Zdrowid.
18: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
19: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
1: Po reklamie. Tu Czwórka Polskie Radio. Słuchasz Czwórki. Czwórka.

0: Słuchasz Poranka Czwórki. Poranka Czwórki.
1: 7 minut po godzinie 8 i witam was po godzinie 8 również. Ja nazywam się Numer Raz, no i do 10 będę tutaj z wami na miejscu, a wy mam nadzieję, że będziecie ze mną u siebie na miejscu, bądź też jak się przemieszczacie, to no w każdym razie, że macie włączoną czwórkę i humor macie już wyśmienity dzięki kawałkom, które wam zaserwowaliśmy od godziny 7, ale oczywiście to nie koniec, bo po godzinie 8 również dużo dobrej muzy, no i po godzinie 9, jak wspominałem, gościni, więc dużo będzie się działo, dużo, mnóstwo atrakcji, no ale to jak na piątek przystało, więc powolutku tak naprawdę, bo już ósma, więc już można powoli kończyć robotę. To by było fajne jakby, chociaż nie wiem, czy to by było fajne, bo wtedy trzeba było zacząć pracę jakoś w nocy, żeby wyrobić normę 8 godzin. No ja tutaj 8 godzin akurat nie siedzę, tylko 3, ale jakbym miał prowadzić audycję taką 8-godzinną, no myślę, że byłoby to wyzwanie, ale ja się wyzwań ostatnio nie boję. Wychodzenie z własnej strefy komfortu to jest coś, co naprawdę polubiłem i właśnie w takich sytuacjach, które stwarzają delikatny stres, po tym jak już się to zrobi, jak się ten cel osiągnie, no to jest satysfakcja niesamowita i myślę, że to akurat bardzo dobre. Chciałbym jeszcze na chwilę wrócić do MES-a, ponieważ MES pojedynkuje się z jedną z większych sieci warszawskich sklepów takich tańszych. Nazwy tutaj nie wymienię, no ale pewnie wiecie, o co chodzi, ponieważ słuchacze MES-a usłyszeli. Ja tą reklamę widziałem w telewizji i ja powiem wam, że nie skumałem, że to może być głos MES-a, czy głos podobny do MES-a, ale jak zaczęło to wychodzić, to faktycznie coś w tym było. No i MES, z tego co widzę, tam mocno się bateluje w mediach społecznościowych, ale widziałem, że zainteresowały się tym również telewizje informacyjne, więc no może być z tego głośna sprawa, bo faktycznie i

sposób rapowania i sam głos i te wszystkie takie smaczki, które Mess ma, no tutaj są w tej reklamie i moim zdaniem, co prawda firma totalnie się wypiera, że w żadnym wypadku, że nie, ale ciekaw jestem, czy ta sprawa trafi do sądu i czy Mess wygra, bo fajnie by było, gdyby wygrał, bo jednak w dzisiejszych czasach, gdzie mamy AI, ponoć to żywy człowiek również śpiewa w tej reklamie, ale w czasach, gdy mamy AI, ciężko się zorientować. Ostatnio to muszę zweryfikować. Dostałem propozycję kawałka, nie powiem z kim, ale to takich dwóch graczy konkretnych. Czy nie dogram zwrotki do kawałka? I mówię, okej, ale muszę posłuchać najpierw bitu. No fajnie by było, jakby zwrotki też były. No i dostałem dosłownie w mgnieniu oka i bit, i te zwrotki. I tak zacząłem się zastanawiać, czy ktoś mnie nie robi przypadkiem w bambuko i czy to nie jest jakaś wkrętka dziwna. Nie odpisałem już nic, bo to na Instagramie. Możliwe, że no muszę napisać do samych zainteresowanych, do raperów, którzy biorą udział, jako że znam jednego z tych dżentelmenów osobiście, to po prostu napiszę do niego i się dowiem, czy on w ogóle wie o tym kawałku, bo naprawdę to jest niesamowite. Kiedyś byłoby to nie do pomyślenia. Ktoś się zaprasza na kawałek, oczywiście, że tak, fajnie, albo jeżeli kogoś nie lubiłeś, no to nie. Ale tutaj trochę jest to taki znak zapytania, tym bardziej, że te zwrotki brzmią jakoś tak dziwnie, ale nie wiem, może już się nakręciłem, nastawiłem i taki odbiór automatycznie sobie zaserwowałem. No dobrze, ale nie o mnie i nie o tym kawałku, ponieważ już za chwilę Mr. MSMR Hurricane. No i ten utwór chciałbym dedykować pani Karolinie z Wilanowa i życzyć miłego dzionka, no i wszystkiego dobrego, żeby ten dzień był pełen uśmiechu, pełen dobrych emocji, przede wszystkim no żeby był słoneczny, taki wewnętrznie, no bo na zewnątrz myślę, że to słońce będzie i go nie zabraknie.

0: Poranek. Poranek czwórki.
1: 18 minut po godzinie 8, a dzisiaj w naszym studiu Marta Zienkiewicz. Witam cię serdecznie.
2: Cześć.
1: Moja droga. No właśnie, piątek, poranek, weekend zaczynamy. Już zaczęłaś weekend, czy jeszcze nie?
2: No słuchaj, trudno powiedzieć, żeby ten weekend się jakoś o 8 rano na dobre rozkręcił, ale ta pobudka piątkowa ze świadomością, że już za kilka to godzin
1: prawda.
2: Można sobie odpocząć, wyjść na spacer, bo właśnie ta pogoda i to, że jest jasno do godziny 21 prawie, że
1: no.
2: No to mobilizuje do tego, że chce się przede wszystkim przebywać na zewnątrz. I weekend to jest taki czas, kiedy można znaleźć na to
1: oczywiście,
2: chwilę.
1: Tak.
2: Także dobry humor od samego rana.
1: No to dobrze, a do której dzisiaj pracujesz?
2: A słuchaj, no to jak wyjdzie, ale...
1: Nie, to nie zbyt osobiste pytanie, ale tak chciałem po prostu zagaić.
2: Wiesz co, chyba nie mam takiej konkretnie ustalonej godziny. Okay. Jest jakaś lista obowiązków, ja zawsze sobie, wiesz co, zapisuję na kartce, potem ten satysfakcjonujący moment, kiedy biorę kolorowy zakreślacz i tak... Pff,

0: wiesz, i skreślam
1: wykreślasz wszystko.
0: Poszczególne zadania.
1: Dobrze. Co dzisiaj, z jakim tematem dzisiaj do nas przywędrowałaś? Opowiadaj.
0: Wiesz, dzisiaj chcę wam opowiedzieć o dość ciekawym badaniu, które zostało przeprowadzone na przedstawicielach pokolenia Z. Jest to badanie ze Stanów Zjednoczonych, więc no tutaj musimy sobie ten polski kontekst albo samemu się go doszukać, albo pomyśleć, jak byłoby to u nas. Myślę jednak, że jest to dość uniwersalne badanie i już mówię, o co chodzi, bo na razie tak tajemniczo. Firma YouGov, czyli taka, która zajmuje się właśnie przeprowadzaniem różnego rodzaju badań, sondaży, we współpracy z jedną z najstarszych wyszukiwarek, Yahoo, przeprowadzili takie badanie na osobach, które mają mniej niż 30 lat, zadając im kilka pytań. Przede wszystkim, jakiego celebrytę lub osobę publiczną chciałbyś w swoim życiu naśladować? I myślę, że jest to naprawdę ciekawe pytanie, biorąc pod uwagę, że tych młodych osób, i nie są to tylko aktorzy, aktorki, wokaliści, to są bardzo często influencerzy, którzy zajmują naszą przestrzeń w mediach społecznościowych, ich jest sporo. I sprawdzenie, jak oni tak naprawdę na nas działają, mimo że oglądamy ich codziennie, to my ostatecznie chcemy czy nie chcemy być tacy jak oni? I mam wrażenie, że wyniki tego badania mogą niektórych zaskoczyć. Tam zostało podanych kilka konkretnych osób, oczywiście pochodzących ze Stanów Zjednoczonych, ale my doskonale wiemy, kim jest chociażby Taylor Swift, Timothy Chalamet czy Mr. Beast. No i słuchaj, wyniki przedstawiają się następująco. Zacznę od samego końca, bo te znane osoby, które wymieniłam przed chwilą, one wcale nie okazały się być takie chętne do naśladowania przez właśnie młodsze pokolenia. 1% tutaj zagłosował na Emma Chamberlain. Jest to amerykańska youtuberka. Jedna z pierwszych, ona już ponad 10 lat temu założyła swój profil na YouTubie, nagrywała takie typowe vlogi, kwestie dotyczące ubioru, chodźcie ze mną na zakupy, a tak wygląda moje mieszkanie.
1: Takie żyćko pokazane troszeczkę.
0: Takie żyćko. Stała się niesamowicie popularna. Ona ją śledzą miliony osób, ale 1% przyznał, że chce być właśnie zachowywać się w ten sposób, kierować się w swoim życiu takimi zasadami, jak właśnie influencerka, bo zwróćmy uwagę, kto jaki wykonuje tutaj zawód. Drugie miejsce od końca należy do znanego wszystkim Timothy Chalamet. 2% osób zagłosowało na niego.
1: Uśmiech się pojawił na twojej buzi, jak mówisz o nim.
0: Tak, wiesz co, bo jest, mam wrażenie, jest jego w tym momencie prime time, czyli teraz on dostaje te najciekawsze role, nominacje do Oscara, ale jest mimo wszystko postacią trochę kontrowersyjną w momencie, kiedy on chwilę przed Oscarami wypowiedział się na temat baletu czy kultury wysokiej, no to w mediach społecznościowych zawrzało. Wszyscy
1: tak, huczało.
0: Tak, wszyscy to cytowali, dopytywali się, a jak to możliwe, że ty tak powiedziałeś, dlaczego w ogóle tak uważasz i brakuje ci wiedzy? No i on tak potrafi trochę zamieszać, czyli z jednej strony jest na pierwszych stronach gazet, ale to takich przysłowiowych, bo już no czy zetki gazety czytają, to jest oddzielna kwestia, ale jednak wzbudza pewnego rodzaju kontrowersje.
1: Jeżeli wy nie wiecie po nazwisku, to na przykład grał jedną z głównych ról w Dune w trzech częściach.
0: Tak, grał w Dune i ostatnio w filmie Wielki Marty, za który dostał właśnie nominację do Oscara.
1: Oscara, tak jest. No kogo tam jeszcze mamy?
0: Słuchaj, jest lista. Ja tak specjalnie idę od końca, żeby wzbudzać te emocje. Trzecie miejsce od końca, czyli 3% osób, Kylie Jenner i Taylor Swift. I ja przyznaję, że Kylie Jenner, ale jeśli chodzi o Taylor Swift, to tu bym obstawiała, że naprawdę rzesze młodych osób powie, że chce być taka, czy chce być taki jak moja idolka, bo przecież ta artystka, ostatnio mogliśmy czytać o tym, że ona gromadzi największe rzesze swoich fanów na koncertach.
1: Wypełnia stadiony i to razy 3 albo razy 4 czasami, no bo tych koncertów, tak jak u nas na Narodowym, grała 3 z rzędu i na każdym był full.
0: Tak, i też wydaje mi się, że w ostatnim czasie widziałam taką wiadomość, że jest najczęściej streamowaną artystką, w ogóle numer jeden, więc powstają na jej temat książki, różnego analizy, ona też, różnego rodzaju analizy, ona też bardzo promuje takie wartości oparte o to, żeby być miłym, być życzliwym, więc w zasadzie jej przekaz jest bardzo dobry, a jednak widzisz tylko 3%. No oczywiście jeszcze mamy troszeczkę wyżej Beyoncé, ale

0: Też takie postacie jak Alexandria Ocasio-Cortez, to jest polityczka z Nowego Jorku. Mr. Beast, najpopularniejszy youtuber na świecie z największą liczbą subskrypcji, 5%, więc niewiele więcej. Wznosząc się po tych szczeblach naszego rankingu, troszeczkę wyżej jest amerykański koszykarz LeBron James. O. Jeszcze wyżej, uwaga, Elon Musk, i on zajął drugie miejsce, a jest to postać, myślę, że najbardziej kontrowersyjna ze wszystkich. On ma bardzo takie specyficzne poglądy, on miał też taki swój czas, kiedy kręcił się wokół prezydenta Stanów Zjednoczonych i naprawdę podejmował różne szalone, specyficzne...
1: Trochę to było przerażające, jak na to patrzyłem.
0: I widzisz, 8% młodych osób przyznało, że chciałoby...
1: No bo jest
0: kierować.
1: Bogaty, no to myślę, że tutaj bogaty i też jeżeli chodzi o takie technologiczne rzeczy, no to wiadomo, że wiedzie prym i myślę, że no fajnie by było być takim Elonem, ale nie do końca z takimi poglądami też.
0: To prawda, ale widzisz, ile osób go bierze w takim full pakiet i w zasadzie chcą go naśladować w każdej możliwej kwestii.
1: No i teraz...
0: I teraz mamy numer jeden. I ja tylko dodam, że jest to jedyna ze wszystkich osób, która otrzymała ten dwucyfrowy wynik. I to jest 13%. To też nie jest 40, nie jest 50.
1: Właśnie,
0: ale numerem jeden dla pokolenia Z jest aktorka Zendaya.
1: O. No to też ciekawe. Zastanawiam się w ogóle, bo Zendaya to jest pseudonim, prawda? Zawsze jak jest wymieniana w napisach filmów, no to jest tylko Zendaya, a ona ma jakieś prawdziwe imię i nazwisko?
0: Wiesz co, ona do niedawna była Zendaya Coleman i to jest jej nazwisko, ale faktycznie kilka lat temu zrezygnowała na potrzeby...
1: Z nazwiska.
0: Z nazwiska. Wydaje mi się, że jest to oczywiście nie takie całkowicie formalne, tylko to jest rodzaj pseudonimu artystycznego, ale faktycznie to jest bardzo ciekawe. Jest chyba jedyną taką postacią, która przychodzi mi teraz na myśl, która posługuje się tylko imieniem, ale jest ono na tyle charakterystyczne, że myślę, że wystarczy i każdy wie, o kim mowa. Oczywiście możemy tutaj też porozmawiać o tym, dlaczego akurat Zendaya, bo jest kilka konkretnych powodów. Tych pytań w badaniu było dużo więcej, ale myślę, że może o tym porozmawiamy
1: dokładnie.
0: Za moment.
1: Po utworze 26 minut po godzinie 8:00, no wy posłuchajcie fajnego kawałka.

0: 29 minut, dobra, w pół do dziewiątej tam taka niech jedna będzie. Minuta, już niech wam będzie. Marta Zienkiewicz cały czas w naszym studiu, rozmawiamy o tak naprawdę takich wzorach, które tak. naśladujemy i możemy się kierować podobnymi wartościami jak ci celebryci, którzy są tak naprawdę niedostępni. My ich znamy tylko i wyłącznie z telewizorów, z YouTube'a, gdzie też przybierają jakąś...
1: No nie zapominają o mediach społecznościowych. Media społecznościowych. To jest dzisiaj kanał komunikacji
0: Tak, gdzie przybierają jakiś charakter, jakąś postać, nie do końca też pewnie są sobą. Może już mamy takie czasy, że coraz bardziej chyba mamy coraz więcej odwagi, żeby jednak pokazywać swoje prawdziwe oblicze i nie tylko to, co jest fajne, ale też to, co nie jest fajne. No, ale akurat w tym wypadku raczej ludzie się kierują tym, co jest fajne i ewentualnie ma jakąś wartość.
1: Tak,
0: w takich ludziach.
1: Wiesz co, mówisz pokazywać i myślę, że to jest słowo kluczowe do naszej rozmowy. Mówiliśmy przed chwilą o tym, że przedstawiciele pokolenia Z, którzy wzięli udział w konkretnym badaniu, w którym mieli wskazać, jacy celebryci, osoby publiczne sprawiają, że faktycznie chcą śledzić ich poczynania, zachowywać się w podobny sposób w swoim życiu. Absolutnie wygrała w tym rankingu Zendaya, która jako jedyna zdobyła 13% poparcia, jeśli chodzi o młode osoby biorące udział w badaniu. Dlaczego właśnie ona? Możemy to analizować na kilka różnych sposobów, bo innym pytaniem zadanym właśnie tym osobom w badaniu było to, czy chcą być sławni. I tu myślę, że jest ogromne zaskoczenie. 79 osób, przedstawicieli pokolenia Z, powiedziało, że absolutnie. My nie chcemy być sławni, my chcemy mieć swoje prywatne życie. A tylko 9% przyznało, że tak, gdzieś tam marzy o sławie, jest to dla nich fajne, pociągające. No i Zendaya, co ona w tym wszystkim robi? Otóż jest ona specyficzną postacią, która faktycznie o swoją prywatność wbrew pozorom dba. I to naprawdę znacznie. Jeśli chodzi o liczbę jej obserwujących na Instagramie, 174 miliony.
0: Myślę, jak? Że osoby. Że tak dba, że tylko 174 osoby.
1: No. Nie, no właśnie jest to, słuchaj, no to kilka państw to możemy w taką no. ekipę, taką ekipę zmontować.
0: Sporo.
1: Jak dbać o prywatność w momencie, kiedy śledzi cię tyle osób? Otóż ona bardzo chroni swoją prywatność i w zasadzie było tak od samego początku, czyli właśnie w mediach społecznościowych nie robi tego oversharingu, czyli nie komunikuje wszystkiego, co spotyka ją w życiu. Nie mówi, co jadła na śniadanie, gdzie teraz idzie na zakupy, a z kim się teraz spotyka. Ona raczej traktuje tę platformę jako takie miejsce, w którym mówi o swoich kolejnych sukcesach, o rolach, o zdobytych nagrodach. Jest to bardziej promocyjne, aniżeli takie zaproszenie do swojego prywatności. Życia. Ostatnio nawet coraz częściej mówiono o tym, że Zendaya rzekomo bierze ślub z aktorem również, z Tomem Hollandem, ale to wszystko działało na takich trochę domysłach. Chyba tak, ale chyba nie. Mhm. A gdzie? Trochę nie wiemy. I to też Zetki doceniły, że my, właśnie, bo to jest taka granica, którą Zendaya też nie przekracza, bo ona nie jest chłodna, ona nie tworzy dystansu, ona jest blisko swoich fanów, ona nawiązuje z nimi czasem relacje, jest w tym bardzo ciepła, ale nie robi, nie dzieli się po prostu swoim życiem w każdym możliwym obszarze, co dziś, jeśli chodzi o rozpoznawalne osoby, jest absolutną normą. I to jest takie dziwne uczucie, że my czasami wiemy dokładnie, kto jakie ma wnętrze mieszkania, co jada na śniadanie, jakie ma nawyki, no bo to wszystko w mediach społecznościowych oglądamy. I oczywiście, że patrząc na młode pokolenie, można byłoby powiedzieć, że to jest normalne i że w ogóle, żeby złapać z nimi jakąś więź, no to trzeba tak robić. A tutaj zaskoczenie. Okazuje się, że ta prywatność to jest coś, co Zetki cenią sobie dzisiaj. No w naprawdę dużym stopniu.
0: No myślę, że taka prywatność też przyciąga ludzi, bo jednak jak coś jest nieznane i niedostępne, to tym bardziej nas ciekawi, co tam ona w tym życiu robi. No ale to myślę, że też bardzo fajny wybór w tym świecie, w którym jesteśmy nafaszerowani życiem prywatnym różnych ludzi, a tak naprawdę no, często nie wiemy, czy to jest ich życie prywatne, czy to jest tak naprawdę odegrana jakaś scenka w mediach społecznościowych. No bo tak też bywa. A czy ty masz jakąś postać... Też zauważyłem, że jest tylko jedna polityczka, więc raczej tak. To się obraca wokół celebrytów, aktorów.

0: aktorów, piosenkarzy.
1: No ale mamy tego Ilona Maska, no, który jest takim przedsiębiorcą.
0: Tak. Przedsiębiorcą, biznesmenem. Ty masz taką osobę, którą byś mogła naśladować ze swoich takiego grona artystów, którymi się interesujesz?
1: Wiesz co, nie przychodzi mi nigdy tak do głowy jako pierwsze skojarzenie, więc myślę intuicyjnie, że to chyba znaczy, że nie. Mhm. I oczywiście, że korzystam z mediów społecznościowych, obserwując tam mnóstwo osób, ale chyba nie traktuję ich mimo wszystko jako wzory do naśladowania. Czasami to są jakieś takie drobne wycinki, że tutaj podoba mi się może jedna myśl, a tu mi się podoba czyjaś estetyka i tak sobie biorę poszczególne elementy, ale nie mam takiego jeden do jednego, ja chcę być kopiuj w klej jak ta osoba, czy kierować się w życiu tymi wartościami. Chyba dla mnie dużo większe znaczenie mają te prawdziwe osoby, które są w moim życiu, aniżeli te, które śledzę w mediach społecznościowych. Ale to jest w ogóle fajne pytanie, myślę, że każdy z nas, z was może sobie je dzisiaj zadać, czy my mamy taką osobę, którą może nawet nie wiemy o tym. Może to jest takie trochę podświadome.
0: Dokładnie. Jak zaczniemy się zastanawiać, to możliwe, że gdzieś tam wydobędziemy to ze swojej głowy. 2-2-6-4-5-2-1-0-0. Dzwońcie, jeżeli macie takich swoich ulubionych...
1: Może jest to numer raz.
0: Może jest to numer raz, ale bym się wtedy zawstydził. Jejku. Nie, no nie znam jej osoby, która by chciała być jak ja, ale, ale ja się nad tym też zastanawiam i pomyślałem sobie, że tak niestandardowo, na przykład jak Adam Mickiewicz chciałbym.
1: Naprawdę?
0: Tak, no, bo Adam Mickiewicz w ogóle zajmuje dosyć ważne miejsce w moim życiu, bo w podstawówce grałem w takim szkolnym teatrze, właśnie grałem Adama Mickiewicza, grałem w Dziadach, więc bardzo mi to utkwiło w pamięci i też sobie pomyślałem a propos tego, że no Adam Mickiewicz, no bardzo znana postać w Polsce, ale też pewnie na świecie, w Europie, a tak naprawdę nie wiem, czy ktoś by chciał być taki jak Adam Mickiewicz.
1: No myślę, że jesteś w mniejszości.
0: Albo jak Henryk Sienkiewicz na przykład.
1: No, słuchaj, jakbyśmy dopisali do tej ankiety, do tego badania te dwa nazwiska, to myślę, że Zendaya by na pewno nie przebił.
0: No nie, nie. Zendaya myślę, że ma tutaj pierwsze miejsce. No i też fajnie, że taka osoba tak, jest w czołówce.
1: I że taka argumentacja dotycząca tego, że jednak ceni sobie prywatność i Zetki mówią, że ona jest po prostu normalna.
0: Mm-hmm. No właśnie, a normalność w dzisiejszych czasach jest trochę uważana jako nienormalność, bo mamy tyle nienormalnych rzeczy, które do nas docierają, dziwnych, innych, że tak naprawdę bycie normalnym jest smutne troszeczkę dzisiaj. Fajnie jest być trochę szalonym, ale z drugiej strony wiadomo, że w tym szaleństwie ta normalność musi być, szczególnie jak na przykład przychodzimy do pracy i musimy się porozumiewać z ludźmi.
1: No, tak, to jest...
0: Albo mówić przez mikrofon jeszcze.
1: Ceniona umiejętność.
0: Tak, dokładnie tak. Dobrze, słuchaj, dziękuję ci bardzo serdecznie.
1: Dziękuję
0: Marta
1: bardzo.
0: Zinkiewicz, nie wiem dlaczego się będzie Zinkiewicz. Marta Zinkiewicz, dzisiaj rozmawialiśmy o tych celebrytach, którymi chcielibyśmy być. Więc no chyba zostawiamy was z tym po prostu i pomyślcie sobie. Może ktoś wam wpadnie do głowy, a może na przykład tak mocno się zasugerujecie, że uda wam się spełnić taki hollywoodzki sen i zostać taką gwiazdą, niekoniecznie super rozpoznawalną, albo nie do końca taką, która wpuszcza ludzi do swojego prywatnego życia.
1: Trzymamy kciuki
0: tak
1: w każdym
0: jest.
1: Razie, bo
0: oczywiście,
1: to jest dobry plan.
0: Dobry plan. Dziękuję ci bardzo serdecznie. 37 minut po godzinie 8.

0: Słuchasz Poranka Czwórki. Poranka Czwórki.
1: Powoli druga godzina naszego cudownego poranka dobiega końca, bo zostało nam 16 minut do godziny 9. No ale jeszcze do 9, 16 w NBA to jest bardzo dużo czasu. To jest jedna kwarta, więcej niż jedna kwarta. A przez tą jedną kwartę można naprawdę tyle punktów zdobyć. Tam przez minutę można zdobyć naprawdę dużo punktów. Wygrać mecz nawet. No chyba, że przegrywamy 20 punktami, więc wtedy jest ciężko. Ale takie cuda też się zdarzały. A wiadomo, że NBA to NBA. Bardzo

O, ciekawe wydarzenie sportowe, bo to mecz, oczywiście mecz, ale samo wydarzenie pójść. Ostatnio widziałem, no bo New York Knicks no, są mistrzami i widziałem ostatnio dużo filmików właśnie z boiska, jeżeli chodzi o, nie boisko to się nie nazywa, nie, no boisko do kosza, dobrze, na hali, no i przeróżnych celebrytów, od raperów po aktorów, więc myślę, że w ogóle znaleźć się w takim miejscu, parkiet, o dziękuję, Paweł tutaj realizator podpowiedział, bo faktycznie boisko to raczej do piłki nożnej, a tutaj gramy na parkiecie, na pięknym drewnianym parkiecie. Dobrze, moi drodzy, mamy dla was w ogóle, żeby trochę bardziej ten poranek był przyjemniejszy, jeszcze przyjemniejszy, bo mam nadzieję, że jest przyjemny. Mamy dla was, moi drodzy, podwójne zaproszenie na Carbon Silesia Festival, nawet karnet podwójny na cały festiwal. Wydarzenie to będzie odbywać się 19-20 czerwca w Zabrzu. No i oczywiście czwórka ma patronat nad tym wydarzeniem. No i oczywiście, jak zawsze, to będzie podróż do świata elektroniki, która grana jest w niezwykłej industrialnej scenerii. Można się oczywiście wybrać do Zabrza na Carbon, a żeby się wybrać, musicie zadzwonić do nas na 226452100 i po prostu powiedzieć, że chcecie na ten festiwal się wybrać i z osobą towarzyszącą będziecie mogli tam pójść. A już za chwilę utwór artystów, którzy pojawią się na tym festiwalu, a nawet są headlinerami, Who Made Who Another Day. Także zostawiam was z tymi artystami. No i do usłyszenia już za chwilę.

0: Za 10 minut godzina 9, przepraszam, tak się trochę zawiesiłem, ale mamy słuchacza na naszej antenie. Halo, halo Tomku.
1: Dzień dobry, witam, cześć.
0: Dzień dobry, Tomek z Łodzi dodzwonił się do nas, no i zdobył wejściówkę. Powiedz mi, czy lubisz muzykę elektroniczną?
1: Lubię bardzo muzykę elektroniczną, ale też lubię rap, także to nie jest tak, że jestem jakby ukierunkowany tylko na elektronikę, raczej dosyć szeroko słucham tej muzyki. Natomiast byłem w zeszłym roku na Carbonie właśnie dzięki wam, bo też mi się udało zgarnąć w zeszłym roku wejściówkę. I to było naprawdę super wydarzenie, także bardzo się cieszę, że w tym roku będę mógł również tam się pojawić.
0: No w ogóle festiwale to w lato myślę, że taki must have dla każdego fana muzyki, niezależnie jakiej, ale to jest też zawsze fajne wydarzenie, no bo dużo ludzi, fajna muzyka, dobra impreza. A czy masz jakiegoś na przykład, nie wiem, artystę, którego znasz i akurat on będzie występował na Carbonie?
1: Wiesz co, w zeszłym roku kilku takich wykonawców się pojawiło. W tym przyznam szczerze, że ten line-up jakoś nie jest mi zbyt dobrze znany. Natomiast bardzo chętnie sprawdzę.
0: No pewnie. Poszukam.
1: Jest kilka tych scen, więc na pewno na którejś coś przyjemnego się znajdzie. Ja byłem w szoku w zeszłym roku, jak tam byłem, jak tam jest szerokie spektrum, jeśli chodzi o wiek tych osób, bo tam od tej młodzieży aż po ludzi w okolicach 50 i rodzice z dziećmi w ogóle. To jest niesamowite, to było wrażenie, jak ta impreza wyglądała, jak ona przebiegała. Więc myślę, że w ogóle fajne są, to jest też różnica między tymi festiwalami, które nie są dostępne dla wszystkich, a te jednak, za które trzeba zapłacić, że tam jest troszeczkę inny klient, że tam jest jednak zawsze troszeczkę uważam kulturalniej, bezpieczniej, przyjemniej.
0: Oczywiście.
1: To też się jakby ceni.
0: No to jest bardzo ważne.
1: Nie mogę doczekać.
0: Dobrze, a kogo zabierzesz jeszcze, powiedz tylko na koniec? Ze sobą?
1: No, mam nadzieję, że kolega Konrad, jak słucha, to Konrad...
0: Dobrze.
1: Jedziemy. On ma bliżej, bo on jest z Katowic.
0: No to pewnie, że tak. Dobrze, Konrad, słyszysz, masz wejściówkę na Carbon. Dziękuję ci bardzo serdecznie, Tomku, życzę ci miłego dzionka, no i świetnej, wyśmienitej zabawy na festiwalu Carbon.
1: Dzięki, wszystkiego dobrego.
0: Dzięki, pozdrawiam serdecznie. No a my jedziemy dalej z muzą.

0: Autopromocja.
1: Zielony Weekend wraca na parking Polskiego Radia.
2: Przetestuj super hybrydę albo elektryka.
1: Będą ci mówić, elektryki mają małe zasięgi, hybrydy są skomplikowane.
2: A plug-in to tak naprawdę dwa samochody w jednym. Po co to komu?
1: A może by tak nie opierać się na opiniach innych i wybrać odpowiedni napęd dla siebie? Hybryda, plug-in ładowany z garażowego gniazdka czy elektryk?
2: Kilkadziesiąt samochodów do testów na parkingu Polskiego Radia. Przyjdź, zobacz, przejedź się.
3: Czekamy w sobotę, 30 maja, od 10 do 18 na parkingu Polskiego Radia, Aleja Niepodległości 77/85 w Warszawie.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny, codziennie to się opłaca. Już dziś wszystkie słodycze marki Kinder, 2 plus 1 za grosz. Nektarynki luzem, cena przed obniżką 19,99. Tylko teraz 11,99 za kilogram.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. Już jutro finał UEFA Champions League PSG kontra Arsenal. Paryżanie muszą powstrzymać kanonierów, by obronić tytuł. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
7: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
8: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
9: Mama była smutna i zmęczona.
7: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
10: Zdrowit.
11: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
12: Barbara?
13: No?
12: Wiesz, co łączy Dzień Dziecka i Mistrzostwa?
13: Co, Marian?
12: Mistrzowskie przeceny w Media Expert.
13: A, mnóstwo prezentów w niższych cenach.
12: No.
14: Mistrzowskie przeceny i Dzień Dziecka w Media Expert. Telewizory, smartfony, smartwatche, tablety, laptopy, gaming, hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
0: Bądź Media Expert, tanie. Po reklamie. Czwórka, radio i podcast.

0: Minęła godzina 9.
1: Pogoda.
0: Robi się coraz cieplej i coraz bardziej przyjemnie, bo już 13 stopni na termometrach. Zachmurzenie dzisiaj jest umiarkowane, więc słońca będzie dzisiaj troszeczkę, ale noc będzie chłodna, bo w nocy temperatura spadnie do 6 stopni, więc bluza, a nawet jakaś kurteczka delikatna przyda się, szczególnie jak planujemy wyjść wieczorem, a wrócić nad ranem, no to wtedy ta kurtka na pewno nie zaszkodzi. Jeżeli chodzi o Polskę, to mamy bardzo podobną temperaturę wszędzie, między 15 a 11 stopni i tutaj na wschodzie najzimniej, a najcieplej na zachodzie i na północ naszego kraju, na południu w Zakopanem tylko 11 stopni. Ciśnienie dzisiaj jest bardzo przyjemne i myślę, że takie utrzyma się do końca dzisiejszego dnia.
1: Autopromocja.
2: Najbliższy weekend zabieramy Was na WROW. Showcase dolnośląskiej muzyki, skąd będziemy nadawać na żywo w piątek i w sobotę specjalne audycje. Poznacie w nich wrocławskich debiutantów i usłyszycie dużo nowej muzyki.
3: Pada cały świat, od rana się rozpada, ale ja uwielbiam deszcz.
2: Nie przegapcie też dyskusji o alternatywnych sposobach promowania muzyki.
4: Widzimy się i słyszymy w piątek oraz w sobotę od 18 do 20.
2: Czwórka na WROW. Jak zawsze na czwórka.online. Adam Smolarek i TLM.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
8: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
7: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
9: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
7: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
9: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
1: Po reklamie. Tu czwórka, Polskie Radio. Can't stop, won't stop, all gas, no breaks.

0: numer raz.
1: No i rozpoczęliśmy ostatnią godzinę, trzecią, a dopiero co mówiłem, że drugą. To jest niesamowite, jak ten czas zasuwa, szczególnie o poranku. No ale dzisiaj, no oprócz tego, że trzeba było rano wstać, ci co musieli oczywiście, no to już bliżej południa będą wiedzieć, że już za chwilę wychodzą z roboty i można spokojnie zaplanować jakiś wieczór, a przypuszczam, że dzieje się dzisiaj troszeczkę na mieście. Nie wiem, bo nie bywam, nie chodzę, ale na pewno coś będzie. Już niedługo rozpocznie się też sezon na schodki, tak zwane nad Wisłą, i myślę, że tam się wybiorę, bo akurat nie wiem dlaczego, ale strasznie mi się podobają te posiadówy tam nad Wisłą, szczególnie jak jest tak cieplutko. No dzisiaj jeszcze może nie do końca będzie ciepło, bo faktycznie w nocy ma temperatura spaść do 6 stopni, więc może być chłodno, no ale jak przyjdą te takie letnie miesiące i te wieczory będą naprawdę upalne, no to sama przyjemność posiedzieć sobie w takim miejscu wśród ludzi. Może nie za często, ja raz do roku preferuję, szczególnie jakoś tak w okolicach czerwca, w okolicach moich urodzin, i to akurat ostatnio chyba dwa razy z rzędu tak było, że faktycznie umówiłem się z kumplami nad Wisłą i sobie tam żeśmy pohasali. Można się po prostu przejść z jednej strony na drugą, nie, że na drugą stronę Wisły, bo wtedy trzeba było przepłynąć. No a w nocy myślę, że jest to po pierwsze niebezpieczne, a takich przewozów w nocy raczej nie ma, chyba że mamy prywatną motorówkę albo jakąś taką barkę, no to możemy ewentualnie, ale nie wiem, myślę, że to też trzeba mieć pozwolenie, żeby tak po prostu wypłynąć sobie na Wisłę i płynąć przed siebie i dopłynąć można daleko. No do Krakowa na pewno dopłyniecie, jeżeli oczywiście w tamtą stronę będziecie chcieli płynąć. 7 minut po godzinie 9, a już za chwilę gest Julka, która już jest w studio, pojawi się tutaj na fotelu przed mikrofonem, więc zapraszam was bardzo serdecznie. Czekajcie, no i będziemy grać również piosenki, więc po prostu będzie bardzo przyjemna kolejna godzina w czwórce. You ain't never been a skate town. On a national, you know it go down. Kilo Ali Flow.

0: 14 minut po godzinie 8 i już wcześniej zapowiadana gościni i gość, czyli Gest Julka i Radek Mucha. Witam was bardzo serdecznie. Dobrze się przedstawiłem?
1: Czy, tak.
0: Bo myślałem, że, jakaś, że jakiś pseudonim na przykład...
1: Ciężko to przeczytać, to nie.
0: A jaki jest pseudonim?
1: Na płycie był.
0: A tutaj jest, dobrze. No to, to nawet nie będę do tego podchodził. Pierwszy utwór, który pochodzi z najnowszego albumu, który przynieśliście dzisiaj. Album się nazywa Melanż, czyli mocno młodzieżowy. Można powiedzieć. Tak. Czy jesteście tacy młodzieżowi na tej płycie?
2: Nie.
0: I pod względem... Okej, dobra, nie było pytania. Nie, no bo pytam się trochę tak, bo jednak melanż, no to słowo myślę, że jest bardzo zaangażowane w...

0: w środowisko hip-hopowe, bo stąd się wziął melanż, przynajmniej ja znam melanż od Molesty. Oni chodzili na melanże, więc ja też chodziłem na melanże. Natomiast tutaj jest melanż, ale rozumiem trochę innego rodzaju, czyli melanż muzyczny, melanż, melanż wizyjny, no bo okładka też jest bardzo ciekawa. Czy gestiulka zmieniła się na tej płycie w trochę inną gestiulkę? Czy...
1: No myślę, że tak.
0: Pytam o twój odbiór, nie o mój, no bo ja słuchając... No, na pewno jest to inna gestiulka, ale tak jak ty do tego podchodzisz nagrywając płytę, czy to był taki moment, że stwierdziłaś, że teraz nagrasz taki album?
1: No dokładnie tak było.
0: Okay. No dziękuję, dobra, moimi gośćmi byli.
1: No ale nie, no jakby chciałam troszeczkę się otworzyć bardziej i też jakby przechodzę sama ze sobą jakieś tam procesy wewnętrzne, więc trochę też ja się ogólnie zmieniłam wewnętrznie jako osoba i też zyskałam trochę więcej pewności siebie, więc też chciałam to pokazać. No i ostatnio właśnie gadałam z Bryndalem i on powiedział, fajnie właśnie to powiedział, że ja byłam wcześniej filigranowa.
0: Okay.
1: A że teraz jestem taka z pazurem.
0: Okay.
1: Więc w sumie to...
2: Trudne słowa.
0: No, ale to akurat to myślę, że fajne, bo takie przemiany w ogóle w muzyce są ważne. Też czasami te przemiany powodują to, że fani trochę przestają nas lubić, w sensie takim, że no nie, ale to nie jest ta sama gestiulka, albo to nie jest ten sam numer raz, to jest bez sensu. Sam to zauważyłem, jak słucham płyt artystów, na których czekam i na przykład płyta jest zupełnie inna, ja mówię, co to jest, dlaczego nie nagrał takiej płyty jak w 93, to jest oczywiście absurdem totalnym, bo artyści rozwijają się po prostu i starają się zrobić coś innego. Czy ta płyta to jest też podsumowanie jakiegoś okresu w waszym życiu wspólnym, no bo jednak płyta duet, jakby nie było, producencko-rapowa, czyli bardzo no chyba najlepszy moim zdaniem w ogóle sposób na rapową płytę. Duet, producent, raper, raperka. Czy to jest podsumowanie jakiegoś tego czasu? Czy to są na przykład utwory, które gdzieś tam wpadały ci tak do głowy i pisałaś?
1: No nie, no.
0: Czy był plan?
1: Na pewno, znaczy no był plan zrobienia albumu, ale my przez ten cały proces musieliśmy się między sobą też dotrzeć, bo, tak. No bo wcześniej tak nie pracowaliśmy zupełnie, więc to był burzliwy okres i no i to też jest właśnie zapisane w tym albumie bardzo mocno i też to jak ja się czułam w ogóle zrobieniem tej muzyki, też otoczona tymi po prostu facetami wokół cały czas, tak. Więc no tam jest to wszystko zapisane, też nasze jakieś kłótnie o jakieś tam rzeczy, więc...
2: Tak, wszystko mnie disuje na tym albumie.
1: nie tylko ciebie.
0: A ty nic nie możesz powiedzieć jako producent, ale teraz masz szansę, słuchaj, powiedz wszystko, co cię leży
2: teraz
0: na sercu.
2: Teraz ludzie mnie słyszą. Nie, słuchaj, no lubiliśmy się, lubimy dalej, więc jest dobrze, jakby.
0: No to tak, to jest ciężko taki, często taki proces, ale to myślę, że ten proces, który się przedłuża też przy nagrywaniu płyty, powoduje, że możemy zacząć się nie lubić, ale jeżeli jest to w miarę tak stworzone, a też jeszcze chciałem zapytać, czy razem tą płytę robiliście w studiu, czy zdalnie?
2: Nie, no my jesteśmy z tego, ja gram z Julką w zespole też w jej live bandzie, więc jakby spotykamy się bardzo często, także robiliśmy to, byłem też na nagrywkach wokalu, robiliśmy to razem, to był proces jakby wspólny. No tutaj też jest TVB, jest też Boryn jako producenci. Także to nie jest w całości jakby nasza płyta, tam są trzy numery, cztery w sumie, które są robione też przez innych, ale też znajomych, kolegów, przyjaciół, więc jest to w gronie.
0: No właśnie, ja się bardzo cieszę, jak przychodzi do mnie dziewczyna, raperka, bo w dalszym ciągu, nad czym ubolewam, już o tym mówiłem, no wciąż jest was mało, w sensie i tak jest więcej niż było to w Polsce przynajmniej w latach, chociaż jak sobie teraz tak pomyślę, to w tych latach 90. też nie było tak wcale źle, było parę słów,
1: tak,
0: była
1: no to
0: wdowa.
1: Później była jakaś taka dziura chyba,
0: tak,
1: się zrobiła.
0: Jakaś taka przestrzeń, no i potem po tej luźnej przestrzeni pojawiło się sporo raperek i sporo raperek, no bo też chciałbym trochę do tego uderzyć. Czy ty, tak patrząc na rozwój rapu, ale też na rozwój kobiecego rapu w Polsce, czy masz jakąś idolkę na polskiej scenie, taką, może nie idolkę, ale osobę, której z chęcią słuchasz na przykład? Mówię tutaj o polskich raperkach.
1: No na pewno to była Ryfa na samym początku. Znaczy w sumie to dalej chyba. No Ryfa i Susk, no to są takie dziewczyny, które gdzieś tam są dla mnie jakoś tam się chyba liczą w sumie one tylko. I ja. Ale nie, no... No, tak, to są takie dziewczyny, no.
0: Czy nie korciła cię popularność Bambi albo Young Losi, żeby zrobić coś wiralowego?
1: Kor-

0: Simie cały czas, po prostu kolejny album to będzie, no, taki, grubiej będzie.
1: W takim stylu. Znaczy, jest to trochę bolączka, z drugiej strony nie ujmuję też dziewczynom, bo robią swoje i akurat robią taki gatunek tej muzyki. No ty jednak postawiłaś na taki rap, który mi się też podoba, w sensie jakościowo i też no jeżeli chodzi o stylistykę, no bo jest to płyta nowa i świeża, ale z drugiej strony jest to płyta osadzona w takich realiach jednak hip-hopowych bardziej.
0: No tak.
1: Czy inspiracje twoje sięgają też jakichś takich, nie wiem, amerykańskich artystek na przykład, którymi się od dzieciaka jarałaś i chciałaś być jak któraś z nich?
0: No totalnie. No na przykład też jak robiliśmy tą płytę, no to ja byłam zafiksowana w Bahamadia.
1: O, i, to zacnie.
0: I to w ogóle też trochę skleiłam od niej tytuł na album.
2: Po prostu ukradłaś.
0: Ukradłam. Znaczy zainspirowałam się, ale...
1: Hip-hopowcy kradną już, dobra.
0: Tak, nie tylko tym się zainspirowałam, więc żeby nie było. No, więc tak, no jakby wiadomo, że się tam gdzieś...
1: No barwa Bahamadii to dla mnie jest jakiś odjazd totalny i za każdym razem, kiedy słucham, to mam ciary, bo no niesamowity ma wokal. Ale my żyjemy w polskich realiach, więc też kalkulujemy, robiąc płytę? Kalkulowaliście w jakikolwiek sposób? Bo jednak jak robimy muzykę i chcemy mieć jakąkolwiek popularność, to ta płyta się musi jakoś tam sprzedać, więc niektórzy artyści no, sięgają po jakieś narzędzia, które nie do końca może są sprawdzone, nie do końca są fajne, a myślę, że niektórzy, którzy właśnie taką robią muzykę, nie do końca też im zależy na tym, żeby jakoś tak się strasznie przebić i wiadomo, że pokazać, ale przebić. Czy te dzisiejsze współczesne realia mijają się trochę z tą muzyką i z tym celem w ogóle, jaki muzyka rap miała na początku?
2: Wiesz co, nie wiem, nie odpowiem ci na to pytanie. Na pewno wydaje mi się, że nie mieliśmy parcia na to, żeby to było jakieś... W sensie chcieliśmy oczywiście, żeby to było fajne, żeby ludzie tego słuchali, żeby to gdzieś wypłynęło. Natomiast no ja robiąc chociażby bity dla Julki, nigdy nie myślałem i za to też lubię bardzo Julkę, że to, wiesz, będzie dostosowywane pod współczesne trendy, że Julka będzie robić coś wbrew sobie, czy ja będę musiał robić coś wbrew sobie. Raczej nie kalkulowaliśmy, przynajmniej ja nie kalkulowałem. Myślę, że Julka również nie.
1: No właśnie, bo to jest też moim zdaniem dzisiaj bardzo ciężki temat i też rozmawiam z artystami przeróżnymi o takim dyskomforcie i trochę niesprawiedliwości na rynku, że zrobimy coś bardzo prostego i tak naprawdę najlepiej jeszcze patologicznego i z jakąś dramą i mamy sukces gwarantowany, wyprzedajemy stadion potem i cieszymy się, a tacy raperzy i raperki jak ty, czy jak no, mam nadzieję spore grono też twoich słuchaczy, myślę, że sobie ceni też taką muzę, bo jednak jest to co was, bo to też chciałem zapytać, co jest dla was najważniejsze w muzyce? Tylko nie mówcie, że prawda.
2: Da.
1: Bo to jest oczywiste.
0: To właśnie chciałam powiedzieć.
1: Bo to jest oczywiste.
2: Street credit, to jest, wiesz. Nie, no, wydaje mi się, że emocja, tak? Po prostu. To, co za tym idzie.
0: No i ja na przykład teraz właśnie też robiąc ten album, no to tak postawiłam właśnie na jakąś taką większą bezkompromisowość i na większą otwartość, więc to też jest spoko, że przez tą muzę właśnie możemy wprost powiedzieć coś, co tam czujemy, czy myślimy. No i a propos też tego kalkulowania, no to myślę, że ogólnie to jest też jakby spoko patent, żeby po prostu mówić wprost rzeczy. No dobra, może nie, że wprost, ale być otwartym, a nie gdzieś tam szukać jakichś tematów w głowie, które się mogą sprzedać, czy coś, więc znowu wracamy do tej prawdy.
1: No oczywiście, no, prawda jest jedynym słusznym kierunkiem w muzyce, ale to dlatego, że zapytałem, bo ostatnio słuchałem jakichś wywiadów i praktycznie większość artystów, nawet tych popowych, mówi prawda.
0: No bo
1: prawda,
2: jak są w zgodzie ze sobą, to wiesz. No.
0: To jest prawda, no po prostu. Prawda jest prawdą.
1: Z Colim myślę, że też jest prawdziwy.
2: Absolutnie.
1: W tym, co robi.
2: No
1: prawda?
0: Tak.
1: I tutaj nie można mu powiedzieć.
0: No i to się sprzedaje.
1: No.
2: Wczoraj widziałem, jak tam na tym meczu chyba, tam co był Polska, robił sobie z fanami selfie. Super.
1: No.
2: Jakby, wiesz, podejście do fana.
1: Tak. A czy na przykład jak by wam się zdarzyło coś takiego i zdobyliby się taką popularność jak z Colim, czy to byłoby okej, czy jednak, bo ja na przykład się nad tym bardzo mocno zastanawiam i mi pasuje moja pozycja totalnie. Ja nigdy nie chciałem być na front. Wolałem być gdzieś tam na tyłach. Czy jakby się zdarzyło, że nagle ten i i po prostu totalna sława i splendor i autografy i w ogóle wszystko, czy jednak wolilibyście zostać w

0: tym swoim świecie?
1: Znaczy, ja chyba nie myślałam o tym nigdy, żeby być jakaś super sławna, ale no fajnie by było po prostu grać dużo koncertów i być gdzieś tam, żeby ta muza po prostu dotarła do większej ilości osób i to w sumie tyle, nie?
2: Ja jestem basistą, to mówi wszystko. Jak jesteś basistą, nikt nie wie, kim jesteś. Więc, i to jest mój wybór.
0: Ja słyszałem taki dowcip, kto się kręci blisko zespołu rockowego? Perkusista. Zawsze. Że nie jest uważany za muzykę. Dziwne trochę. No. Dobrze, posłuchajmy kolejnego kawałka. Imprezka. Dobra. Jako, że mamy melanż, no to mamy też imprezkę. Dobra.

0: ale melas.
1: Wracamy do studia. Gest Julka i Radek Mucha, czyli raperka i producent. Album Melange. Ten album kiedy się ukazał?
2: 22 maja.
1: 22 maja, czyli tydzień temu.
2: Tydzień temu.
1: Tak, tak naprawdę. No i jak po tym tygodniu się czujecie z tym swoim dzieckiem nowonarodzonym?
2: No fajnie, lżej na pewno.
1: Zmienilibyście coś?
3: Nie, nie. Elementem procesu jest chyba też właśnie to, że musisz to wypuścić i zapomnieć,
1: tak,
3: że...
1: Tak, bo potem można słuchać w nieskończoności, a to bym jeszcze werbelek poprawił.
3: Tak, wiesz, no jesteśmy innymi ludźmi. My to robiliśmy rok, półtorej, więc... No,
2: no wczoraj właśnie nawet gadaliśmy, że ja na przykład osobiście się tak wstrzymywałam cały czas z tymi emocjami, tak, bo jeszcze musiałam jakby czuć wewnętrznie, że to jest dalej jakby aktualne wszystko, co jest na tym albumie, jakby jest... Ale wiadomo, no już jakiś czas minął też od tam niektórych kawałków, które napisałam. No więc w końcu trzeba było to po prostu już oddać światu i właśnie odciąć to od siebie troszeczkę.

0: no. Powinny tak wypchnąć.
1: A słuchaliście tej płyty, jak wyszła?
0: Ja tylko w dzień premiery, no.
2: Okay. Ja chyba nie w ogóle.
0: Bo ja mam taką idealną długość płyty, czyli jak wsiadam w autobus pod swoją chatą i jadę do pracy, to musi to jakby, to jest ta właśnie długość. Akurat jeden numer za dużo.
1: Czyli musisz go przełożyć na powrót do domu po prostu. Ale to też jakiś pomysł. Długość albumu, bo to też jest dzisiaj specyfika trochę artystów nowoczesnych, że, czy też młodych, że robią krótkie albumy, krótkie piosenki, żeby nie zajmować słuchaczowi za dużo czasu. Mając winyl tak naprawdę, i to jest moim zdaniem bardzo dobra rzecz dla słuchaczy, którzy lubią po prostu słuchać muzyki całej, no bo jednak tutaj po pierwsze musimy tą igiełkę na tej płycie położyć, ona tam się kręci w 33 obrotach i musi przelecieć cała płyta. No możemy oczywiście przeskakiwać, jesteśmy DJ-em, to wiadomo, że od razu jakieś tam skrecze i tak dalej, tufu się robi, ale to też jest, ja na przykład swojej płyty nie słuchałem dopiero chyba 3 miesiące po premierze i znowu posłuchałem, bo byłem tak przejedzony też tym wszystkim, że musiałem odpocząć i na pewno bym coś pozmieniał teraz, tak jak na to patrzę, ale to też jest właśnie, tak jak mówisz, to jest ten proces, który jednak jest ważny tu i teraz, no bo potem wiadomo, że my się trochę zmieniamy, zmienia nam się otoczenie i byśmy inaczej to zrobili. A chciałem jeszcze zapytać o okładkę, bo okładka jest bardzo ciekawa. Powiedziałaś, że zrobił to twój chłopak. Powiedz coś więcej, bo to jest namalowana okładka.
2: Tak, to jest obraz taki 2×3 metry. To wisiało u nas w domu, jakby w pracowni. No i ja poprosiłam Jarka, właśnie mojego chłopaka, o zrobienie tej okładki. Tam wcześniej też na moich projektach różnych też się pojawiały jego prace. No i jakby głównym założeniem było to, żeby po prostu na tej okładce albo byli ludzie gdzieś tam zaangażowani w ogóle w tą płytę, albo po prostu ludzie. Żeby było po prostu wiele tekstur.
0: I pies.
2: Tak, żeby po prostu dużo się działo, tak jak na tej płycie. Żeby było dużo po prostu tych planów i to było jedyne założenie, a reszta to tak naprawdę jest inwencja mojego chłopaka, który po prostu słuchał właśnie w zapętleniu albumu i malował.
1: Okej, okay, no to fajnie, bo to takie emocje z muzyki przekazane na obraz, myślę, że to bardzo fajnie wpływa. 41 minut, więc tak naprawdę długi album, jak na dzisiejsze czasy. 13 kawałków.
0: Nawet wyrzuciliśmy intro, bo nam Grochu powiedział, że już na winyl, żeby weszło jeden.
1: Okej, no właśnie, no bo wtedy tak, bo to jak jeden kawałek, to wtedy no, trzeba zrobić to na dwóch winylach. Ja też mam 20 utworów, więc na przykład nie zmieściłyby się na jednym. No zmieściłyby się na upartego, ale jakość tego by była bardzo, bardzo kiepska, a jednak fajnie, no bo winyl też jest dla specyficznych słuchaczy, którzy naprawdę, chociaż dzisiaj jest to bardzo popularny nośnik, staje się tak jak w latach 60-tych, 70-tych, winyl myślę, że w ogóle nie umarł, on cały czas był, dzięki DJ-om, dzięki hip-hopowcom. No i teraz co do mnie przychodzi gość, to przynosi winyl. To w ogóle jest świetne, że to się tak mocno zmieniło.
2: To spoko jest gadżet też, nie? W sensie to jest ładne, jakby
0: no
2: takie...
0: duże, ta w ogóle poligrafia. Wydaje mi się, że to też jest tak, że po prostu dzisiaj wydajemy muzykę w sposób taki, że wiesz, trafia na streamingi, YouTube, wszędzie możesz posłuchać muzyki, więc jak już wydajesz fizyczny nośnik, to fajnie, żeby on coś dał słuchaczowi, żeby to było jakieś właśnie, tak jak mówiłeś, celebracja tego, że możesz tego posłuchać.
1: Oczywiście.
0: Kładziesz to, kładziesz igłę, masz cały jakby rytuał wokół tego.
1: Tak. No, kiedyś były kompakty tak naprawdę, które zawierały książeczki, to też była zajawka, a że u nas piractwo było bardzo popularne, to tych okładek nie było w ogóle, czy były takie wkładeczki, ale jednak tak, żeby otworzyć okładkę i poprzeglądać sobie te zdjęcia i poczytać te teksty.
0: Nie było nic bardziej denerwującego, jak kupowałem kompakty, jak się trafiały te takie płyty, one były trochę tańsze, miały taką otoczkę, polska cena to się chyba nazywało.
1: Tak,
0: i one nie miały właśnie książeczek, niczego, dramat.
1: Nic nie miały. Dobra, goście, bo tych gości paru jest na albumie. Co to są za goście? Powiedzcie.
0: To są ludzie.
1: Tak. Ale to jest dobrze, że to podkreślasz, no bo dzisiaj niekoniecznie muszą być to ludzie,
0: prawda,
1: bo mamy AI, prawda?
0: Tu nie ma nic z AI, gwarantuję.
1: Dobrze, bardzo dobrze.
2: Mamy na pierwszym kawałku jest Bryndal, który się wcisnął po prostu na album już właściwie w momencie, w którym był zamknięty praktycznie.
1: Ale wcisnął się, bo go nie chcieliście i on tak...
2: Nie, właśnie Bryndal, ja mogę trochę powiedzieć o nim.
1: Powiedz.
2: Ja Bryndal...
0: Kontrowersje.
2: Tak,
1: dobrze.
2: To jest ten punkt.
1: Kontrowersja, drama.
2: Nie, Jakuba zaprosiłam na album, tylko że na inny kawałek. On coś tam mu nie pasowało widocznie i zrezygnował, po czym usłyszał album i stwierdził, że on jednak chce na nim być. Więc to była taka historia.

0: historia. No, więc no mamy Kubę, Bryndala, mamy Asleepa, z którym gdzieś tam się kiedyś już poznałam jakiś czas temu i akurat się nadarzyła okazja, żeby w końcu coś zrobić. Mamy Kościeja, czyli też legendę wrocławską i pewnie nie tylko. Mamy... Kogo mamy? Mamy DJ-a Krótkiego, kolejna legenda.
1: Tak, instytucja. Tak. Kiedyś mówiliśmy.
0: Jest Filip Żółtowski na trąbce w utworze Love Song, z którym też tam się kiedyś poznaliśmy na jakichś wspólnych koncertach i... No i tam akurat fajnie by trąbka żywa siadła, więc tak, wyszło, tak, że zapraszamy Filipa.
2: No, Boryn jeszcze jest
0: Boryn, Boryna, tak.
3: Tak, tak. Właśnie na utworze z Kościejem.
2: A był jakiś klucz, jeżeli chodzi o gości? Jak zapraszałaś, to po prostu byli goście, bo ja mam zawsze coś takiego, że na album, no też tych albumów dużo nie wydałem, ale zapraszać gości, którzy zazwyczaj, których znam, którzy są moimi kolegami, ale teraz trochę wyszedłem poza schemat, bo jednak zaprosiłem gości, których nie do końca też było mi przez całe życie po drodze, ale zawsze jestem ciekawy, czym kierują się artyści, czy właśnie zajawką artystyczną, czy też znajomością, albo to ziomek, to dawaj go na album.
0: No, trochę tak i nie tak. W sensie, to właściwie wszyscy, no to gdzieś tam byli ziomkowie, ale niektórzy dalsi, niektórzy bliżsi.
3: A niektórzy dopiero poznani.
0: Tak. No był na przykład też jeden artysta, którego ja chciałam zaprosić i właściwie go zaprosiłam, ale to było takie zaproszenie jeszcze tam, jeszcze nie wiedziałam na co, no i na przykład to nie wyszło, bo finalnie jakby no nie znalazłam miejsca jednak dla niego i to mogłaby być taka gościnka, która sobie tam powstałaby po prostu. Nie znając się. Ale no co, no Bryndal, no to w sumie my się znaliśmy z Bryndalem, ale też nie jakoś super, tak? Gdzieś tam graliśmy na Audio River w zeszłym roku i tyle. No.
2: A jakbyś miała możliwość zaproszenia jakiegoś gościa z zagranicy? Masz takiego? Macie takiego, który chciałbyś, żebyś zarapował, czy też zaśpiewał na twoim bicie, wystąpić w duecie?
3: Tutaj będziemy zgodni. Ja jestem zakochany w Simbi, więc Little Sims to jest dla mnie guru.
2: Little Sims, tak. Bardzo dobry wybór. Czy Little Sims. Little Sims, jak nas słuchasz, to...
0: Ale tak, w ogóle zapraszamy. Nawet była przecież historia, że tam... ktoś tam próbował to w ogóle załatwić, tak, przez tą laskę, która jest fotografką,
3: tak,
0: Polką.
3: Tak, na okładkę No Thank You jej robiła Polka.
0: Tak.
3: Zdjęcie i ona jest tam, tak, robi tam w ogóle jej zdjęcia, więc...
2: Okay.
0: Tak, więc tam była jakaś mota,
3: żeby
0: to ogarnąć.
3: Zawsze dzieli się jeden człowiek od takim
2: no,
3: no
2: właśnie. No dobrze, to może na następny album się uda po prostu ziścić taki pomysł. Kolejnego kawałka posłuchajmy, tym razem HCWO. Dobrze?
0: Czy tak, dobrze.
2: Po prostu?
3: HCWO. Nie będziemy rozwijać tego skrótu.
2: Nie, tak? Dobrze, okej. To posłuchajmy.

0: Gest Julka, Radek Mucha, album Melanż i z tego albumu słuchamy dzisiaj utworów. Jest to totalna świeżynka, płyta ma tydzień, artyści szczęśliwi, spełnieni rodzice, widać po uśmiechach, po minach, że zadowoleni bardzo. Ile trwał proces nagrywania tego albumu? Długo żeście nad tym pracowali? Czy...
1: Nagrywania samego?
0: Tak, samego nagrywania, już pomijając pomysły i tak naprawdę...
1: Trzy miesiące, dwa?
2: No to było szybko.
0: Czyli sprawnie.
2: W sumie tak, tam chodziliśmy do studia Balką, to praktycznie co tydzień mieliśmy po dwie sesje, więc dość sprawnie. Julka też raczej szybko nagrywa, więc...
0: Mm-hmm. Szybko nagrywasz, a szybko piszesz?
1: Coraz wolniej.
0: Okej, czyli coraz więcej się zastanawiasz po prostu nad tekstem.
1: No właśnie, to nie jest dobre. Chociaż chyba w sumie spoko to napisałam, tak mi się wydaje. Ale zależy, bo niektóre po prostu gdzieś tam czasem mam w głowie jakieś rzeczy, o których nie wiem i po prostu się wyleją ze mnie, a czasem muszę gdzieś tam pogrzebać głębiej i wtedy ten proces jest dłuższy.
2: Teraz po prostu, wiesz, jest więcej ludzi słucha, jest odpowiedzialna społecznie, waży każde słowo, żeby... Tak.
0: Okay, ale słuchajcie, no muzyka, rap, myślę, że to jest duża odpowiedzialność społeczna i co też mnie boli troszeczkę w dzisiejszych czasach, że ci artyści, którzy dają przykład, no niestety nie jest to najlepszy przykład.
1: No tak,
0: idący
1: tak,
0: z góry, tak. Bo widząc ostatnio taką scenę, widziałem w takim lasku niedaleko mojego domu, siedziała grupka takich, nie wiem, dwunastolatków na murku, palili papierosy i słuchali Malika Montany. I tak mówię... No. Straszne. Z jednej strony pozdrawiam Malika, bo znam go i tak naprawdę jego sobie cenię jako artystę, bo on mówi prawdę. Ja mu wierzę po prostu, ale ja bym nie chciał, żeby mój syn na przykład, czy moja córeczka w wieku 12 lat faszerowała się takimi treściami. No. Wolałbym puścić jej Gest Julka na przykład. No bo to bardziej, może nie tyle co ambitniejsze, ale no mądrzejsze na pewno i te treści są trochę inne przemycane. No bo dzisiaj niestety rap w ogóle wziął się stąd, że miał dawać przesłanie, miał dawać jakąś poczucie takiej społeczności. Dzisiaj trochę ten rap się z tego wymiksował. I kolejne pytanie, które mi było zadawane w latach 90. I to było absurdalne pytanie, ale dzisiaj to pytanie zmienia trochę rzeczywistość. Czy rap, czy hip-hop? Bo to pytanie to jest odwieczne pytanie dziennikarzy, ale dzisiaj patrząc na to, nie każdy raper jest hip-hopowcem, no bo żeby być hip-hopowcem, trzeba mieć trochę więcej tych wartości niż tylko muzykę. Czy wy jesteście hip-hopowcami? Nie mówię, że musicie malować graffiti, tańczyć breakdance i tak dalej. Jak umiecie, to proszę, możecie pokazać. Ale pytam się o bardziej tą taką strukturę właśnie tekstową, że no te teksty były zawsze bardzo ważne, i moim zdaniem ten hip-hop też jest w tych tekstach, no bo rap może dzisiaj robić każdy i tak naprawdę ten rap jest tak spłycony, że przestał mieć tą wartość, którą miał kiedyś.
1: No, ja osobiście się chyba tak trochę czuję. Też jakby wychowałam się na Trójkącie Bermudzkim we Wrocławiu i jakby nigdy się też nad tym nie zastanawiałam. Ja też nie miałam w planach w ogóle robienia hip-hopu czy tam rapu, ale teraz w porę im więcej jakby też robię tej muzyki, no to zauważam w sobie, że ja się po prostu staję hip-hopowcem, także jakby, no nie wiem, ja się czuję też gdzieś tam, nasze otoczenie jest trochę też związane z tym hip-hopem i mamy kilka osób, które gdzieś tam faktycznie są tymi hip-hopowcami, ale większość no to są normalni ludzie.
3: Normalni ludzie, tak.
0: Ja normalność jest tak.
2: Żadni bandyci, nie?
0: Nuda.
1: Ale nie, no ja się czuję tak, że mam w sobie faktycznie i w głowie i nawet, no nie wiem, jakoś tak w rękach to czuję, że po prostu jakoś, nie wiem, gestykuluję od razu, w sensie, no śmieję się teraz, ale nie, no jakby tak czuję to trochę, że jest to.
0: No właśnie, bo moim zdaniem to też, ja też pytam o to artystów, bo no gdzieś tam jednak ja jestem wychowany na takim rapie, który...

0: no, który niósł coś za sobą, coś mm-hmm. więcej niż tylko po prostu zwykłe, zwykłe rapowanie. A powiedziałaś o tym, że nie wiedziałaś, że będziesz raperką. Mm-hmm. To kiedyś się dowiedziałaś o tym?
1: No to się stało właśnie, o to chodzi, że to po prostu
0: ale wiesz... nie, to był impuls, jakiś kawałek usłyszałaś i mówisz, wow, to ja też będę taki jak ona, on.
1: Nie, no to było tak, że ja zaczęłam, bo ja robiłam najpierw po angielsku rzeczy takie neo-soulowe. Mm-hmm. No i zaczęłam, jakby zapragnęłam napisać coś po polsku, więc zaczęłam sobie pisać, no i to z tego wyszła jakaś taka melorecytacja, no i też jakby z tego są te moje pierwsze kawałki, pierwsza epka i w ogóle jakby to jest w tym stylu, no i to zaczęło ewoluować i no i nagle stałam się hip-hopowcem, nie?
0: A propos bycia hip-hopowcem, kiedyś, przepraszam, że ciągle wracam do tych lat 90., ale ostatnio o tym myślałem, że kiedyś bluza z kapturem, to jak miałeś bluzę z kapturem, to byłeś hip-hopowcem.
1: No tak.
0: Po prostu.
1: Wczoraj nie było innego wyjścia. Koncercie.
0: Mieli bluzy z kapturami?
1: Tak.
2: Mieli, no. Szerokie spodnie.
0: No, ale to ta moda też wraca. Czyli szerokie spodnie, tak. baggy jeansy kontra legginsy. Ale ta bluza z kapturem faktycznie jest to element taki trochę głupi, no bo wiadomo, że dzisiaj nosi każdy bluzy z kapturem, no, i są tak, dostępne, tak, ale kiedyś tak. faktycznie to było przeznaczone dla hip-hopowców.
2: To musi być
0: no,
2: za tak. duża bluza.
0: Tak. Za duża, taka tak. rozciągnięta, oczywiście tak. spodnie też, krok w kolanach. Chociaż nie wiem, no teraz na pewno ta moda się troszeczkę zmieniła, więc...
2: No, chociaż chyba teraz młodzież tak właśnie się ubiera, tak. że to są luźne rzeczy.
0: To prawda. Koncerty. Czy jakieś koncerty będą? Jak będą, to kiedy?
1: Idzie. Będą koncerty. Miało ich nie być, ale jednak będą.
0: A dlaczego miało ich nie być?
1: No bo...
2: Julka powiedziała, że już nie chce, to denerwuje.
1: Nie, no jakby ja nie mam menadżera ani bookera, więc mi samej jest mega ciężko cokolwiek zrobić, więc ja czekam, aż mi po prostu...
2: Ktoś napisze.
1: Ktoś do mnie napisze i ja mi zaproponuje tak koncert. No. Więc, znaczy, będzie koncert we Wrocławiu 12 czerwca, taki release party właśnie mhm. i w ogóle będą wszyscy goście, tak, przyjadą zapraszamy. Właśnie, tak. Przyjedzie Mada, fajnie. Przyjedzie Bryndal z Warszawy i w ogóle wszyscy będą, więc będziemy grać z live bandem całym, mhm. z Radkiem i w ogóle.
2: Cały live band to ja. Ja nie, gram z chłopakami. Julka w sumie od samego początku.
1: Radek Fly
2: tak.
1: Trio, no.
2: Tak, Julka od samego początku gra z live bandem, więc jakby... Tak.
0: No to właśnie, przy to się nie opyla.
1: No, ale jest fajnie.
0: Ale jest
1: no,
0: fajnie,
1: ale
0: no.
2: Już ustaliliśmy, że nie chodzi o pieniądze.
0: Okej, okay. No, to wartość artystyczna jednak no. tak, ale to fajnie, że dla was jest to ważne. Ja grałem parę koncertów z bandem i to jest genialna rzecz.
1: No.
0: No, ale jak się trzeba podzielić potem z hajsem, to już nie
2: a,
0: jest
2: to nie
0: genialnie.
2: Ma z tym problemu.
0: Ale to, tak jak mówię, to też jest, robimy to też nie, znaczy to głupie takie trochę, że nie dla pieniędzy, bo wiadomo, że fajnie by było zarabiać no tak. na tym. Ale, czyli we Wrocławiu, a później coś już
1: tak,
0: macie w planach?
1: Będzie w Warszawie, już właśnie jest potwierdzone, ale jeszcze nie ogłoszone, ale będzie 16 lipca w Warszawie.
0: Okej. Okay.
2: Nad Wisłą twoją ulubioną.
0: Nad Wisłą moją ulubioną.
1: Będziesz mógł pohasać.
0: No. A gdzie?
1: Na Barce Kaskada.
0: Okej, okay, okej. Okay.
1: Tak. No, więc tam będzie i będzie później nad morzem, mm-hmm. dwa dni potem w Dziwnówku. No i jestem w trakcie ogarniania jeszcze jakichś koncertów właśnie gdzieś, jakiś Poznań, Kraków, żeby faktycznie mm-hmm. jakąś tam małą traskę sobie zagrać z tym.
0: No, w takich większych miastach fajnie tak. jest się pojawić jednak. A też, ale to też jest niestety bolączka wielu artystów dzisiaj, że wydają albumy i nie grają po prostu koncertów, bo nie ma zapotrzebowania. No często tak. organizatorzy patrzą na wyświetlenia. Znaczy, no tak, często, tak, tak naprawdę tylko patrzą na wyświetlenia i to się ciężko przebić, robiąc dobrą muzę, no bo jednak... No nie potrzebują takich prawdziwych artystów, tylko no, żeby wiadomo wyjść, żeby był hałas fajny i tak dalej. Jeszcze chciałem wrócić do robienia bitów. Grasz na instrumentach oprócz basu?
2: Nie.
0: Dobrze, czyli jesteś basistą...
2: Z powołania, tak.
1: Radek ma złote palce.
2: Ja mam złote palce.
0: Gold fingers.
2: Tak. Nie, no ja jak robię na przykład bity, no to wiadomo, no bo bas nagrywam, bo jestem basistą.
0: No.
2: Coś tam na klawiszu zagram, ale to jest takie, wiesz, mhm. raczej większość w MIDI i też nie używam ani breaków, ani jakichś sampli w sumie też nie używam. Ewentualnie jakieś one-shoty, ale to...
0: Ale to słychać, że te bity są autorskie, bo one są ciekawe, nie są takie też klasyczne, no bo tam jest trochę tych połamań. Ja lubię takie rzeczy, bo, no bo to też kurczę jest zawsze ta inność pociąga. Pomimo, że lubimy z jednej strony to, co już słyszeliśmy i podobają nam się takie kawałki, ale jednak jak jest trochę przełamania, to jest moim zdaniem bardzo ciekawa rzecz artystycznie. Czy już w planach macie kolejny projekt jakiś, czy na razie odpoczywacie, jeżeli chodzi o nagrywanie kawałków?
1: Mamy.
0: Macie.
2: Już
0: mamy.
2: Powolutku już, tak się już, robi.
1: Już się rzeczy gdzieś tam dzieją.
0: Czyli idziecie za ciosem, ogarniacie TikToka, Instagrama?
1: Instagrama tak, ale TikToka

0: Ja jestem chyba za stara jednak.
1: Ja już na Instagrama trochę tak, wiesz.
2: No.
1: Tak już jest, wiesz.
2: No, no to nie, ale to też jest ważne, żeby jednak w tych mediach społecznościowych być i informować o tym, że jesteśmy.
0: Nie, no to tak. Tak.
1: Na pewno każdy mój z moich 476 obserwujących się cieszy, że udostępniam rzeczy.
2: To najważniejsze.
0: Ja tu jestem gwiazdą, ty masz tu podbijać moje storki.
2: Tak, słuchajcie, bardzo wam dziękuję za wizytę. Jak zwykle minął czas szybko. Usłyszałem słuchawcy, żeby już kończyć, tak naprawdę wydawało mi się, że dopiero co zaczęliśmy. No. Polecamy płytę Melanż. Gdzie ją można nabyć?
0: No, w You Know Me Shop to się nazywa?
1: Chyba tak.
0: No. Z You Know Me Records jakby można nabyć winyl, ale też chyba nie wiem, czy tam, znaczy są jeszcze na pewno jakieś, ale chyba nie za dużo z tego, co mi wiadomo, więc...
2: Czyli spieszcie się po prostu, tak. Spieszcie się, kupujcie. Na kompaktach nie ma, oczywiście w streamingach jest, można płyty posłuchać, także sprawdzajcie, kupujcie. Gest Jurka, Radek Mucha, dziękuję wam bardzo serdecznie za wizytę. No i na koniec posłuchamy jeszcze utworu Bystra Woda.
0: Tak jest.
2: Tak? Dziękuję serdecznie. A ja wam dziękuję również, bo 10 minut zostało do godziny 10, także żegnam się z wami. No i trzymajcie się cieplutko. Pozdrówię.

0: Autopromocja.
1: Raz do roku w Białymstoku. Czwórka na Up to Date Festival. Specjalne audycje prosto z imprezy w piątek i w sobotę od 20:00. Wpadajcie do naszej czwórkowej strefy na stadionie.

0: w Białymstoku. No taki plan to się podoba dla mnie. Zapraszają
1: Naked Relaxing
0: i Kamil Jasiński.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
4: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
3: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
5: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
6: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
7: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
6: Latium?
7: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego silimaryna chroni wątrobę.
6: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
7: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
8: Zdrowid.
9: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo twoich bliskich, twojego domu, twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
10: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
11: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
12: Mama była smutna i zmęczona.
10: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
8: Zdrowid.
2: Po reklamie.
13: Tu czwórka Polskie Radio.
2: Tu czwórka Polskie Radio.

0: Albanii, a z kolei w Rzymie termometry pokażą 29 stopni, także w Nikozji na Cyprze tyle samo, w Atenach 27, a w Warszawie zaledwie, a może aż 22 stopnie.
1: Autopromocja.
2: Halo, halo, halo, halo, szanowni państwo, przerywamy program, by nadać ważny komunikat.
3: Hejterska 4 już dzisiaj po 14. Zapraszam, Kamil Jasiński.
4: Nowy rozdział, nowy wymiar. Ta sama pasja do tanecznej elektroniki. Świętujemy 100 lat Polskiego Radia i pół wieku czwórki w wielkim stylu. 12 cali na godzinę w nowej odsłonie. Goście i niepowtarzalne brzmienie. Najlepsze sety DJ-skie prosto z unikalnej lokacji. Jednego z najstarszych studiów Polskiego Radia.
5: Cześć, nazywam się Jerem. Zapraszam Was na mój godzinny występ. Dzisiaj w 12 calach.
4: Takiego klubowego grania jeszcze nie było.
6: Jeszcze nie było.
4: Słuchaj nas na antenie czwórki w każdy piątek od 22 i oglądaj na naszym kanale YouTube. Zapraszam, Bert.
1: Autopromocja. Reklama.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
10: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
11: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
12: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
11: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
13: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
11: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
13: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.

0: To jest poranna rezydencja DJ-a Berta.
1: Dziś mała zamiana, miał być Delem, a jestem ja, DJ Bert. Delem prowadzi audycję we wtorek, a dziś Delem we Wrocławiu. I w związku z tym ja wprowadzę was tanecznym krokiem w weekend. Jest piątek, weekendu początek. Na powitanie amerykańska producentka, DJ-ka, wokalistka Nala i nagranie Contact High. To nowe nagranie tej artystki, która pochodzi z Miami, ale mieszka w Los Angeles. Tech House, Electro to klimaty, w których czuję się bardzo dobrze. Także współpracowałem z naszym rodzimym duetem Cats and Dogs. W house'owym klimacie pozostaniemy dziś, choć będą małe wyjątki. Nawet w tej godzinie będzie mały wyjątek. Już za chwilę Corina Joseph i nagranie Live Your Life With Me. To jest nagranie z roku 96. Nagranie wyprodukowane przez jeszcze wówczas mało znany duet Basement Jacks. To były początki grupy Basement Jacks, która prowadziła wytwórnię Atlantic Jacks. I właśnie nakładem Atlantic Jacks ukazało się nagranie Coriny Joseph. Tu słychać, jeżeli znacie twórczość Basement Jacks, to usłyszycie małe wstawki, takie brzmieniowe wstawki, które później pojawią się w bardzo popularnych utworach formacji Basement Jacks. A od czego zaczynali Basement Jacks? Nie tylko od produkowania muzyki, ale także swojej własnej niedzielnej imprezy. Impreza, która miała na początek charakter afterowy,

przerodziła się no, w bardzo popularny cykl trwający od rana do wieczora. W niedzielę w londyńskim Brixton, no, to była bardzo, bardzo, bardzo popularna impreza na londyńskiej mapie klubowej, a później przyniosła Basement Jacks dużą sławę także za sprawą studyjnych nagrań, które testowano na tej imprezie. Otóż na te wszystkie przeboje, wielkie przeboje Red Alert były testowane właśnie na imprezie organizowanej w niedzielę. Live Your Life With Me, Corina Joseph, wokalistka związana z wytwórnią Atlantic Jacks i grupą Basement Jacks. Już teraz.

Nowe nagranie Sailor Woman i Nina Simone tu w remiksie brazylijskiego producenta i DJ-a, bardzo popularnego DJ-a Boczaka. Nagranie pierwotnie nazywało się w oryginale Sea Lion Woman, czy She Lion Woman, i to nagranie nie zostało napisane przez Nina Simone. To tradycyjna afroamerykańska pieśń folkowa z południa USA i po raz pierwszy została zarejestrowana w roku 1939 przez badacza folkloru amerykańskiego folkloru Herberta Halperta, specjalnie dla Biblioteki Kongresu, jako dziecięca rymowanka z podwórka, wykonywana zresztą przez jednego z pastorów ze stanu, dzieci, córki jednego z pastorów ze stanu Mississippi. Nagranie w wersji Niny Simone ukazało się w roku 64. No to był wielki przebój. Singiel ukazał się jako strona B legendarnego, nieco niezwykle mocnego politycznie utworu zaangażowanego. To był taki protest song na stronie A, Mississippi Gram. Tak się nazywało to nagranie. Tych remiksów utworu jest bardzo dużo, między innymi Masters at Work stworzyli jeden z nich, ale my wysłuchaliśmy najnowszego, stworzonego przez Brazylijczyka Moczaka. No Moczak to jest wielka gwiazda muzyki house. Chciałbym go bardzo zobaczyć w Polsce na jednej z imprez, ale to jest chyba artysta, który kosztuje bardzo jest dużo. Pochodzi z São Paulo. Polecam jego produkcję. Pojawiają się zresztą też w moich audycjach. A teraz pojawi się utwór z roku 96. Trochę tych nagrań z roku 96 będzie dziś. The Vibe Project, Live from the Underground. Tak nazywa się ta kompozycja. Kompozycja, którą współtworzył Mark Archer, człowiek, który był znaną postacią na scenie rave'owej, brytyjskiej scenie rave'owej. Utwór z roku 96, hipnotyzujący, groove'owy, budujący utwór, klasyczne brzmienie, charakterystyczne dla nowojorskiej sceny house.

To bynajmniej nie jest nagranie z lat 80., a współczesny projekt Galaxians, projekt z brytyjskiego Leeds, który właśnie wydaje trzeci album długogrający. Płyta nazywa się Feel in Motion. Pierwsza płyta od 6 lat. Wcześniej trochę house'owo, disco house'owo było, a teraz nawiązania do klimatów z lat 80., 90., funku, boogie, elektrofunku zwłaszcza. Jak sami artyści mówią, brytyjskiego street soulu. Płyta, to nagranie ukaże się 6 czerwca. Wcześniej ukazało się nagranie Worlds Apart i ten utwór usłyszymy za chwilę. Usłyszymy jeszcze zresztą drugi, Never Say Never Will. Bardzo dobre nagrania. Tu artyści mówią, że nawiązują klimatem do takich wykonawców jak Arthur Russell czy Real Burgess. Płyta ukaże się oczywiście na winylu z nową wokalistką Becky Young. No świetny krążek to na pewno będzie. Posłuchajmy.

80. klasyczny elektrofunkowy klimat, który przypomina mi na przykład produkcję Artura Bakera, nie tylko Artura Russella, ale także Artura Bakera, twórcy muzyki elektro. Nagranie, płyta ukaże się 10 lipca, Feel in Motion, tak będzie nazywał się ten krążek tej brytyjskiej formacji z Leeds. A teraz nagranie, które ukazało się w roku 2003, to akurat utwór, który zaprezentuję za chwilę, Band i Magic Love, to ta wersja Ashleya Biddle, to jest jeden z najbardziej poszukiwanych winyli przez kolekcjonerów i diggerów. Doskonałe house'owe nagranie utworu, który utrzymany był w oryginale w takim trochę lekkim, balaryckim, chilloutowym klimacie. Utwór w oryginale ukazał się na płycie w 2002 roku, Everlasting Blink, tak nazywał się ten krążek, a znalazły się na nim też sample. Na tym utworze, który słyszymy za chwilę, to są sample z kompozycji z roku 81, country popowej kompozycji wykonywanej przez Kerry Chaitera, I Can't Hold Back. Także można też i trochę country samplować i też udaje się to, można to zrobić w bardzo dobry sposób. Jednakże my teraz posłuchamy house'owej wersji Ashleya Biddle. Ashley Biddle to 1/3 w owym czasie, w 2003 roku, 1/3 popularnej formacji Express 2. Express 2 pojawi się, ale w drugiej godzinie porannej rezydencji.

0: Autopromocja. Czy Dzień Dziecka można świętować będąc dorosłym? Czym jest zabawa i dlaczego jest ważna w życiu?
1: Czy można się bawić w każdym wieku?
0: Ja Dzień Dziecka świętuję razem z moimi rodzicami i wy też możecie być częścią tej imprezy.
2: Porozmawiamy o dzieciństwie, wspomnieniach, dorastaniu i o tym, co z dziecięcej radości zostaje w nas na później.
1: Sprawdzimy też, czy zabawa zmienia się z wiekiem i czy naprawdę się z niej wyrasta.
0: Będą moi rodzice, wyjątkowi goście, rozmowy, muzyka i dobra energia. A po audycji impreza z czwórkowymi DJ-ami i DJ-ką. Zagrają Cougar, Bird i Naked Relaxing.
2: Spotykamy się 1 czerwca o 18 na placu Defilat przed barem Studio.
1: Słyszymy się w czwórce na żywo od 18 do 22.
0: Julia, Agnieszka
1: i Grzegorz Święch.
0: Czyli córka, mama i tata. Autopromocja. Reklama.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś ser Gouda w plastrach XXL Pinos 2x500 gramów. Cena przed obniżką 29,89. Teraz 14,99 za opakowanie. A z kuponem Lidl Plus wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Cena przed obniżką 29,89. Teraz drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: A co tam w Carrefourze?
7: Słodki Dzień Dziecka. Słodycze marki Kinder w promocji 2 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Nie dotyczy produktów chłodzonych i mrożonych. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
8: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
9: Dlatego ja biorę Latium 50 plus. Probiotyk dla osób po 50.
8: Latium?
9: Tak. Bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego silimaryna chroni wątrobę.
8: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
9: Latium 50 plus dla wsparcia mikroflory i wątroby.
10: Zdrowid.
11: Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?

0: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
1: I dla dzieci z rodzicami.
2: Teraz w Media Expert promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu, zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Po reklamie. Tu Czwórka. Polskie Radio.

0: minęła 11.
1: Pogoda.
0: Mówiłem o najcieplejszych stolicach. Madryt 35 stopni, Warszawa 22 stopnie dziś, a na świecie najcieplejszym miejscem jest Daduj Jacobabad w Pakistanie. Tam temperatura w cieniu sięgnie 52 stopni.

stopni, także w Indiach bardzo, bardzo ciepło, a najzimniej. Najzimniej jest na stacji Amundsena-Scotta na Antarktydzie. Dziś temperatura odczuwalna minus 80

0: Dąży spotkania i tysiące historii w jednym miejscu.
1: W sobotę będziemy na Międzynarodowych Targach Książki w Warszawie.
0: Od 14 do 15 będę Wam relacjonować wydarzenia z samego centrum imprezy, czyli ze Stadionu Narodowego. Poczujecie atmosferę targów i poznacie najciekawsze literackie odkrycia tego roku.
1: A po 15 bohaterem audycji Ferment Kulturalny będzie gość honorowy tegorocznych targów, czyli Emirat Szardża. Zanurzcie się z nami w opowieściach, kulturze i literaturze świata arabskiego.
0: Będzie inspirująco
1: i bardzo międzynarodowo.
0: Zapraszamy! Alicja Michalska
1: i Ada Janiszewska w najbliższą sobotę.
0: Między 14 a 16.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
6: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
7: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
8: Mama była smutna i zmęczona.
6: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
9: Zdrowit. Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacje skarbowe.

0: To jest poranna rezydencja DJ-a Berta.
1: Lot More Love, Bel Air, czyli Julien Pierrard, francuski producent i DJ, artysta, który zdobywa dużą popularność ostatnio. I tu z gościnnym udziałem legendy francuskiej muzyki elektronicznej, legendy jeszcze z lat 70. Czerone pojawił się w tym utworze, a sam artysta, ja pamiętam jego początki, w roku 2017 wydał bardzo dobry utwór, Paris City Jazz. To ciekawa kompozycja, taki jazzujący, ale energetyczny House, prowadzi swoją własną wytwórnię AOC Records, też wydaje też dużo ciekawego house'u. A teraz Didier Sinclair i Baron, francuski Baron, bo tych Baronów jest kilku, i nowość z popularnej niegdyś i wracającej do łask, do popularności w wytwórni Kitsune. Wytwórnia Kitsune to nie tylko oficyna muzyczna, ale przede wszystkim marka odzieżowa, bardzo popularna, francusko-japońska. I w latach, 20 lat temu, ponad 20 lat temu Kitsune przodowało właśnie w klimatach takich łączących muzykę elektroniczną i muzykę indie. Doskonale wpisywało się właśnie w popularność nurtu New Rave, gdzieś tam po roku 2005. I wytwórnia Kitsune po takich gorszych latach po zawieszeniu działalności powróciła już chyba półtora roku temu. Baron to jest jeden z artystów związanych z tą wytwórnią. No i tu Baron wziął na warsztat utwór Didiera Sinclaira, nie Boba Sinclaira, Didiera Sinclaira, innego Sinclaira. Nagranie sprzed ponad 20 lat zatytułowane Lovely Flight i to teraz usłyszymy nową wersję tego starego hitu.

Kolejna nowość, choć od jakiegoś czasu już grywana przez autora Emanuele Sarri i Maga i Ali Love na wokalu, nagranie Energy. Powiedziałem testowany, bo utwór był testowany na imprezach przez Emanuela i taką premierę swoją miał w klubie Pacza na Ibizie i tam pojawił się Ali Love, który zaśpiewał właśnie do tego utworu Energy. A teraz formacja Metronomy właśnie ukazują się, jeszcze się nie ukazały, ale ukazują się tak zwane wersje bootlegowe, czyli nieoficjalne remiksy, wydane oczywiście już oficjalnie, czyli może już tak nie do końca nieoficjalne bootlegi przez Metronomy. Metronomy wydaje serię swoich utworów w nowych różnych remiksach, od klimatów techno, po klimaty elektro, po klimaty downtempowe. I ja zaprezentuję dziś dwa z nich. Będziecie mogli sobie porównać jeden utwór. Utwór nazywa się Old School. I na początek usłyszymy wersję Yame. Dobry parkietowy kawałek, a później pojawi się inny remix, stary remix, już wykonany wiele, wiele lat temu przez formację Playgroup. Playgroup Party Mix, tak nazywa się ta wersja nagrania Old School, a jeśli chodzi o formację Metronomy,

no, rusza formacja Metronomy w trasę, będzie się bardzo dużo działo w tym roku, zagra na wielu, wielu festiwalach, także przechodzi do wytwórni Ninja Tune, także też spodziewajmy się nowego, dużo, dużo nowego materiału, a tymczasem stare nagrania, oldschoolowe nagrania, na początek Jamy, a potem Playgroup.

To była druga wersja nagrania Old School Metronomy i Playgroup Party Mix. Playgroup, czyli Trevor Jackson, jeden z najciekawszych DJ-ów, jaki znam, selektor, twórca wielu kompilacji, acid house'owych, kompilacji klaszowych, kompilacji przeróżnych. To był jego remix, niewydany remix, remix, który znalazł się na wydawnictwie zatytułowanym Bootlegs. To nowe wydawnictwo sygnowane przez projekt Metronomy. A teraz grupa The Human League, synth-popowa formacja, która odniosła wielki sukces w latach 80. Powrócił

wróciła w drugiej dekadzie XXI wieku. W 2011 roku ukazał się single Never Let Me Go. Tu w bardzo dobrym remiksie Belga Aeroplane. Aeroplane to Vito De Luca. Człowiek, który odpowiada za klimaty disco house'owe, new house'owe. Artysta, o którym ostatnio dość cicho jest, ale grupa Aeroplane jeszcze jako duet odniosła duży sukces, wydawała m.in. nakładem wytwórni Eskimo. Posłuchamy teraz tego wielkiego powrotu formacji The Human League.

0: Idris Muhammad could haven't ever be like this w wersji Red Soul, hopsowa wersja, klasyka, nowa wersja. A ze mną w studiu jest Adam Smolarek. Chciałbym powiedzieć teraz tak pewien taki suchar klasyczny, bo trochę sucharów się nasłuchaliśmy chwilę temu, nie zacytuję, ale ASM Adam Smolarek, audycja ASM.
1: To ja, to ja, to faktycznie, ty. To ja. Dzisiaj ponownie spotykamy się w piątek i co? I to jest piątek już taki letni, więc porozmawiamy trochę o festiwalach. Będę miał wejściówki na jeden festiwal, na jeden koncert, ale też porozmawiamy w drugiej godzinie o całej, sporej całkiem imprezie. To dlatego, że wpadną do nas Jakub Józef Orliński, Aleksander Dębicz, dyrektorzy, organizatorzy festiwalu Breaking Classic, którzy, no mam takie wrażenie, od paru już dobrych lat, że udowadniają, że ta muzyka klasyczna to nie jest coś takiego wyłącznie zamkniętego w filharmonii. Zakładasz garnitur, zakładasz frak i przychodzisz, wiesz, do takiego miejsca, które jest bardzo, no wydaje się bardzo, no nie wiem, z wysokim progiem wejścia. Nie, oni mówią, że można się przy tym bawić i mam nadzieję, że o tym opowiedzą w czwórce po 13. Także zapraszam serdecznie.
0: A chciałbyś pójść na jakąś imprezę we fraku?
1: Wiesz co, nie, ja nie lubię takich strojów w ogóle. Ja jestem dresiarzem.
0: O, nie wyglądasz mnie dresiarza, no dobrze. Dobrze, Adam Smolarek, ASM po godzinie 12. Teraz Funks of the Lux i Sun is Shining. To jest pierwszy utwór w historii, na który rodzina Boba Marleya zgodziła się, żeby go zremiksować. I ten utwór został zremiksowany w roku 99 dokładnie. Pamiętam, jak wszedł, pojawił się na klubowych parkietach i był to wielki, wielki hit na zakończenie. To nagranie Norbert Bożym, DJ Bear, dzięki za dziś, do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Raz do roku w Białymstoku. Czwórka na Up to Date Festival. Specjalne audycje prosto z imprezy w piątek i w sobotę od 20. Wpadajcie do naszej czwórkowej strefy na stadionie w Białymstoku. No taki plan to się podoba dla mnie. Zapraszają
2: Naked Relaxing
1: i Kamil Jasiński.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Barbara?
4: No?
3: Wiesz, co łączy Dzień Dziecka i Mistrzostwa?
4: Co, Marian?
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert.
4: A, mnóstwo prezentów w niższych cenach.
3: No.
5: Mistrzowskie przeceny i Dzień Dziecka w Media Expert. Telewizory, smartfony, smartwatche, tablety, laptopy, gaming, hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert tanie.
7: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
8: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
9: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
8: Latium?
9: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
8: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
9: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
10: Zdrowid.

0: Minęło południe.
1: Pogoda.
0: No, nie jest najcieplej w ostatnich dniach, moi drodzy. Bardzo bym chciał, żeby było troszkę lepiej, dlatego że już teraz po audycji będę śmigał do Wrocławia na festiwal WROW. Wiem też, że część czwórkowej ekipy rusza na Up to Date'a, no i to wszystko dzieje się jednak w plenerze, prawda? Więc chcielibyśmy raczej, żeby pojawiły się wtedy te słynne noce powyżej 20 stopni. Ale jednak nie ma tak w najbliższych dniach, tak nie będzie. W tym momencie w Toruniu 21 stopni, a przypomnijmy, mamy południe, więc wieczorem raczej będzie chłodniej. W Suwałkach i w Zakopanem stopni 13. Na plusie cały czas, to tyle dobrego, bo gdyby

jednak w maju na sam koniec pojawiły się przymrozki, to byłoby naprawdę przykro. Niestety, panuje za to susza hydrologiczna. Może słyszeliście już o pożarze w okolicy Mińska Mazowieckiego, no to ten pożar się rozszerzył przez noc, ale służby gaśnicze mówią, że przekazują, że jednak nie jest tak źle, że próbują sobie z tym poradzić, że

0: Autopromocja.
1: Cześć, tu Zet Kacper. Zapraszam Was na audycję w czwórce. Internetowy nieporadnik. Ale uwaga, nie znajdziecie tu nudnych porad, ale masę internetowych historii. Od TikTokowych trendów przez największe wtopy, aż po powroty sprzed lat. Wy, słuchacze, będziecie częścią mojej audycji, ale będą też goście. Zapraszam w każdy piątek z Zet Kacper. Startujemy o 16.
0: Autopromocja. Reklama.
2: A, B, C, D, E, F,
3: G, H, I,
4: J, K. Kolorowy Dzień Dziecka.
5: Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie zabierze Was w podróż, gdzie trąbki błyszczą złotem, skrzypce wirują w błękicie, a każda nuta ma swój własny kolor. Zapraszamy do słuchania transmisji koncertu Alfabet Orkiestry w sobotę, 30 maja.
6: Godzina 12 w Polskim Radiu Dzieciom.
5: Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.
7: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
0: Po reklamie. Tu czwórka, Polskie Radio.

0: ostatni piątek maja.
1: Audycja słowno-muzyczna.
0: Program realizuje Paweł Worobiej. No i pytanie brzmi, co tam u was dobrego? Jak tam zdrowie, jak tam plany na wakacje, jak tam piątkowe premiery? Bo dzisiaj, no dzisiaj mamy wysyp. Nie wiem jak wy, ja posiadam taką playlistę z dodanymi albumami do przesłuchania. Ona kiedyś już nosiła nazwę po prostu do posłuchania, potem tak podzieliłem ją na krótkie części, takie 2-3 godzinne i nazywała się Bieżące do Poznania, potem się okazało, że tych bieżących zrobiło się 20, więc zrobiłem playlistę o nazwie Jutro, że tak, jutro już posłucham na pewno. No i ona też ma 50 godzin w tym momencie. Straszna sprawa, ale co zrobić, skoro tyle dobrej muzyki się ukazuje? Najważniejsza dzisiaj premiera to chyba Boards of Canada. Wielki powrót po 13 latach. Słuchałem wieczorem, bo to jest płyta do słuchania właśnie wieczorem. Niestety nie teraz, dlatego polecam wam serdecznie to, jak brzmi ten album, to, jaki jest nowoczesny, bo mówimy jednak o grupie, która ma no, już w tym momencie dekadę doświadczenia, prawda? No to jednak to, jak nowoczesna jest ta płyta, jak czerpie z zespołów czy artystów, którzy sami inspirowali się wcześniej Boards of Canada, no to tylko się cieszyć, że jest ktoś, kto stwierdza, że trzeba podejść do tego świadomie, trzeba jednak się rozwinąć, trzeba dojrzeć do tego, jak dzisiaj tworzy się muzykę. Boards of Canada cały czas to robią, także serdecznie wam ten album polecam. Co jeszcze? Błoto. Błota dzisiaj posłuchamy akurat. Na pewno jeszcze parę dobrych albumów się znajdzie. A przed nami teraz Space z utworem z roku 77. Ci sami Space od chociażby albumu, od kompozycji Magic Fly, z tym, że tutaj będzie to świeżutki remix, którego autorami są DJ Deep i Dimitri from Paris. I myślę, że Bertowi, który chwilę temu dla was grał w porannej rezydencji, mogłoby się to spodobać. Tu Adam Smolarek, ja zapraszam was do 14.00.

Catriel i Paco Amoroso radzą sobie doskonale w przeróżnych sytuacjach i to jest wspaniały przykład, dlatego że Robin, no to jednak jest zupełnie inne brzmienie. To nie jest to, co oni zwykle proponują. To jest synthpop? Chyba tak byśmy to nazwali. A w przypadku Catriela i Paco Amoroso, no to jednak trap? Chyba? Tak, to jest ich główna oś twórczości. Także w tym przypadku, no, jesteśmy daleko od tego, z czego przeważnie słyną u siebie. A co do artystów i artystek, którzy wchodzą w różne współprace, no to Pink Panthers, która wystąpi na Openerze w tym roku, no tak, opublikowała cały album w zasadzie z gośćmi i tutaj pojawi się Kate Ranada, Girl Like Me.

0: Kabaret Voltaire w radiowej czwórce. Nie bez powodu kawałek Talking Time.
1: Czwórka zaprasza na koncert.
0: Właśnie tak, to prawda, to prawda. Mam dla was dwie podwójne wejściówki na koncert Kabaret Voltaire w Warszawie w ramach festiwalu Efemera. No to jest taki festiwal, na który no, na każde wydarzenie jest osobna wejściówka. W przypadku tego koncertu mowa o 10 czerwca, o klubie Palladium i o występie, no właśnie, głównej gwiazdy, czyli Kabaret Voltaire, którzy obchodzą swoje 50-lecie w tym momencie. No to jest legenda sceny industrialowej, postpunkowej, tak myślę, że można by ich przede wszystkim sklasyfikować. Niełatwo było wybrać coś jakoś bardziej przebojowego, przystępnego, ale jednak się udało, parę takich kawałków też mają. Przed nimi wystąpi Olga Anna Markowska, czyli dziewczyna, która tworzy w sumie ambient, neoclassical. Bardzo to jest ciekawe moim zdaniem brzmienie, także jeśli chcecie się tam wybrać, napiszcie do mnie adam.smolarek@polskieradio.pl, adres mailowy, i mam dla was, przypomnę, dwie podwójne wyjście na Kabaret Voltaire. adam.smolarek@polskieradio.pl. A teraz robimy pomost między elektroniką a hip-hopem i zagramy Nowe Błoto.

0: singiel z najnowszego albumu Błota z płyty Atmosfera, która ukazała się dzisiaj, ale to akurat kawałek, na którym jest nie tylko Błoto, nie tylko Ion D, czyli rumuński artysta, z którym nagrali cały ten album, ale też DJ Ebrom. Myślę, że do usłyszenia to było zdecydowanie, bo jednak współprodukcje DJ Ebroma są całkiem charakterystyczne. Także Błoto już nie tylko tak łączy ten jazz i hip-hop, ale jednak całkowicie idzie w stronę elektroniczną. Tak przynajmniej ja to czuję, ale przyznaję, że przede mną jeszcze taki bardzo dokładny odsłuch tego albumu. Co do łączenia, no to Krzaku i Kania to też jest połączenie, które może jest mniej zaskakujące niż Ion D i Błoto, ale jeśli porównamy sobie Błoto i DJ Eproma, no to myślę, że to jest współpraca, która przyszła naturalnie i tak samo jest z Krzakiem i Kanią. W końcu obaj kumplują się z Kosmą Królem, obaj nagrywali z nim kawałki, także nic dziwnego, że teraz nagrywają też razem Akta. Teraz przed nami.
1: Jak już wejdziesz na falę, ta fala cię już potem niesie.
2: Niektórzy spędzili na tratwie całe swoje życie.

zanim Drake wydał nową płytę, pojawiły się w sieci różne zakłady, no powiedzmy, czy pojawi się wers, w którym zostanie zrapowane Iceman oraz Niceman. I jak najbardziej się to stało. Ironic, 'cause the Iceman was a Niceman, now I'm hot and cold. Niesamowita liryka od Drake'a, natomiast jakby nie patrzeć, wydanie trzech albumów jest wydarzeniem, zrobił to ostatnio właśnie on, zrobił to też Mata, także no, dzieje się akurat bardzo dużo i w przypadku Drake'a, no to Iceman jest naszym albumem tygodnia w radiowej czwórce, także przyglądamy się Drake'owi i tutaj też nie mogę

0: czego zabraknąć. Co do raperów, to akurat w Polsce, moim zdaniem, bardzo ciekawie rozwija się Hubert. Nie byłem przekonany w ogóle do jego stylu na samym początku. Miałem wrażenie, że trochę nuda, trochę przesada, trochę za bardzo sepleni, ale jednak jest coś takiego w tym, że może się przyzwyczaiłem, a może to on faktycznie robi coraz lepsze utwory. Na pewno w najnowszym kawałku wspomaga go Lukasi, czyli Łukasz Rozmysłowski z Coles, a my tego kawałka posłuchamy. To będzie Hubert i wszystko na bursztynowo. Bardzo letnio, bardzo plażowo, no jak to w jego przypadku musiało przecież być.
1: Okej, hej, zaliczyłem 3 juwenalia w 3 różnych częściach kraju, 3 dni. Serio, dalej mi się dziwisz, że nie kojarzę spotkania.

hej. Sam rozpaliłem ten ogień, teraz tu tylko stoję i się gapię. Mena go zawsze dbał o mnie, jakbym był jego młodszym bratem. Tyle miłości do świata, a mimo tego chciałaś całe serce. Kręcę sobie blanta na biurku.

I Lie, Baby Wagon to jest kawałek, którego się nie spodziewałem trochę po niej, bo gdy patrzymy na jej ostatnie premiery, no to one jednak są dużo spokojniejsze, prawda? A jednak tutaj mamy nie soul, a no w sumie troszkę reggaeton, chyba w tę stronę to zmierza. I zostajemy przy przebojach, przy których nóżka sama chodzi, to dlatego, że gramy nową Lady Gaga u nas w czwórce, nie bez powodu, a to będzie starsza, Telefon.

Czy ktoś z was widział już drugą część filmu Diabeł ubiera się u Prady? No, ja jeszcze nie widziałem i słyszałem, że nie do końca jest to potrzebny sequel i nie do końca jest on najlepszy, ale najgorzej z drugiej strony też nie jest i przyznam, że jestem raczej z tych, którzy poczekają na możliwość obejrzenia tego filmu w domu. Ja się raczej do kina na to nie wybiorę, ale z drugiej strony mamy też taki właśnie przebój jak Lady Gaga i Doechii w kawałku Runway. Tutaj skojarzenia z Madonną i Vogue są nieodzowne. My takie mieliśmy właśnie słuchając tego kawałka, także myślę, że nie jest to żaden przypadek. No i też co do elektroniki, która nawiązuje zdecydowanie do brzmień odrobinę starszych, myślę, że DJ Bleak to jest taki przykład człowieka, który robi to dobrze, bo można zrobić to po takiej, powiedzmy, linii najmniejszego oporu, a można zrobić to jakoś ciekawie, jakoś autorsko. Można wchodzić we współpracę z wokalistami, wokalistkami. Ostatnio przecież kawałek z Dominiką Płonką. Teraz jednak kawałek o nazwie Voyager to jego solowy numer.

0: Autopromocja.
1: Nowy rozdział, nowy wymiar. Ta sama pasja do tanecznej elektroniki. Świętujemy 100 lat Polskiego Radia i pół wieku czwórki w wielkim stylu. 12 cali na godzinę w nowej odsłonie. Goście i niepowtarzalne brzmienie. Najlepsze sety DJ-skie prosto z unikalnej lokacji. Jednego z najstarszych studiów Polskiego Radia.
2: Cześć, nazywam się Jerem. Zapraszam Was na mój godzinny występ. Dzisiaj w 12 calach.
1: Takiego klubowego grania jeszcze nie było.
3: Jeszcze nie było.
1: Słuchaj nas na antenie czwórki w każdy piątek od 22 i oglądaj na naszym kanale YouTube. Zapraszam, Bert.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polskie ogórki zielone, cena przed obniżką złoty 99, a teraz 99 groszy za kilogram. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99, teraz 13,99, a z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej, 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
8: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
9: Mama była smutna i zmęczona.
7: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
10: Zdrowit. Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: to świeżutki, dzisiejszy Skrillex. Minęła 13.
1: Pogoda.
0: Nad Polską zebrały się chmury. Akurat mowa nie o tych najbardziej czarnych, ale powiedzmy jednak deszczowych. To dlatego, że gdy patrzę na mapę opadów, widzę, że na północnym wschodzie teraz lekko pada. Będzie też padać na krańcach zachodnich. Od Wrocławia w stronę zachodniej granicy cały czas widzę ostrzeżenie przed burzami. Powyżej 20 litrów na metr kwadratowy, jeśli chodzi o opady, to całkiem sporo. Także nie będzie dzisiaj najprzyjemniej, ale w pozostałej części kraju no jednak przede wszystkim zachmurzenie. Przejaśnienia daleko na południu, daleko na północy. W najbliższych dniach jednak, mimo tych burz, cały czas będzie panować susza hydrologiczna, która sprzyja pożarom. Także jeśli zobaczycie gdzieś, że coś się tli w jakimś lesie, no to koniecznie zawiadomcie wtedy służby. Słuchajcie czwórki i audycji słowno-muzycznej. Tu Adam Smolarek.
1: Autopromocja.
2: Halo, halo, szanowni państwo, przerywamy program, by nadać ważny komunikat.
3: Hejterska 4 już dzisiaj po 14. Zapraszam, Kamil Jasiński.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Tylko w piątek w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Krem do smarowania Nutella 350 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis.

0: Szczegóły w aplikacji.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel

0: to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora. I tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
1: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Po reklamie.
4: Czwórka Polskie Radio.
3: Polskie Radio.

0: WDOE próbuje usilnie wrócić do klimatu epki Monochromy. Monochromy 2 to jest wydawnictwo, które łączy się z utworem Podr Wiatr. Ponownie produkcja Quiza.
1: Audycja słowno-muzyczna.
0: Przy mikrofonie Adam Smolarek, program realizuje Paweł Worobie i za moment już nasi goście, wyczekiwani goście Jakub Józef Orliński, Aleksander Dębicz, Festiwal Breaking Classic opowiedzą o muzyce klasycznej. Dlatego też takie właśnie brzmienia będą nam w tej godzinie towarzyszyć. Postarałem się o wybór kawałków, które są nowoczesne, są klasyczne, naraz. Zobaczymy, co na to moi goście. Mam nadzieję, że wam też się spodoba, bo mowa jednak o klasyce na nowo. Ale skoro Monochromy 1, no to Monochromy 2, no to właśnie Monochromy 1. Kawałek ten nosi tytuł Odwiernej i no przyznam, że gdy usłyszałem w 2015 zdaje się tę epkę Monochromy, byłem pod olbrzymim wrażeniem i cały czas jest to moje ulubione wydawnictwo WDOE. Adam Smolarek przy mikrofonie do 14 razem z wami.
2: Może dasz mi głośniej słuchawki trochę?

0: Save the music, y'all. Save the music, y'all. Save the music, y'all. Save the music.
1: W radiowej czwórce są ze mną organizatorzy festiwalu Breaking Classic, czyli naprzeciwko mnie Aleksander Dębicz.
2: Bardzo mi miło, cześć.
1: A po przekątnej Jakub Józef Orliński.
3: To jestem ja, witam.
1: Witamy was serdecznie w naszym pięknym studiu. Panowie, zrobiło się ostatnio gorąco, bardzo. Liczę na to, że dotrwamy z takimi temperaturami do terminu festiwalu, czyli przypomnijmy, do przełomu lipca i sierpnia, bo wydaje mi się, że jednak jeśli chodzi o plenery, no to dobrze, żeby właśnie można było się rozłożyć z kocykiem.
2: No tak, właśnie dlatego teraz są te upały, żeby potem była chwila takich deszczów niepokojących, żeby znowu na przełom lipca i sierpnia wróciła piękna pogoda. To jest wszystko starannie zaplanowane.
3: Tak, to jest wszystko, żeśmy to zaplanowali w taki sposób, żeby też nikt nie był na nas zły, dlatego majówka była świetna. To też żeśmy pomyślność do Polski tak, zarezerwowali, a później była zima znowu. No i teraz jest znowu fajnie. Później znowu będzie troszeczkę przystoju i znowu pięknie, więc będzie genialnie. Na Breaking Classic będzie cudownie.
1: Powiem tak, jako bywalec festiwali właśnie plenerowych w wakacje, mam nadzieję, że jednak całe wakacje będą piękne, ale z drugiej strony...
2: No nie za wszystko odpowiadamy.
3: Tak, no tak. Nie możemy brać aż tyle na swoje barki, bo i tak mamy już wiele.
1: Okej, czyli wasza odpowiedzialność to jest przełom lipca i sierpnia. Dobrze, dobrze, zapamiętamy to. Druga odsłona festiwalu, prawda?
3: Druga edycja. Tak. Jesteśmy bardzo z tego powodu zadowoleni, no bo tak jak wspominaliśmy już wcześniej, że nie byliśmy tak naprawdę przygotowani, żeby aż tak to fajnie poszło. Wiedzieliśmy, że będzie świetnie, ale że aż tak świetnie, to nie wiedzieliśmy. Więc teraz przygotowaliśmy jeszcze lepszą odsłonę naszego festiwalu. Mamy po prostu dużo takich narzędzi, które pozwalają nam rozszerzyć nasze działania. Artystów mamy wybitnych naszym zdaniem i tak jak w zeszłym roku ludzie się świetnie bawili, w tym roku myślę, że będą się bawić jeszcze lepiej.
1: To o line-upie porozmawiamy sobie jeszcze za moment, ale właśnie tutaj padło wcześniej takie pytanie, a o czym dzisiaj w sumie rozmawiamy? Porozmawiamy na przykład o tym, bo znowu, skoro mowa o plenerach, słyszeliście może ostatnio o tym, co się działo w pałacu w Wilanowie?
2: Tak.
3: Tak.
1: No właśnie, i tam była jednak duża chryja związana z tym, że no, teren został zniszczony, że było bardzo głośno. W waszym przypadku jak sobie radzicie z czymś takim?
2: To przede wszystkim muzyka, którą proponujemy, nie jest aż tak głośna, to nie jest techno, więc zupełnie mówimy o innych decybelach, chociaż koncerty są nagłaśniane, są znakomicie przez Mateusza Banasiuka i team. Wszyscy chwalą to nagłośnienie, w zeszłym roku chwalili, no ale my mamy taką tą przestrzeń, że
3: prawie że na wyspie
2: jesteśmy właściwie na wyspie, tak, i scena jest usytuowana przy pałacu, Muzeum Wnętrz w Otwocku Wielkim i cały ten plac, cały ten, ta strefa jest otoczona drzewami, tak więc właściwie jest niemożliwe, że komukolwiek możemy przeszkadzać. Poza tym gramy w takich godzinach, że też dla przyrody nie jest to uciążliwe, więc no, tutaj nie ma ryzyka.
3: Nie ma ryzyka. Nie ma ryzyka. Wszystko, co stawiamy, czyli naszą scenę, wszystko jest z nadzorem muzeum i dbamy o to, żeby ta trawa nadal rosła piękna i można sprawdzić, bo to nie są takie rzucone na wiatr słowa. Można pojechać sobie do Otwocka Wielkiego, sprawdzić nasz teren. Jest naprawdę zielony i piękny.
1: Można też sprawdzić tydzień później, prawda?
3: Tak.
1: Nie, po prostu to jest naprawdę bardzo taki bieżący wątek jednak, jeśli chodzi o polskie imprezy plenerowe, tak? To, że zmiana dyrekcji w pałacu w Wilanowie w ogóle, w muzeum, to jest no, precedens trochę, bo mam wrażenie, że właśnie imprez różnych w terenie się odbywa sporo. Nie wiem, na przykład, gdy Dawid Podsiadło organizował festiwal Zorza,

0: No to byłem na warszawskim AWF-ie i tam musiało być ciszej. Ten, ten odcinek był wyjątkowo cichy, bo tuż obok jest właśnie rezerwat.
1: Po pierwsze rezerwat plus no, tam jest bardzo blisko, są te wszystkie bloki mieszkalne. To jest jakby, no to jest tak blisko tej infrastruktury miejskiej, że...
0: Wiesz, Orange Warsaw na wyścigach to nie przeszkadza, nie?
1: No tak samo na lotnisku w Bemowie, no to wszystko są miejsca, które są świetne, tak. jeżeli idziesz i się tam bawisz, ale jeżeli mieszkasz obok, no to się nie bawisz tak świetnie. W sensie, nie jesteś w stanie dogodzić się każdemu, natomiast my możemy, bo jesteśmy na wyspie, jesteśmy na trochę na takim odludziu, więc w tym sensie, że tam po prostu nie ma komu przeszkadzać.
2: No tak czy inaczej, my śledzimy te wszystkie wydarzenia. Też to jest taki trochę wypadek przy pracy. Być może ktoś czegoś nie przemyślał. Nie wiem w sumie, jakie są do końca przyczyny, ale no staramy się uczyć nie na swoich błędach.
1: Tak.
0: A w czwórce rozmawiamy o festiwalu Breaking Classic. Moimi gośćmi są Jakub Józef Orliński i Aleksander Dębicz. Posłuchajmy teraz Immortal Onion, Onion a la Turka. Myślę, że tę melodię możecie znać.

0: Immortal Onion w audycji słowno-muzycznej. Onion a la Turka, ich interpretacja marszu tureckiego. Co najmniej niekonserwatywna, prawda? W czwórce rozmawiamy jednak o Breaking Classic, a raczej opowiadają o nim jego dyrektorzy, Aleksander Dębicz i Jakub Józef Orliński, którzy, mam wrażenie, panowie, że opowiadacie o tym z dużą przyjemnością.
1: Tak, bo to jest wielka frajda, to jest coś dla nas zupełnie nowego, bycie właśnie dyrektorami artystycznymi otwiera przed nami zupełnie inne możliwości, też kreatywne, i my się bardzo w tym spełniamy, to jest duża frajda, mimo że jest w ciągu roku, bywają takie miesiące, że jest bardzo intensywnie.
2: No i ja mam wrażenie, że też złącza w mózgu się nowe robią, nowe, bo dużo intensywnych, nowych rzeczy i o rzeczach, których normalnie bym nie pomyślał teraz, bo mam po prostu głowę tak na to i wzroki i wszystkie zmysły wyczulone, że no to jest bardzo przede wszystkim fajna praca, trudna, ale też bardzo ciekawa i też no, z mojej perspektywy muszę powiedzieć, że cudownie się pracuje właśnie z Pawłem Szumnym, z Martą Szymańską, ale też właśnie z moim kodyrektorem Aleksandrem, że mamy taką swoją grupę i nieważne, czy jest piąta rano,

0: czy właśnie po południu, jak ktoś ma pomóc, to tam wpisuje i od razu sobie na ten temat rozmawiamy i to jest strasznie fajne w sumie.
1: To jest piękne, bo myślę o różnych wydarzeniach, organizatorach, wiecie, wiem nieraz, że organizator w trakcie imprezy już ma po prostu wszystkiego potąd, bo wszystko naraz, coś się dzieje, tu gdzieś trzeba zadzwonić, tu gdzieś trzeba zobaczyć, tu komuś się nie podoba jednak, co się na backstage'u dzieje, nie wiem, i tak dalej, bardzo dużo jest różnych sytuacji, do których dyrektor musi podejść na miejscu. No a wy jeszcze występujecie,
0: jakby było mało. Nie dość, że występujemy, to jeszcze wyszło tak w zeszłym roku, że jesteśmy jakby konferansjerami.
2: Chyba sobie poradziliście, plus, tak, tak wydaje mi się.
0: Wydaje mi się, że tak. My lubimy takie rzeczy. Od dawna w sumie gramy koncerty razem, gdzie razem mówimy ze sceny do naszej publiczności, dlatego nie mieliśmy z tym żadnego problemu. Oczywiście trochę stresu było, bo to nowa sytuacja, żeby prowadzić wszystkie koncerty i też prowadzić te spotkania z naszymi gośćmi, z naszymi artystami i też prowadzić to w dwóch językach, bo jednak mieliśmy ludzi z Kanady, z Hiszpanii, z Niemiec. W tym roku będzie jeszcze większa, myślę, po prostu publiczność z zagranicy. Dlatego robimy tam dość dużo, plus te organizacyjne rzeczy, plus porozmawiać z tymi naszymi artystami, żeby zobaczyć, czy w ogóle im się tam podoba i o nich zadbać. Natomiast wydaje mi się, że dobrze nam idzie i dlatego też bardzo dużo rzeczy robimy wcześniej, żeby mieć już bardzo dużo rzeczy przygotowanych, zrobionych i jakby się jakieś rzeczy działy, to wiemy dokładnie, kto to ma zrobić.
1: Myślicie, że ta przyjemność wynika z waszego ogaru, czy z charakterów na przykład? Bo to jednak jest coś, wiecie, ja organizowałem w życiu może 3 wydarzenia i za każdym razem miałem wrażenie, że po prostu zaraz wszystko wybuchnie, nie? Nawet jeśli wszystko szło jak w zegarku, to cały czas miałem to napięcie, ten stres, nie?
2: No, wydaje mi się, że bylibyśmy w innej sytuacji, gdyby nie wspomniany nasz team, czyli Marta Szymańska i Paweł Szumny, którzy no, część takich obowiązków stresogennych przejmują. No niemniej jednak jest to też dla nas bardzo dużo pracy, też takiego stresu, ale no my się tym jaramy, no po prostu jest to, lubimy to. Mi się strasznie podoba ten stan, kiedy na przykład Jakub wpada na jakiś pomysł, który od razu mnie triggeruje i ja wpadam na kolejny.
0: I odwrotnie.
1: Tak. Lawina, tak?
2: Więc to jest bardzo takie stymulujące, więc no trudno, no, nawet jakieś spiętrzenie aktywności, to żeby to nie przynosiło takiej satysfakcji.
0: Więc odpowiadając na twoje pytanie, wydaje mi się, że oba te czynniki, czyli i nasze cechy charakteru powodują, że mimo tego, że coś się dzieje, nie udaje albo nie działa jeszcze, to jesteśmy w stanie sobie z tym jakoś poradzić, bo głównym jakby faktorem jest to, że się strasznie tym cieszymy i jakby nam to przynosi strasznie dużo do satysfakcji. Plus jednak, no, co dwie głowy, to nie jedna, co nie cztery też. To jest tak, że dobrze ogarniamy. No, muszę to przyznać, że dobrze ogarniamy.
1: No też mieliście sporo praktyki zaprawienia w bojach, tak sądzę, jako długoletni występujący.
0: Myślę, że absolutnie, dlatego jak padło w zeszłym roku takie pytanie, czy to jest dla mnie coś zupełnie nowego, powiedziałbym absolutnie nie. Jakby ja od samego początku kreowałem swoje projekty, czy to nagraniowe, i zawsze patrzyłem na to z różnych perspektyw, nie tylko muzycznych, ale właśnie też wizualnych. I organizowałem bardzo dużo rzeczy jakby tak dla siebie. W sensie musiałem wykreować trochę swoją karierę na początku, dlatego nie miałem zbytnio problemu, żeby wejść w ten proces taki, że jestem teraz razem z Aleksandrem dyrektorem artystycznym i mamy tutaj do zorganizowania rzeczy, trzeba pomyśleć o tym, o tym, o tym, o tym i o tamtym.
1: Przypomnijmy, rozmawiamy dzisiaj o festiwalu Breaking Classic. Przed nami teraz jedna z najgłośniejszych premier nawiązujących do klasyki w ostatnich miesiącach, czyli Rosalia, Björk i If Tomorrow, Berghain.

0: you till you love me. I love you till you love me. Till you love me. Till you love me. Till you love me. Till you love me. Till you love me. Till you love me.
1: Twórca, rozmawiamy dzisiaj o festiwalu Breaking Classic. Moimi gośćmi są jego dwaj dyrektorzy, czyli Aleksander Dębicz oraz Jakub Józef Orliński. W przypadku, gdy rozmawiamy o festiwalu z tego rodzaju muzyką, no odbiorcy, słuchacze, tak jak słuchacze stacji takiej jak Twórka, której no jednak główną osią jest muzyka popularna, mogą repertuaru nie znać.
2: I myślę, że to nie ma w tym nic złego, bo tak naprawdę jak się zastanowić nad tym dłużej, no to jest mało takich nazwisk ze sceny muzyki klasycznej, żeby każdy je znał. No przecież...
3: Mi się wydaje, że też tak plusem naszego festiwalu jest to, że on się właśnie odbywa w takim pięknym miejscu, że to rzeczywiście jest propozycja na spędzenie weekendu, czy chociaż jednego dnia weekendu, przyjechać tam i... No przynajmniej to od razu wiadomo, że jest zagwarantowane, że jest się w pięknej przestrzeni, która raczej się każdemu spodoba. To nie jest tak, że przyjeżdża się do jakiejś hali, gdzie jest koncert, no i no, jeśli nie znamy artystów, no to wtedy rzeczywiście to jest taki dla kogoś niezaznajomionego z tą muzyką taki kot w worku. No ale tutaj możemy zapewnić, że mamy do czynienia z absolutną światową czołówką. Są artyści z całego świata, którzy właśnie tym się charakteryzują, że nie tylko fantastycznie grają muzykę klasyczną, ale potrafią ją przekazać w sposób czytelny dla słuchacza XXI-wiecznego, również dla młodego słuchacza. I wynika to z tego, że oni się fantastycznie komunikują z publicznością, nie boją się sytuacji open air, nie boją się nietypowych przestrzeni, no i też niektórzy grają tę muzykę tak, jak została napisana, tylko w sposób po prostu niezwykle świeży dzięki swojej osobowości, a inni trochę kombinują z tą muzyką i tworzą coś, no właśnie, może trochę bardziej twórczego, przetwarzają tę muzykę. Wszyscy ci artyści są wyjątkowi i myślę, że spotkanie z nimi to jest gigantyczna dawka emocji.
1: Też myślę, że znowu to jest podejście, które jest wam bliskie osobiście. Przynajmniej takie mam wrażenie, wiecie, od paru lat trafiając na rozmowy z wami właśnie w różnych mediach, właśnie niekoniecznie specjalistycznych, prawda? No bo to jest ta kwestia i tym bardziej wydaje się to naturalne. No to powiedzmy konkretnie może, skoro tak. No, imiona, nazwiska, zespoły, tak. Z rzeczy, osób czy składów, które no, ja znam jakąś twórczość, AUXO i to za sprawą w sumie współpracy z Pawłem Szamburskim.
2: Tak, no, ta, ale jeśli wiesz, bo co roku staramy się, taką mamy pomysł, żeby co roku mieć po prostu festiwalową orkiestrę. W zeszłym roku było to i Giardino d'Amore, w tym roku jest to AUXO. No i bardzo się cieszymy na tą współpracę, bo będą grali i z Avi Mavitalem, który no jest genialnym muzykiem i zaprezentują nam bardzo taki fajny, milutki...
3: Mandolinista.
2: Mandolinista, przepraszam, zapomniałem dodać. No ale wybitny, naprawdę, świetne rzeczy.

0: My się znamy, poznaliśmy się na jakichś tam trasach koncertowych, bo on też gra z zespołem Il Pomodoro. No jest świetny. Auxo też będzie grało z Marcinem Zdunikiem, wiolonczelistą naszym polskim, bo też zależy nam na tym, żeby jednak przedstawiać tych polskich artystów na światowym poziomie, a nie tylko tych zagranicznych, bo trzeba jednak cieszyć się tym, co mamy.
1: Ale nie tylko to, Marcin jest właśnie też takim właśnie artystą bardzo breakowym,
0: tak,
1: który jest no nie tylko świetnym wiolonczelistą, on komponuje, improwizuje, jest takim artystą totalnym. Nie ma zbyt wielu takich muzyków, więc bardzo się cieszymy, że jest z nami.
0: Tak, dokładnie. No i jeszcze mamy Manchester Collective. Ja się bardzo z tego powodu cieszę. Miałem taką sytuację, że właśnie słuchałem płyty Hani Rani najnowszej i patrzę, że jest nagrana z Manchester Collective, a my już byliśmy po długich miesiącach w sensie zaproszenia ich na nasz festiwal, co nas też bardzo, bardzo, bardzo cieszy. No i też jedną z takich osób, na które czekam bardzo, bo to jest osoba, która gra właśnie w taki sposób, jakby gra to, co jest napisane, ale gra to w taki sposób, z taką charyzmą i ta jego interpretacja jest tak świeża, Teotim.
2: Już o artykulację chodzi, tak?
0: Tak, artykulacja, jakby spojrzenie na utwory typu on nagrał ostatnio 4 pory roku Vivaldiego, no to jest naprawdę, to jest dzieło, które wszyscy jakby kojarzą, znają i po prostu wiesz, no nawet w reklamach to leci, ale jednak, żeby zagrać coś
2: takiego. Było.
0: No dokładnie.
2: W klanie.
1: No tak. No to tylko w tekście.
0: Ale tylko w tekście. No. Więc no to jest kolejna z takich osób, która wydaje nam się wchodzi w ten kanon takiego artysty breakowego.
1: No, ale jeszcze mamy dwa fantastyczne zespoły, takie jeden kwartet, Vision String Quartet, bardzo nowoczesne podejście do kwartetu smyczkowego. Ja muszę powiedzieć szczerze mówiąc, że dla mnie kwartet smyczkowy jest to coś, co trochę trąci myszką, ale są zespoły, które udowadniają, że wcale tak nie musi być. Takim zespołem jest Atom String Quartet, który gościliśmy rok temu, i takim jest Vision String Quartet.
0: Dokładnie, bo oni grają przepięknie muzykę klasyczną, czyli właśnie jakieś kwartety Mozarta, ale też piszą własne kawałki, mają jakby swój pomysł na siebie, żeby zaprezentować siebie w różnych też sytuacjach, właśnie takich openerowych, czy w kościołach, czy w salach koncertowych, więc to jest takie bardzo szerokie spojrzenie.
1: No i takim właśnie samym zespołem, tym samym się charakteryzującym jest też Lyra, to amerykański zespół wokalny, dziewczyny śpiewające właśnie bardzo różnorodną muzykę, ale takim rootsem jest tutaj zdecydowanie klasyka. Bardzo na to cieszymy, bo to jest jednak też rzadkość, żeby taki czysty wokal, piękno harmonii wokalnej czystej posłuchać, zwłaszcza na
0: tak,
1: takim festiwalu.
0: Tak, właśnie, żeby to było a cappella i to jest też jest fajne, że no jednak ja się wywodzę z tego, jakby to jest mój grunt. Długie lata byłem w chórze chłopięco-męskim Gregorianum, które serdecznie pozdrawiam, no i to dzięki nim zapałałem taką pasją do muzyki i dlatego jest mi bardzo tak fajnie, że możemy zaprosić taki zespół. Mamy duet Lucien Renaudin-Very i Félicien Brut.
1: Tak.
0: Czyli
1: bardzo crossoverowy duet klasyczny, bo oni grają właśnie
2: muzykę. Trąbka akordeon?
1: Tak. Trąbka akordeon, więc to w ogóle tak. Już brzmi jak crossover, więc fajny, myślę, że to będzie taki recital lżejszy. Dużo pięknych melodii i pięknych harmonii. No i kolejny duet, czyli my. My zagramy z Auxo. Bardzo się cieszymy na tę współpracę. Nowy program.
0: Zupełnie nowy program. Taką premierę robimy premier, że tego jeszcze nigdzie nie było nigdy wcześniej.
2: Ale będzie.
0: Ale będzie.
2: Będzie.
0: Pisze się.
2: No wiecie, bywają projekty specjalne też, prawda? Że tak. Więcej tego się nie zagra.

0: Za nami Blackpink, słuchacie radiowej czwórki i dzisiaj rozmawiamy o festiwalu Breaking Classic, którego dyrektorzy są ze mną w studiu. No to dobrze, pada pytanie, co to znaczy klasyka na nowo? Czy to oznacza dodanie elektroniki?
1: Nie,
2: no właśnie,
1: niech
2: no
1: zarapuje luk.
2: No właśnie.
1: Może nie tym razem.
2: Tutaj trzeba
1: tak,
2: z tym
1: chodzi.
2: Bardzo uważać, dlatego że w ogóle ta klasyka na nowo, czy też crossover, to bywa czasami bardzo źle rozumiane. Jest bardzo cienka granica kiczu, czy jak po prostu złego smaku. Ja nie mówię, że dodanie elektroniki to jest coś złego, bo to tak może zdarzyć. Są projekty, gdzie to jest fantastycznie kreatywne wykorzystanie, ale często to jednak jest takie pójście na łatwiznę. Naszym festiwalem chcemy pokazać, że muzyka klasyczna jest ponadczasowa i nie wymaga specjalnego przygotowania, nie trzeba być jakoś specjalnie też przygotowany, jeśli chodzi o look na taki koncert. Wystarczy przyjść i wejść w te emocje, czerpać z tego, co proponują nam muzycy i się w tym totalnie zatracić. I dlatego przede wszystkim wymyśliliśmy inną formułę pokazywania tej muzyki. No a tak jak wcześniej wspomnieliśmy, kiedy są też koncerty, gdzie ta muzyka jest grana zupełnie sauté i nie ma tam żadnej ingerencji w tekst. To przecież to, czy muzyka była komponowana 200-300 lat temu, to byli tak samo było komponowana przez młodych ludzi, którzy mieli takie same emocje jak my dzisiaj, takie same uczucie, zakochiwali się, złościli, śmiali, bawili i to przekazywali swojej muzyce. I dlatego to cały czas jest grane, bo to, co jest grane, jest ponadczasowe i się broni do dziś. Tylko przez ten cały anturaż muzyki klasycznej, którą mamy dzisiaj, to niektórzy w ogóle nie mają z tym kontaktu, bo myślą, że to jest jakieś
1: problem
2: starych
1: z
2: ludzi,
1: też,
2: czy
1: prawda?
2: Coś takiego.
1: Trochę. Tak, znaczy już to coraz mniej, ale no też jest coś takiego.
3: Wydaje mi się, że właśnie ta klasyka na nowo to u nas w naszym przypadku wychodzi właśnie głównie o to, żeby przełamywać te stereotypy, żeby właśnie ten podanie tej muzyki, no naszym zdaniem na najwyższym poziomie, było takie po prostu nie nasączone tym wszystkim, że właśnie, że tutaj możesz klaskać, tam nie możesz, tutaj musisz usiąść prosto, tam nie. I takimi rzeczami. Chcemy, żeby ludzie się po prostu dobrze bawili, dlatego czasami mówimy, że jest to taka atmosfera piknikowa, żeby posłuchać, też spędzić dobrze czas w gronie przyjaciół, rodziny, czy na randkę, czy właśnie, no jest bardzo, bardzo nam się podobało to, że ludzie to wzięli do siebie i przychodzili z połówkami namiotów, z hamakami, właśnie z kocykami, no to było naprawdę piękne zobaczyć coś takiego.

0: jego przy właśnie dźwiękach muzyki klasycznej.
1: A czy spotkaliście się z drugiej strony, z czymś takim, że ktoś na przykład mówi, że to jest takie upopowienie właśnie tej klasyki w złym znaczeniu, bo mam na myśli, ja wychodzę trochę od strony jazzu właśnie bardziej i jest Kuba Więcek, którego publiczność bardzo lubi, który jest nagradzany i tak dalej, ale nie raz i nie dwa, bez rzucania nazwiskami, powiem, że zdarzyło mi się usłyszeć, że to jest właśnie taki, tak jak się mówi, matcha rap, to że to jest matcha jazz taki właśnie teraz, no, nie? I to tak deprecjonująco właśnie.
0: Nie, bo uważam, że Kuba robi
1: lubi
0: bardzo
1: być snobistyczne.
0: Tak, lubi być snobistyczne i bardzo hermetyczne. I uważam, że jazz, nie wiem, no specjalistą od polskiego jazzu nie jestem, ale uważam, że Kuba robi świetne rzeczy, właśnie wychodząc poza takie też te kajdany tego jazzu, który musi być grać w piwnicy, ciemno, żeby było, nikt nic nie widział i tyle. No nie, robi super rzeczy i to rozpowszechnia, moim zdaniem, świetnie to działa.
2: Znaczy, jeśli mówimy o jazzie, to warto przypomnieć dwa nazwiska, czy Milesa Davisa i Herbie'a Hancocka, którym też to zarzucano.
0: Dokładnie.
2: To jest wszystko kwestia jakości. Ja właśnie widzę często w takich projektach tę różnicę, że niektórzy robią to tak trochę na pół gwizdka, myśląc, że jak się doda beat, to już jest fajne, to nie tędy droga. No a poza tym, no mówię, no w zeszłym roku to taki najbardziej ryzykowny, może taki przełamujący gatunki projekt, to był ten nasz Let's Baroque.
0: Tak.
2: Wszystko inne było zdecydowanie bardziej klasyczne, a ludzie się tak samo przy tym dobrze bawili. I właśnie to pokazuje, że poza tym, no słuchajcie, ludzie się na przykład zachwycali muzyką z serialu Sukcesja, a ona jest w prostej linii od muzyki klasycznej, napisana, tak, w takim stylu specjalnie, to jest taki koncept. Więc i o ile w czołówce jest rzeczywiście beat hip-hopowy, to w całej innej muzyce, która też jest lubiana, to jest instrumentarium.
1: To muzyka filmowa, prawda? No to nieraz można wyciągnąć takie linie prowadzące. Albo ja to lubię czasami od innej strony, czyli gdy artysta tworzy, czy artystka, kompletnie popowe albo elektroniczne utwory, jakiekolwiek inne, ale one zawierają jakieś elementy. Tak, tak jest OK Lu na przykład, producentką elektroniczną z Francji, która no właśnie niby tworzy muzykę, która byśmy ją ustawili gdzieś na granicy, ja wiem, jakiegoś, kurczę, europopu, jakiej muzyki trensowej przełomu wieków, ale z drugiej strony jest klasycznie wykształconą gitarzystką, która potrafi te różne harmonie wplatać, takie właśnie czerpiące stricte
0: baroku. Że to jest takie,
1: nie?
0: Bardzo brzmi, tak, ambitnie. No ja uwielbiam The Hilltop Hoods, australijski rap, który, no oni nagrali masę płyt właśnie z elektronicznymi bitami, a później to przerobili z, nie wiem, właśnie z symfoniczną orkiestrą Melbourne i wiesz, i to wszystko jest przerobione na te symfoniczne takie bity, no to jest tak genialne, no i właśnie tak chwyta bardzo i zupełnie inaczej niż te poprzednie rzeczy, właśnie przez ten fakt, że jest to cała orkiestra, te instrumenty są takie żywe, no bardzo fajne.
1: Warto zatem się przełamywać, ale to będzie smooth, na festiwalu Breaking Classic.
0: Dokładnie, wow, no dokładnie tak.
1: Ze mną dyrektorzy imprezy Aleksander Dębicz i Jakub Józef Orliński. Dziękuję
0: wam bardzo. Zapraszamy, 31 lipca, 2 sierpnia.
2: Tak jest.

Wcześniej zapowiadani przez Kubę Orlińskiego Hilltop Hoods z kawałkiem What a Great Night, tej wersji orkiestralnej, wersji poszerzonej. Następnie już Knee Cap i Carnival, to jest kawałek z ich najnowszego albumu. I tym też zakończymy. Zakończymy Finian, czyli utworem tytułowym. Ja nazywam się Adam Smolarek. Dziękuję wam bardzo za te dwie godziny. Za moment Kamil Jasiński i Hejterska 4, a my ponownie słyszymy się przecież jutro po 18 w audycji z Wrofa. Także do usłyszenia i do zobaczenia we Wrocławiu. Mad.

0: Autopromocja. Książki, autorzy, spotkania i tysiące historii w jednym miejscu.
1: W sobotę będziemy na Międzynarodowych Targach Książki w Warszawie.
0: Od 14 do 15 będę Wam relacjonować wydarzenia z samego centrum imprezy, czyli ze Stadionu Narodowego. Poczujecie atmosferę targów i poznacie najciekawsze literackie odkrycia tego roku.
1: A po 15 bohaterem audycji Ferment Kulturalny będzie gość honorowy tegorocznych targów, czyli Emirat Szardża. Zanurzcie się z nami w opowieściach, kulturze i literaturze świata arabskiego.
0: Będzie inspirująco
1: i bardzo międzynarodowo.
0: Zapraszamy! Alicja Michalska
1: i Ada Janiszewska w najbliższą sobotę.
0: Między 14 a 16.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś ser Gouda w plastrach XXL Pilos 2x500 gramów. Cena przed obniżką 29,89. Teraz 14,99 za opakowanie. A z kuponem Lidl Plus wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Cena przed obniżką 29,89. Teraz drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
4: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. Już jutro finał UEFA Champions League PSG kontra Arsenal. Paryżanie muszą powstrzymać kanonierów, by obronić tytuł. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
8: Thank you.

0: はい。指定関心にかのくぬかにかごのゆかうのうじやにむのいよののにこごらまちゃらけにかまれけにこんだ。変化茶のくぬぬこのくにかごのきなしによこのこりかにこんぞんどぐろきゅじゅあまい。
1: Autopromocja.
2: Najbliższy weekend zabieramy Was na WROW, showcase dolnośląskiej muzyki, skąd będziemy nadawać na żywo w piątek i w sobotę specjalne audycje. Poznacie w nich wrocławskich debiutantów i usłyszycie dużo nowej muzyki.
3: Pada cały świat, od rana się rozpada, ale ja uwielbiam me.
2: Nie przegapcie też dyskusji o alternatywnych sposobach promowania muzyki.
4: Widzimy się i słyszymy w piątek oraz w sobotę od 18 do 20.
2: Czwórka na WROW. Jak zawsze na czwórka.online. Adam Smolarek
4: i TL M.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludzi.

Żywności i Obronę Cywilną – OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

0: iście na zakupy.
1: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
2: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
1: Latium?
2: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
1: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
2: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
3: Zdrowid. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: Nie dasz rady odsłuchać tej audycji, wcześniej odklepiesz. Pozdrawiam cię, Marcin Najman.
1: Cześć, tu mówi Jacek Sachurski, zapraszam was na Dosko audycję.
2: Siema, siema, tu lektor z Hejterskiej. Przed wysłuchaniem audycji dobrze się zastanów.
3: Dzień dobry, tu Aldona Orłowska. Zapraszam do słuchania. Czwórka najlepsza.
4: Siemanko, hejterskie świry. Tu Marian Lichtman.

0: Hejterska 4.
1: Dzień dobry. Rok minął i proszę bardzo, znowu Dzień Dziecierska w czwórce. Wszystkim małym hejterom oczywiście składam najlepsze życzenia, ale pewnie jak już mogliście zauważyć, nie ma mnie dzisiaj w studiu na żywo, jak kto woli, dzisiejsza hejterska jest na martwo, ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, bowiem tak się złożyło, że jestem już w drodze do Białegostoku, w moje rodzinne strony, raz do roku w Białymstoku, festiwal Up to Date, czyli przez cały weekend do białego rana, umcyk, umcyk, umcyk. Jedna piosenka, jak tak można? No widzicie, a pan Kamil musi. No ale tak, słyszymy się dzisiaj o godzinie 20:00 prosto z terenu festiwalu. Zapraszam was bardzo serdecznie na specjalną audycję, no a przez najbliższe 2 godziny najpiękniejsze dziecięce przeboje, oczywiście w hejterskich wersjach, a do tego pozdrowienia od hejterzaków, więc mam nadzieję, że 2 godziny spędzimy razem, no i później słyszymy się wieczorem z okazji Dnia Dziecka. Kamil Maksing, tak bym to określił. Wszystkiego dobrego, Dzień Dziecierska w czwórce do 16:00.

Halo, dzień dobry, Radio Czwórka. Z tej strony mówi Kamil, ja też właśnie jadę z Warszawy do Białegostoku, też na festiwal Up to Date, no i pierwszy raz mam okazję posłuchać tej wspaniałej audycji, jaką jest Hejterska. No super program, te piosenki naprawdę są takie fajne i zabawne, ale też taki beat jest dobry, chce się tańczyć, ale też w samochodzie można posiedzieć. No naprawdę, to jest chyba najlepsza audycja na świecie, w ogóle najlepsza audycja w historii ludzkości, że pierwszy raz czegoś takiego mogę posłuchać, już będę za każdym razem tego słuchał. No super, super, a ten redaktor... że takie rzeczy wymyśla i te żarciki, no tak się miło tego słucha, ta droga to tak szybciutko zleci. Ale też zajrzałem na grupkę Hejterska 4.1 i widzę, że Weronika ma dzisiaj urodziny, która ukrywa się pod pseudonimem Chyba Ty, także najlepsze życzenia, happy birthday i pozdrowienia z trasy, do zobaczenia w Białymstoku. Pozdrawiam wszystkich hejterów.

Dobra, ten będzie dobry. Co robi Arka w garderobie? Przymierza. Esencja.

0: Autopromocja.
1: Nowy rozdział, nowy wymiar. Ta sama pasja do tanecznej elektroniki. Świętujemy 100 lat polskiego radia i pół wieku czwórki w wielkim stylu. 12 cali na godzinę w nowej odsłonie. Goście i niepowtarzalne brzmienie. Najlepsze sety DJ-skie prosto z unikalnej lokacji. Jednego z najstarszych studiów polskiego radia.
2: Cześć, nazywam się Jerem. Zapraszam Was na mój godzinny występ. Dzisiaj w 12 calach.
1: Takiego klubowego grania jeszcze nie było. Słuchaj nas na antenie czwórki w każdy piątek o 22 i oglądaj na naszym kanale YouTube. Zapraszam, Bert.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mleko UHT 3,2% Filos 1 litr w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
7: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
6: I dla dzieci z rodzicami.
8: Teraz w Media Expert. Promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu. Zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Media.

0: Autopromocja. Czy Dzień Dziecka można świętować będąc dorosłym? Czym jest zabawa i dlaczego jest ważna w życiu?
1: Czy można się bawić w każdym wieku?
0: Ja Dzień Dziecka świętuję razem z moimi rodzicami i wy też możecie być częścią tej imprezy.
2: Porozmawiamy o dzieciństwie, wspomnieniach, dorastaniu i o tym, co z dziecięcej radości zostaje w nas na później.
1: Sprawdzimy też, czy zabawa zmienia się z wiekiem i czy naprawdę się z niej wyrasta.
0: Będą moi rodzice, wyjątkowi goście, rozmowy, muzyka i dobra energia. A po audycji impreza z czwórkowymi DJ-ami i DJ-ką. Zagrają Cougar, Bird i Naked Relaxing.
2: Spotykamy się 1 czerwca o 18 na placu Defilat przed barem Studio.
1: Słyszymy się w czwórce na żywo od 18 do 22.
0: Julia,
2: Agnieszka
1: i Grzegorz Święch.
0: Czyli córka, mama i tata. Autopromocja. Reklama.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polskie ogórki zielone, cena przed obniżką złoty 99, a teraz 99 groszy za kilogram. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99, teraz 13,99, a z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej, 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Sebastianie, jak pan cyfryzuje firmę?
6: Wspólne hasła i reklama w internacie. To podstawa. Słucham, co? Wyciekły dane?
5: Bezpieczeństwo nie poczeka. Sprawdź, jak zrobić to mądrze na cyfrowybiznes.gov.pl.
7: Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.
8: No działka wygląda.

0: wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
1: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
0: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
2: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
0: Zdrowit

0: oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy?
2: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
3: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
4: Po reklamie.
5: Czwórka, radio i podcast.

0: Hejterska 4.
1: Druga godzina hejterskiej przed nami. Dzień dobry, specjalne wydanie. Dzień dziecierska. Jesteśmy razem jeszcze przez najbliższą godzinę. No i najpiękniejsze dziecięce przeboje. Nostalgłem. Tak będzie można sobie mówić po tej godzinie. No tak się złożyło, że nie ma mnie dzisiaj na żywo w studiu, ale spokojnie słyszymy się na żywo po godzinie 20 prosto z festiwalu Up to Date. Jeżeli ktoś z was będzie w Białymstoku, to ja zapraszam do naszego plenerowego studia. Rozpoznacie mnie po znaku rozpoznawczy, więc zapraszam bardzo serdecznie. No nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, więc zapraszam. Dzisiaj w hejterskiej zdecydowanie więcej grania niż gadania, ale sucharów od małych hejteraków na pewno nie zabraknie, więc zostańcie z nami.

Dojechałem szczęśliwie do Białegostoku. No super, super się jeździ. Super się robi traskę przy takiej playliście. No naprawdę, Hejterska to jest najlepsza audycja na świecie, a prowadzący, redaktor, no wspaniały człowiek. I te żarty, ale to wymyślił. No naprawdę, na rękach powinni go nosić. Jakąś podwyżkę powinien dostać. Super, super. Jestem naprawdę jego fanem numer jeden. Także pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Już jestem w pięknym, może nie słonecznym Białymstoku, ale zawsze. I do usłyszenia. Pozdrawiam wszystkich hejterskich świrów.

Powoli zbliża się godzina 16, a to oznacza tylko jedno, hejterska dobiega końca. Chlip, chlip, chlip. I słuchajcie, nie dość, że dzisiaj audycja była nagrana, to za tydzień nie ma hejterskiej. O nie, jak to jest możliwe? A tak to jest możliwe, że jest długi weekend, Boże Ciało, Boże Ciałówka, wszyscy wyjeżdżają, zmieniona jest ramówka. O, nawet się zrymowało. Ja też wyjeżdżam do Gdańska na festiwal Mystic. Jeżeli ktoś z was tam będzie, to oczywiście możemy się złapać i zbić piątkę, chwilę sobie pogadać, natomiast w przyszłym tygodniu niestety mnie nie ma, ale w hejterskiej słyszymy się za 2 tygodnie. Także wielkie dzięki za dzisiaj, do usłyszenia, do zobaczenia być może z kimś z was o godzinie 20 na festiwalu Up to Date, bo stamtąd jeszcze dzisiaj audycja na żywo. Także do usłyszenia, wielkie dzięki, trzymajcie się, na razie, pa! A, no najważniejsze. Yep, yep, yep.

0: Autopromocja.
1: Najbliższy weekend zabieramy Was na WROW. Showcase dolnośląskiej muzyki, skąd będziemy nadawać na żywo w piątek i w sobotę specjalne audycje. Poznacie w nich wrocławskich debiutantów i usłyszycie dużo nowej muzyki.
2: Pada cały świat, od rana się rozpada, ale ja uwielbiam deszcz.
1: Nie przegapcie też dyskusji o alternatywnych sposobach promowania muzyki.
3: Widzimy się i słyszymy w piątek oraz w sobotę od 18 do 20.
1: Czwórka na WROW. Jak zawsze na czwórka.online. Adam Smolarek
3: i TLM.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
7: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
8: Mama była smutna i zmęczona.
6: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
9: Zdrowid.
10: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. Już jutro finał UEFA Champions League PSG kontra Arsenal. Paryżanie muszą powstrzymać kanonierów, by obronić tytuł. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
11: A, B, C,
12: D, E, F,
13: G, H, I,
14: J, K.
15: K jak kolorowy dzień dziecka.
16: Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie zabierze Was w podróż, gdzie trąbki błyszczą złotem, skrzypce wirują w błękicie, a każda nuta ma swój własny kolor. Zapraszamy do słuchania transmisji koncertu Alfabet Orkiestry w sobotę, 30 maja.
17: Godzina 12 w Polskim Radiu Dzieciom.
16: Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.
18: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
19: Barbara, kupiłem taniej!
20: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.

0: Minęła 16.
1: Pogoda.
0: Spójrzmy na prognozę pogody na jutro, czyli na piękną sobotę. No ale właśnie, czy będzie ona taka piękna? Jak zazwyczaj, najzimniej jest w Białymstoku i w Suwałkach. Tam wyjątkowo 21-19 stopni. Może nie najcieplej, ale to jedyne miejsca w Polsce, gdzie padać nie będzie. Poza tym w całym kraju opady deszczu, ale uwaga, Olsztyn, Toruń i cały pas południowo-zachodni Polski, tam oprócz opadów deszczu pojawią się silne burze. Najcieplej w Zielonej Górze 24 stopnie, a najzimniej w okolicach Zakopanego 15 stopni.
1: Autopromocja.
2: Raz do roku w Białymstoku. Czwórka na Up to Date Festival. Specjalne audycje prosto z imprezy w piątek i w sobotę od 20. Wpadajcie do naszej czwórkowej strefy na stadionie w Białymstoku. No taki plan to się podoba dla mnie. Zapraszają
3: Naked Relaxing
2: i Kamil Jasiński.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Barbara?
5: No?
4: Wiesz, co łączy Dzień Dziecka i Mistrzostwa?
5: Co, Marian?
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert.
5: A, mnóstwo prezentów w niższych cenach.
4: No.
6: Mistrzowskie przeceny i Dzień Dziecka w Media Expert. Telewizory, smartfony, smartwatche, tablety, laptopy, gaming, hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
7: Bo w Media Expert tanie.
8: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.

0: na internetowy nieporadnik. Nieporadnik. Zaprasza Zet Kacper.
1: Dzień dobry, 6 minut po godzinie 16, piątek, więc to już wiadomo, że czas na audycję internetowy nieporadnik. Kacper Zembrzucki, kłaniam się nisko. Moi drodzy, zacznijmy standardowo od kartki z kalendarza, bo 29 dzień maja to oprócz tego, że imieniny Magdaleny, Urszuli i Marii, to mamy tutaj piękne przysłowie na dziś. Gdy na Magdalenę pogoda, to wygoda, gdy zaś słota, to lichota. No i w przypadku Warszawy była pogoda, więc czeka nas na pewno wygoda. Jakie święta dzisiaj ciekawe? Na przykład Światowy Dzień Zdrowia Układu Pokarmowego. Bardzo ważne, żeby dbać o swój układ pokarmowy. Natomiast to, co jest ciekawe, no to Europejski Dzień Sąsiada, bo myśląc o sąsiadach zapewne niejednemu na myśl przychodzi Karguli Pawlak z komedii Sami Swoi i słynne powiedzonko podejść do płota, jak ja podchodzę do ciebie. No właśnie, te sąsiedzkie utarczki. Oczywiście no, można żyć z sąsiadem jak przysłowiowy pies z kotem, no ale nasuwa się proste pytanie. Po co utrudniać sobie życie? Więc dzisiaj pozdrawiamy wszystkich sąsiadów. Mam nadzieję, że macie z nimi fajne relacje. Chociaż w tych czasach, szczególnie w tych takich osiedlach, blokowiskach, czasem nie znamy swoich sąsiadów. Ja, przyznam się szczerze, od 3 lat mieszkam w jednym miejscu i nie znam żadnego z moich sąsiadów. To jest troszkę wstyd jednakże. No ale dobrze, audycja internetowy nieporadnik w pierwszej godzinie, jak zawsze, podsumujemy sobie ten internet z tego tygodnia. O czym będziemy mówić? Między innymi o tym, że powstał serial o polskich influencerkach, tych z Warszawy. Co tam się będzie działo, kto tam się pojawi? Przewinie się również łatwo gang, który znów pobił rekord i przejechał rowerem z Zakopanego do Gdańska w szczytnym celu, a także ciekawa historia aktorki, m.in. z Gry o Tron, Hany Murray, która opowiedziała o swoim życiowym dramacie. To wszystko w pierwszej godzinie, a tuż po godzinie 17 będą ze mną wyjątkowi goście, bo będzie to Maciek Błaszczyk i Gabrysia Ozimek. Porozmawiamy o ich twórczości internetowej i o tym, czy będąc w związku i pracując razem, czy nie dochodzi do sprzeczek, do kłótni? A co jeśli już te kłótnie mają miejsce? Co wtedy? Jak wtedy rozmawiać? No bo niektóre współprace czy filmy po prostu trzeba nagrać, a jakaś gęsta atmosfera wisi w powietrzu. Poza tym oczywiście spojrzymy na internet właśnie z ich perspektywy. Także to wszystko dzisiaj, te bardzo ciekawe tematy. Mam nadzieję, że zostaniecie z czwórką przez najbliższe 2 godziny. No i dalej też oczywiście, ale teraz audycja internetowa nie

internetowy Nieporadnik. Nieporadnik. I raz jeszcze witam tych, którzy dołączyli właśnie do nas teraz. To jest audycja internetowy Nieporadnik na antenie Radia Czwórka. Moi drodzy, zacznijmy internetowy przegląd wydarzeń tygodnia i nie sposób nie zacząć od informacji, która gruchnęła w internecie w tym tygodniu. A mianowicie jest to informacja o nowym serialu. No bo jeszcze kilka lat temu reality show kręciły się wokół celebrytów, gwiazd muzyki albo rodzin milionerów. Dzisiaj tak naprawdę wystarczy mieć telefon, Instagram i kilka milionów obserwujących, ale jak to brzmi? A, po prostu wystarczy mieć kilka milionów obserwujących. No i właśnie dlatego powstaje nowy serial polski, dokumentalny Girls of Warsaw, czyli Dziewczyny Warszawy, który pokaże życie influencerek, ale podobno nie to instagramowe, ale takie prawdziwe. Prime Video zapowiedziało 6-odcinkową produkcję o 4 polskich influencerkach. Na razie poznaliśmy 2 nazwiska. Jessica Mercedes i Klaudia Sadownik. I moi drodzy, znaczy mam nadzieję, że z dumą mogę powiedzieć, że Klaudia Sadownik była gościnią mojej audycji nie tak dawno temu, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Twórcy zapowiadają, że serial ma pokazać no nie tylko piękne zdjęcia, wyjazdy i współpracę reklamowe, ale też presję, zmęczenie, samotność i życie pod ciągłą obserwacją. Czyli tak naprawdę wszystko to, czego zwykle nie widzimy między relacją z branżą a reklamą kosmetyków, bo może się wydawać, że to życie jest kolorowe, ale pojawiają się te trudne momenty. I to jest chyba najciekawsze w tym całym projekcie, że influencerzy przestali być internetową ciekawostką. Dzisiaj to takie pełnoprawne gwiazdy popkultury, mają swoich fanów, własne marki, ogromne pieniądze i pewny wpływ, nawet realny wpływ na trendy, język, modę, a czasem nawet poglądy ludzi. Dla młodszych odbiorców influencer często jest bardziej prawdziwy niż aktor czy prezenter telewizyjny. To zdecydowanie zmieniło się na przestrzeni lat. Ale z drugiej strony cały czas gdzieś tam istnieje to pytanie, ile w tym wszystkim jest autentyczności, bo influencer żyje trochę w paradoksie. Ma pokazywać z jednej strony prawdziwe życie, ale jednocześnie to życie jest jego pracą. Każdy wyjazd może być kampanią reklamową, a każda emocja po prostu kontentem. Nawet odpoczynek trzeba dobrze sprzedać algorytmowi. I dlatego właśnie Girls of Warsaw może być bardzo ciekawym eksperymentem, bo jeśli ten serial rzeczywiście pokaże pewnego rodzaju kulisy tej branży bez filtrów i bez idealizowania, to może wyjść z tego coś więcej niż tylko polska wersja Kardashianek. Może wyjść z tego taki trafny obraz pokolenia, które dorastało razem z social mediami, bo tego wcześniej nie było. A Warszawa tutaj też nie jest przypadkowa, bo stolica od dawna stała się centrum polskiego internetu lifestyle'owego. To tutaj mieszają się media, moda, eventy, influencer, marketing i cały gdzieś ten świat życia na zasięgach. A sam tytuł, Girls of Warsaw, czyli Dziewczyny Warszawy, no przyznajmy, brzmi trochę jak modowy serial, trochę jak takie reality show, a trochę jak dokument o współczesnych ambicjach. No i oczywiście pozostaje jeszcze jedna kwestia, czy widzowie rzeczywiście chcą oglądać influencerów bez filtra, bo często mówimy, że mamy dość sztuczności w internecie, ale kiedy ktoś pokazuje gorszy dzień albo mniej idealną wersję siebie, no to algorytm zazwyczaj nie nagradza szczerości tak mocno jak perfekcyjnego obrazka. Premiera serialu jeszcze w tym roku na Prime Video, ale kolejne bohaterki mogą zostać ujawnione w najbliższych

tygodniach i coś mówi mi, że ten projekt wywoła sporo dyskusji, a może kontrowersji, nie tylko o influencerkach, ale też o nas samych, o tym, dlaczego tak bardzo lubimy podglądać cudze życie i dlaczego internet od dawna nie jest już dodatkiem do rzeczywistości, tylko jej częścią. Zresztą sama kontrowersja bardzo lubi sprzedawać się w internecie i tak jest bardzo często, i tak jest w tych czasach, że na kontrowersji możemy zbudować naprawdę dużą popularność. Zobaczymy. No, Polacy kochają reality show, te wszystkie programy, Love is Blind, jakieś inne miłosne przygody i tak dalej. Po prostu podglądanie ludzi z perspektywy widza. To nas interesuje, to nas kręci i chcemy to oglądać. Zobaczymy. To jest, oczywiście, jak przeglądam serwis X na przykład i komentarze do tego ogłoszenia nowego serialu, to są one bardzo różne, chyba w większości negatywne jednakże, ale dajmy mu szansę, zobaczmy, bo jeżeli rzeczywiście tam się pojawi pewnego rodzaju wyidealizowane, trudne słowo, życie influencerek, to jest to bez sensu. Jeżeli poznamy jakąś prawdę, to może jednak damy szansę tym twórcom internetowym. No nie wiem, zobaczymy. Więc to pierwszy punkt internetowego podsumowania tygodnia. Za moment porozmawiamy o Łatwogęgu, który wymyślił nową akcję charytatywną. New York City, you listen up. If you can hear me right now, I need you to get in your car, get delinquent and go steal cash from a cash register for no reason. This world is your world.

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Nowość na playliście.
2: Nowość na playliście.

0: internetowy nieporadnik. Nieporadnik. W czwórce.
1: I kontynuujemy nasz przegląd internetowych wydarzeń tygodnia. Przejdźmy teraz naprawdę do czegoś wyjątkowego. Wyobraźcie sobie taką sytuację. Piątek, Zakopane, startuje chłopak na rowerze. Przed nim ponad 600 km bez wielkiego peletonu, bez sportowych sponsorów, bez telewizyjnej transmisji. Za to z telefonem, internetem i jednym celem. Zebrać pieniądze dla dzieci chorych na dystrofię mięśniową Duchenna. Po niecałych 53 godzinach dojeżdża do Gdańska skrajnie zmęczony, praktycznie bez snu, ale na mecie czekają tłumy ludzi. A na liczniku zbiórki? Ponad 20 milionów złotych. Tak wyglądała ostatnia akcja internetowego twórcy Łatwogęga. Pamiętamy go ze słynnego streama dla Cancer Fighters, gdzie zebrał ponad 260 milionów złotych, co przyczyniło się do tego, że dostał tytuł najgłośniejszej i największej zbiórki internetowej w historii świata, więc naprawdę wyjątkowe wyróżnienie. Ale dobrze, to co jeszcze kilka lat temu wydawało się nierealne, czyli zamienienie live streama i społeczności online w gigantyczną machinę pomagania, to jedno, ale tym razem zrobił jeszcze większe wrażenie. Wyobraźcie sobie, że to nie jest sam rowerowy wyczyn, bo chociaż, jak sobie pomyślę, to 660 km w dwa dni. No brzmi to absurdalnie. Bardziej to, jak ogromna grupa ludzi potrafi się zmobilizować wokół jednego celu. Bo wystarczyło kilka godzin transmisji, kilka emocjonalnych momentów, kilka historii rodziców, dzieci i nagle tysiące osób zaczęły wpłacać po 5, 10, 50 zł. Do tego znowu firmy, influencerzy, widzowie. W pewnym momencie znowu internet dosłownie żył tą akcją, a przekaz był prosty: pomóżmy dzieciakom. Znowu wydarzyło się duże poruszenie, znowu działo się, ale tutaj to

wszystko działo się na żywo, bo wtedy to było w internecie, a tutaj Piotrek jechał przez całą Polskę na rowerze, w różnych miastach spotykał różnych ludzi, którzy kibicowali mu po trasie, dostarczali posiłki, napoje, robili sobie z nim zdjęcia. No, tak jak wspomniałem, na mecie w Gdańsku naprawdę tłum ludzi. To było transmitowane ponownie w telewizji, więc naprawdę, ale za tym sukcesem kryje się też dużo poważniejsze pytanie, bo mówimy o leczeniu dzieci cierpiących na DMD, ciężką postępującą chorobę genetyczną, która prowadzi do zaniku mięśni. Rodzice walczą o terapię genową, która kosztuje niestety milionowe sumy i właśnie wokół refundacji tego leku rozpętała się teraz naprawdę ogromna dyskusja. Ministerstwo Zdrowia podkreśla, że terapia nie jest obecnie refundowana. Lekarze też studzą emocje, bo skuteczność leczenia nadal jest analizowana. Terapia budzi wiele pytań medycznych i ekonomicznych. Z drugiej strony są rodzice, którzy po prostu słyszą. To może być jedyna szansa. I nagle cały kraj staje przed bardzo niewygodnym pytaniem. Czy dostęp do leczenia ma dziś zależeć od tego, kto potrafi zrobić największy viral w internecie? No bo przecież nie każde chore dziecko ma wokół siebie influencera z milionowymi zasięgami. Nie każda rodzina potrafi poruszyć algorytm TikToka czy YouTube'a. I to jest moment, w którym właśnie historia Łatwoganga przestaje być tylko historią o rowerze i zbiórce pieniędzy, a staje się opowieścią o takiej współczesności w Polsce. O sile internetu, o gigantycznej empatii ludzi, ale też po prostu o systemie, który często zostawia rodziców samych z dramatycznymi decyzjami. I chyba dlatego ta akcja wywołała aż tak duże emocje, bo z jednej strony patrzymy oczywiście po prostu na faceta, który przejeżdża przez pół Polski, całą Polskę i realnie zmienia czyjeś życie, a z drugiej, no właśnie, widzimy państwo, medycynę i procedury, które nie zawsze nadążają za emocjami społeczeństwa. I może właśnie dlatego tysiące ludzi oglądały ten przejazd praktycznie bez przerwy, bo wszyscy chcieli uwierzyć, że czasem da się jeszcze zrobić coś wspólnie, że internet nie musi służyć tylko do scrollowania i kłótni, że może być też miejscem po prostu prawdziwej mobilizacji. A Piotrek Łatwogang pewnie za kilka dni znowu wrzuci kolejny film. Tylko że dla wielu rodzin już teraz stał się kimś znacznie więcej niż influencerem. Stał się symbolem pomagania w Polsce aktualnie. I to jest to trudne pytanie, które trzeba sobie zadać, bo z jednej strony oczywiście stream, dużo się dzieje, pieniądze, ale z drugiej strony ta zbiórka pierwsza, ten live stream, gdzie zebrano ponad 260 milionów złotych, przecież to jest ułamek naszego polskiego systemu zdrowia. Jak to będzie wyglądać? Co z tym się stanie potem? Bo nawet Piotrek wystosował apel do Sejmu i prezydenta, żeby coś z tym zrobić, że tak to pomaganie w Polsce nie może wyglądać. Zobaczymy oczywiście Piotrka, śledzimy, obserwujemy, co będzie robił w internecie dalej. Trzymamy mocno kciuki, a my za moment wrócimy do innej trudnej historii, którą podzieliła się aktorka Hannah Murray. No i tam pojawi się temat sekty.

internetowy Nieporadnik. Czasami historie gwiazd filmowych brzmią jak prawdziwe scenariusze seriali, ale ta opowieść jest wyjątkowo niepokojąca, bo pokazuje, jak cienka bywa granica między szukaniem pomocy, a wpadnięciem w pułapkę manipulacji. Hannah Murray, bo o niej mowa, aktorka znana m.in. z Gry o Tron, po latach opowiedziała o jednym z najtrudniejszych doświadczeń w swoim życiu. Przyznała, że trafiła do środowiska, które dziś bez wahania nazwałaby sektą wellness. Wszystko zaczęło się bardzo niewinnie. Jak mówi aktorka, była wtedy przemęczona, zagubiona i szukała sposobu na odzyskanie równowagi. Presja związana z popularnością, intensywna praca i życie pod ciągłą oceną sprawiły, że zaczęła interesować się rozwojem duchowym i alternatywnymi metodami terapii. Ktoś polecił jej tak zwaną uzdrowicielkę energetyczną. Spotkania miały pomagać w odnalezieniu spokoju, zrozumieniu siebie i pracy nad

emocjami. No i początkowo dawało jej to poczucie bezpieczeństwa i wspólnoty. Problem w tym, że właśnie w taki sposób często działają grupy manipulacyjne i najpierw oferują wsparcie, a dopiero później zaczynają przejmować kontrolę. Z czasem Hannah Murray coraz mocniej angażowała się w życie tej społeczności. Jak wspomina, wszystko zaczęło kręcić się wokół charyzmatycznego lidera i jego wpływu na ludzi. Pojawiła się psychiczna presja, emocjonalne uzależnienie i przekonanie, że tylko grupa zna prawdę i może pomóc człowiekowi naprawdę się uzdrowić. Aktorka opowiada dziś o atmosferze strachu, manipulacji i psychicznego chaosu. Mówi też o ogromnych pieniądzach wydawanych na kolejne kursy, sesje, rytuały i zamiast poczucia wolności przyszło jednak coraz większe zagubienie. Ale doszło do kulminacji. Kulminacją był poważny kryzys psychiczny. Hannah Murray trafiła do szpitala psychiatrycznego, gdzie zdiagnozowano u niej chorobę afektywną dwubiegunową i dopiero wtedy zaczęła stopniowo odzyskiwać dystans do tego, co wydarzyło się wcześniej. Dziś aktorka otwarcie już ostrzega przed środowiskami, które pod hasłami rozwoju osobistego, energii czy duchowego przebudzenia próbują zdobywać wpływ nad ludźmi znajdującymi się właśnie w trudnym momencie życia. I chyba właśnie to jest w tej historii najbardziej poruszające, bo oczywiście łatwo jest myśleć, że sekty dotyczą wyłącznie osób naiwnych albo łatwowiernych. Tymczasem Hannah Murray pokazuje, że manipulacja może dotknąć właściwie każdego. Szczególnie wtedy, gdy człowiek czuje się samotny, zmęczony albo po prostu szuka odpowiedzi na ważne pytania. Co ciekawe, po tych doświadczeniach aktorka całkowicie odcięła się od świata wellness i tej sekciarskiej podszewki. Przyznaje, że dziś unika nawet rzeczy, które wcześniej kojarzyły się z relaksem, medytacji, jogi, a nawet duchowych warsztatów. Wszystko dlatego, że zaczęły przypominać jej okres, w którym stopniowo traciła kontrolę nad własnym życiem. Ta historia w internecie wywołała ogromną dyskusję, bo żyjemy w czasach, w których rzeczywiście mnóstwo osób szuka ukojenia poza tradycyjną terapią czy medycyną, bo szczególnie mówię tu o sobie, o młodym pokoleniu, które wychowane w tym duchu internetu, może nie w dzieciństwie, ale teraz w tych swoich młodych latach, wchodząc w wiek dorosłości, pracy, jest wiecznie przebodźcowane. My lubimy presję. Ja lubię naprawdę robić dużo rzeczy naraz, poczuć tą presję, tą dyscyplinę. I naprawdę przychodzi ten moment, kiedy jesteśmy przybarci do muru. Musimy znaleźć jakąś odskocznię od tego, co robimy. I coraz popularniejsze są internetowi guru, samozwańczy trenerzy duchowi i jakiegoś rodzaju rozmaite społeczności, które obiecują oczywiście te szybkie uzdrowienie, sukces albo wewnętrzne oświecenie i to jest ten kluczowy moment, kiedy nie można dać się w to złapać. Wydaje mi się, że rozwiązaniem tego jest po prostu rozmowa nawet z bliskimi znajomymi, wyjście z nimi na kawę, na herbatę, pójście do kina, pójście na koncert. To jest ten moment, kiedy po prostu powinniśmy też poznać swoje granice, bo nie wszyscy je znamy. Gdzie jest nasza granica wytrzymałości? Gdzie jest nasza granica asertywności? To jest to, o czym musimy często pamiętać. A historia Hannah Murray przypomina o jednej bardzo ważnej rzeczy, że prawdziwa pomoc nigdy nie powinna opierać się na strachu, zależności i oddawaniu komuś pełnej kontroli nad własnym życiem. To my jesteśmy w cudzysłowie oczywiście panami swojego życia, ale to my decydujemy o swoich dalszych drogach życiowych i naprawdę nie oddawajmy je w inne ręce. Skupmy się na tym, co my chcemy zrobić. Po prostu.

0: Tu czwórka, Polskie Radio.
1: Yo, kolejne miechy cisną bolecą. Polskę przejechałem, chciałbym uciec jak najdalej stąd. To nie przez problemy z sianem, zmęczony kombinowaniem, ale na 100%.

0: Internetowy nieporadnik. Nieporadnik. W czwórce.
1: I myślę, że idealnym podsumowaniem internetowego, bądź co bądź podsumowania tygodnia, będzie fakt, że Amerykanie nadal fascynują się polską i słowiańską ogólnie kulinarią, bo po kompocie, które jak wiemy nazwali wodą truskawkową, rosole, które nazwali chicken tea, czyli zupę z kurczaka, odkryli wietrzenie. Wietrzenie

pokojów, że to jest zdrowe, wyobraźcie sobie, że wystarczy rano na przykład otworzyć okna z obu stron mieszkania i wywietrzyć owe mieszkanie. Mało tego, widziałem już pierwszy film, że ktoś odkrył mizerię. Natomiast jeszcze nie wiem, jak to nazwali, czekam na rozwój wydarzeń. Powiem tak, najbardziej bawi mnie to, że Amerykanie to wszystko wkładają w taką otoczkę, że to wszystko jest dla twojego zdrowia, że skóra ci podziękuje i tak dalej, i tak dalej. Cieszymy się, że nasza europejska, słowiańska kultura dociera do Stanów Zjednoczonych. Bardzo mnie ciekawi, kiedy odkryją na przykład schabowego i nazwą go dużym nuggetsem. Dziękuję za pierwszą godzinę. Chwilę po godzinie 17 kontynuujemy audycję internetową Nieporadnik. O 17 prognoza pogody na niedzielę, a po 17 dołączą do mnie Maciek Błaszczyk i Gabrysia Ozimek, twórcy internetowi, z którymi porozmawiam o tym między innymi, jak to jest tworzyć będąc parą i nie kłócić się i w ogóle to jeszcze mieć uśmiech na twarzy podczas nagrania. No, o tym, jak zaczęła się ich przygoda w internecie i co myślą o tym całym internetowym środowisku. Zostańcie z nami, wracamy po 17.

0: Autopromocja.
1: Nowy rozdział, nowy wymiar. Ta sama pasja do tanecznej elektroniki. Świętujemy 100 lat polskiego radia i pół wieku czwórki w wielkim stylu. 12 cali na godzinę w nowej odsłonie. Goście i niepowtarzalne brzmienie. Najlepsze sety DJ-skie prosto z unikalnej lokacji. Jednego z najstarszych studiów polskiego radia.
2: Cześć, nazywam się Jerem. Zapraszam Was na mój godzinny występ. Dzisiaj w 12 calach.
1: Takiego klubowego grania jeszcze nie było. Słuchaj nas na antenie czwórki w każdy piątek o 22 i oglądaj na naszym kanale YouTube. Zapraszam, Bert.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
4: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
3: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
5: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
6: Game over.
7: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody! Blik.
0: Po reklamie. Słuchasz czwórki.

0: 11.
1: Minęła 17.
2: Pogoda.
1: Spoglądamy łaskawym okiem na niedzielę i prognozę pogody na 31 maja. No i dobrych wiadomości nie mam, jeżeli chodzi o deszcz. Dobre wiadomości, bo od nich lubię zaczynać, to temperatura. Najzimniej w Suwałkach, przepraszam, w Gdańsku 17 stopni. Natomiast najcieplej ponownie w Zielonej Górze i Wrocławiu 23-24 stopnie. Opady deszczu praktycznie w całym kraju. Jedyne miasta, które deszcz ominie, to Kołobrzeg, Szczecin, Gorzów Wielkopolski, Zielona Góra i Wrocław właśnie. W pozostałych krajach, miastach przydadzą się parasolki.
2: Autopromocja.
3: Najbliższy weekend zabieramy Was na WROW. Showcase dolnośląskiej muzyki, skąd będziemy nadawać na żywo w piątek i w sobotę specjalne audycje. Poznacie w nich wrocławskich debiutantów i usłyszycie dużo nowej muzyki.
4: Pada cały świat, od rana się rozpada, ale ja uwielbiam deszcz.
3: Nie przegapcie też dyskusji o alternatywnych sposobach promowania muzyki.
5: Widzimy się i słyszymy w piątek oraz w sobotę od 18 do 20.
3: Czwórka na WROW. Jak zawsze na czwórka.online. Adam Smolarek
5: i Del M.
2: Autopromocja. Reklama.
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
2: Po reklamie.
9: Słuchasz Czwórki.

0: na internetowy nieporadnik. Nieporadnik. Zaprasza Zet Kacper.
1: Dzień dobry, raz jeszcze, to jest druga godzina audycji internetowej Nieporadnik, 5 minut po godzinie 17 i są ze mną obiecani Maciek Błaszczyk, Gabrysia Ozimek. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: A jaki to ładny chór, bardzo ładnie się tu zrobiło. Moi drodzy, pierwsze pytanie do wszystkich moich gości w audycji brzmi zawsze tak samo. Kim jesteście? Po kolei, bardzo proszę.
3: To ja chyba, bo ja już wymyśliłem sobie odpowiedź, dostałem, przyznaję, pytanie wcześniej. Jesteśmy bezrobotni i nagrywamy filmiki.
1: Bardzo ładne.
2: Tak, dokładnie.
1: Podpisujesz się pod tym.
2: Tak,
1: po prostu.
2: Dokładnie.
1: Czyli jesteście bezrobotni, ale no dobra, to trochę przewrócę, bo chciałem to na koniec zrobić, ale bardzo często pojawia się ta kwestia, że bycie twórcą internetowym to nie jest praca.
3: No ja tak też uważam, to jest bardzo generalnie oparte na w sumie na hobby, na jakiś tam u nas zwłaszcza gdzieś tam na naszym poczuciu humoru. I ja bym tego nigdy nie nazwał pracą, bo to jest mega przyjemne, mega proste i zawsze ja się porównuję do kogokolwiek, kto pracuje 8 godzin i my też tak pracowaliśmy do pewnego czasu, no to nie można tego nazwać pracą, jest to czysta przyjemność, jeśli chodzi o każdy dosłownie aspekt.
2: To ja troszeczkę się tutaj wtrącę, bo generalnie nasze nagrywki już nie są troszeczkę takimi po prostu nagrywkami, tylko tutaj zaczyna się pojawiać dźwiękowiec, oświetleniowiec, kamerzysta i tak dalej, scenariusze, więc rzeczywiście to nie jest już tylko takie stanięcie przed kamerą, nagranie trendu, chociaż nigdy tego nie robiliśmy, ale coś po prostu prostego, tylko to już są większe takie mini produkcje, więc czasami pracujemy więcej niż te 8 godzin.
3: Tak, ale styl jest to po prostu przyjemniejsze, przynajmniej tak mi się wydaje,
2: no to
3: możemy,
2: na pewno.
1: Ale
2: wiecie,
1: czasem współpracę trzeba nagrać, a tutaj klient nie zaakceptuje i trzeba raz jeszcze.
2: O, nasze ulubione sytuacje.
1: Jezu, ja to uwielbiałem po prostu, jak potrafiłem. Mój rekord 11 poprawek.
3: To dlatego tu jesteśmy dzisiaj z tobą i ty jesteś w roli prowadzącego, a nie...
2: A my dalej w tej roli sami.
1: Słuchajcie, to jest oczywiście, zgodzę się Maćku z tobą, to jest czysta przyjemność, ale bywają momenty, po prostu tak, bywają momenty. Tak. Powiedzcie, dobra, od początku, jak się poznaliście? Tak, zacznijmy od takiej stopy prywatnej.
3: Ja jestem chyba lepszy w opowiadaniu tego, bo Gabrysia zawsze...
2: Ja bardzo skracam. Się.
3: Tak, ale no, chociaż może, dobra, dajmy ci szansę.
2: Chociaż mamy krótki czas na antenie, więc może tak. Generalnie poznaliśmy się na aplikacji randkowej i to było trochę tak, że ja byłam obrażona na mężczyzn, Maciek był obrażony na kobiety i stwierdziliśmy, a dobra, jakby jesteśmy młodzi, trzeba otworzyć tą aplikację chociaż raz w życiu. I byliśmy swoim pierwszym przesunięciem.
1: Wow!
2: I to jest pierwszym właśnie swipem, zabawne, parą, że jakby pierwszą osobą, która mi się w ogóle wyświetliła w aplikacji był Maciek, Maćkowi ja i po prostu później jakoś chwilę popisaliśmy tam, przeszliśmy na inne jakieś tam portale, w sensie sociale. No i się spotkaliśmy pierwszy, drugi, trzeci raz i tak sobie tu
3: i
2: jesteśmy.
3: Po miesiącu zamieszkaliśmy ze sobą i do tej pory mieszkamy.
2: Półtorej miesiąca.
3: I 4 lata już
2: tutaj
3: tak.
2: Ze mnie takiej...
3: Miesiąc.
2: Bo
3: się zawsze zadaje te pół.
1: Czyli od początku kliknęło po prostu między wami.
3: Tak, usiadła po prostu, serio, to taka historia, że naprawdę usiadła, jestem takim romantykiem, ale usiadła przede mną i ja po prostu byłem już oczarowany. Nawet nie chodzi o stricte jakąś tam aspekty wizualne, tylko nawet tak usiadła po prostu i tak powiedziała, takie hej, takie radosne, takie to było nie zszargane jakimiś takimi, nie wiem, warszawskim zapaleniem opon mózgowych, bez obrazy, dla wszystkich warszawiaków. I bardzo mi się to spodobało po prostu.
1: Dobrze, no i tak mieszkacie sobie razem i tak dalej i nagle stwierdzacie,

0: a nagrajmy coś do internetu. Jak to wszystko się zaczęło i skąd ten pomysł?
1: To właściwie był pomysł Maćka, bo ja generalnie się trochę przed tym wzbraniałam, bo jeszcze przed Maćkiem ja już coś sobie tworzyłam. Bardzo gdzieś tam, bardzo rzadko nagrywałam coś, ale coś tam robiłam. I nagrywałam też ze swoim byłym chłopakiem.
2: Chciałem usunąć te wszystkie filmy.
1: Dlatego jak Maciek powiedział, że kurczę, może w sumie byśmy coś zrobili, bo Maciek też miał swój kanał jakiś tam piłkarski, więc też był obyty tutaj w tym temacie, to ja byłam taka, że kurczę, no dwa razy ten sam błąd powtarzać może niekoniecznie, ale w końcu stwierdziliśmy, dobra, jakby spróbujemy, jeden filmik nagramy, zobaczymy, co z tego wyjdzie. I nagraliśmy go w ogóle gdzieś tam w Sylwestra w Gdańsku, naszego pierwszego i chyba tak, i chyba on od razu jakoś fajnie poszedł. Tak.
2: Mieliśmy to szczęście, że po prostu poszedł, czyli nie musieliśmy się starać gdzieś tam nagrywać 100 filmików, tylko pierwszy poszedł i mówimy, dobra, let's go. A, bo twoje następne pytanie chyba uprzedziliśmy, tak?
0: Czyli... A nie wiem, zaraz się okaże, co ja zadam, ale na pewno teraz pytanie, które brzmi, czy warto było po prostu.
2: Tak.
1: Warto. No, na warto. Pewno warto.
2: Wracając do w sumie pierwszego pytania, to jest najcudowniejsza niepraca, to jest bycie bezrobotnym twórcą jest najcudowniejszym, co się może przydarzyć, przynajmniej z mojej perspektywy. Wydaje mi się, że z Gabrysi tak samo. Wiadomo, często to się gdzieś tam, jak już się wchodzi na jakiś taki poziom profesjonalny tych nagrywek, rzeczywiście, że jest operator, teraz już nawet scenarzystę zatrudniliśmy, który nam gdzieś tam...
0: A z czego to wynikało, że właśnie operator, że światło, że trzeba tych jakby ekipę zmontować?
2: Wiesz co? Z czasem po prostu coraz bardziej chcieliśmy to profesjonalizować, żeby to się odróżniało, zwłaszcza gdzieś tam, jeśli chodzi o ten aspekt takiej tej gry aktorskiej. Gdzieś tam chcieliśmy dodać takiego, nie wiem, tego profesjonalnego sznytu i rzeczywiście... Taki pewien pan do mnie kiedyś powiedział bardzo fajną rzecz, że śmiertelnicy tego nie zauważą, ale odczują. Tak. Czyli oni nie powiedzą, co tu jest, że to tak działa, bo na przykład do tej pory ludzie myślą, że my nagrywamy aparatem i wszystko, wszystkie materiały. Mhm. My ciągle nagrywamy telefony.
0: To wygląda
2: takie
0: bardzo
2: zwykłe.
0: Profesjonalnie.
2: Tak, ale wygląda ponoć właśnie tak, że ludzie mówią, kurczę, wow, nie wiem czemu, ale to mi się podoba bardziej. Tutaj jest ta dynamika, coś tam. No więc chyba... Nie wiem,
1: i
2: od czego
1: to też chyba wyniknęło w ogóle z tego kontentu, który zaczęliśmy tworzyć, bo my zaczynaliśmy od takich jakichś typowo scenkowych rzeczy, parkowych, jakieś relacje, związek i tak dalej, ale w pewnym momencie stwierdziliśmy, że kurczę, to jest takie trochę, czujemy, że to jest takie trochę na siłę, jakby niekoniecznie to jest dobry kontent i stwierdziliśmy, że kurczę, oglądamy bardzo dużo filmów, bardzo dużo seriali, więc może jakby wynieść coś z tego i zrobić trochę parodię właśnie i filmów i seriali, więc jak poszliśmy w taki filmowy klimat, no to te po prostu dodatkowe osoby były gdzieś tutaj konieczne, żeby nam w tym pomóc, żeby to wyglądało dobrze, jakościowo, wartościowo.
0: Jest to po prostu level up, a my za moment porozmawiamy o tym, jak to jest pracować, być w związku, czy tam się kłótnie pojawiają, zostańcie z nami.
1: Oj, warto.

0: internetowy nieporadnik. Nieporadnik. W czwórce.
1: Moi drodzy, wracamy do tych pierwszych filmów, które zaczęliście wrzucać do internetu. Jaka była ta wasza pierwsza reakcja, że jeju, te filmy poszły wiralowo?
2: No ja się zaskoczyłam. Nie spodziewałam się, że pójdzie to tak łatwo, tam od pierwszych filmików. Maciek chyba się trochę spodziewał.
3: Nie, ja jakoś tak.
1: Chyba, biznesmen.
3: Tak,
2: chyba wiedział.
3: Kalkulacja chłodna po prostu, taka alfa po prostu. Nie, wiesz co, bo ja już chyba miałem to doświadczenie, że miałem ten kanał piłkarski, aha, więc tam już się rzeczy wybijały i jak to się wybiło, ja wiedziałem po prostu, co chyba trzeba zrobić, żeby to się obejrzało w tamtym momencie i chyba nie byłem aż taki zaskoczony. Nie chcę, żeby to zabrzmiało jakoś tam bardzo...
1: Nie, wiesz, to jest normalne. Jak ktoś siedzi w tym, to tak, wie, co pójdzie, a co nie pójdzie.
3: Tak.
1: Albo czego się można spodziewać, że coś pójdzie, a nie pójdzie, więc jest to całkowicie normalne. Wasze filmy to są bardzo często różne historie. Mamy musicale, mamy jakieś seriale, mamy moje ulubione Rozwiedzenie Rodzice. I stąd jest ważne pytanie, skąd czerpiecie inspirację na takie filmy?
2: Czy
1: to są własne doświadczenia? Czy czasem jednak na przykład, nie wiem, podsyłają wam pomysły widzowie?
2: Nie, no myślę, że samo życie. Generalnie to się, rozłódka trochę zaczęła się tak, że zaczęliśmy nagrywać serię o rodzicach. No oczywiście jakby każdy miał rodziców lepsze, gorsze doświadczenia, tak, więc jakby ktoś, każdy wyniesie dla siebie i stwierdziliśmy, że dobra, no to jak rodzice, no to co później, nie? No to co? No to rozwódka, nie? No prosta sprawa, zwłaszcza, że to teraz jest niestety bardzo, bardzo częsty temat i faktycznie gdzieś to fajnie tutaj zażarło.
3: Tak, że stworzyliśmy naprawdę jakieś niesamowite uniwersum, gdzie ludzie się przekrzykują po prostu, że o, tu Angela, bo tutaj oczywiście też mamy swoich nowych partnerów też jakby w tych swoich rolach.
2: Tak.
3: Jest to o tyle wygodne, znaczy ja też powiem dlaczego, jak to, na to wpadliśmy, no to po prostu, w sensie w ogóle ktoś za granicą coś takiego robił, ale my zrobiliśmy z tego cały świat, uh-huh, nie? Uh-huh. I po prostu to totalnie rozwinęliśmy, ale co chcę powiedzieć, że jest to o tyle po prostu, dlatego chyba ten sukces wynika z tego, że to jest po prostu, nie wiedzieliśmy, że to będzie aż tak klikalne, ale mnóstwo rzeczywiście takich sytuacji gdzieś tam Gabrysia ma na co dzień, że podchodzą do niej często, no albo dzieci rozwiedzonych rodziców, albo sami rozwiedzeni rodzice i opowiadają o tym, o Boże, no to jest identycznie coś tam, bez żadnego jakiegoś tam negatywnego wydźwięku. Mhm.
2: Co
3: jest na szczęście. Jeszcze nikt nas nie pobił, chociaż może niebawem.
1: Oby nie,
3: ale tak, no... Tak jakiś, chyba
2: ale najlepsze jest i tak to, kiedy właśnie ludzie myślą, że to jest prawda, prawdziwe życie, nie? Uh-huh, że my nie odgrywamy uh-huh tutaj tych roli, tylko myślą, że my naprawdę jesteśmy tymi rozwiedzionymi rodzicami, że to dziecko gdzieś tam siedzi w tym aucie i my tutaj walczymy ze sobą, tak? Na jego oczach, więc...
3: Tak, że zamykamy dziecko w samochodzie.
1: A są takie komentarze typu, moglibyście tak nie robić.
2: Uh-huh. Oczywiście,
1: naprawdę?
2: Cała masa.
3: Głównie Facebook jest tak, że najgorsi rodzice i to jeszcze, że dziecko zatrudniają do nagrywania, nie? Gdzie dziecka nie widać. Uh-huh. No mówią, że tu jeszcze jest dziecko i wy przy dziecku tak gadacie. No to tam
2: to
3: jest rzeczywiście,
2: to
3: się wylewa taki hejt. Tylko my mamy akurat, znaczy hejt, nie lubię używać tego słowa, to nie jest hejt, tam bardziej ludzie gdzieś tam swoje...
1: Oni wierzą w to, co widzą.
3: Wierzą, tak. I spoko, jakby dla mnie to jest spoko, fajnie. Ja lubię to czytać tak szczerze, jakoś nie czuję się wielce urażony tym, że mówią, że jestem paskudnym człowiekiem. Może jestem, po prostu się z tym zgadzam. Jak śmiesz, how dare you.
1: Ale wiecie, to jest właśnie niesamowite w tym to, że po prostu każda platforma społecznościowa, czy to Facebook, Instagram, TikTok, to jest... absolutnie inne uniwersum.
2: Tak, totalnie.
1: Tak. Absolutnie inni ludzie was tam oglądają i to jest w tym wyjątkowe, myślę. Mhm. Ale bardzo mi się podobało to, co ty, Gabi, powiedziałaś, że może to jest przypadek, a może nie. Rzeczywiście gdzieś tam od kilku lat w Polsce mamy falę rozwodów, ale co za tym idzie, więcej osób młodych ma z tym do czynienia po prostu, więc więcej osób to rozumie, więc
2: tak,
1: tutaj tkwi ten sukces, ten fenomen tego sukcesu, że zrozumieliście zjawisko, które istnieje, no i wykorzystaliście to świetnie.
3: Tak,
2: samo życie, nie?
3: Zastanawiamy się tylko właśnie, gdzie jest ta granica, w sensie i chyba też

0: przyjdzie taki moment, że będziemy chcieli wejść w dłuższe jakieś formy, gdzieś tam też przekazać jakąś taką wartość nadrzędną tego i pokazać, że bo de facto pokazujemy to w takim krzywym zwierciadle, który okazuje się rzeczywisty, bo to są bardzo przekoloryzowane sytuacje. Ale de facto chciałbym w sumie, żeby za tym szło zjawisko, czego jeszcze nie zrobiliśmy, że to wcale nie jest okej dla dziecka końcowo, że rodzice, którzy jakby przy dziecku wylewają na siebie szambo gdzieś tam różnych rzeczy, my to oczywiście pokazujemy śmiesznie, no ale gdzieś jest pomysł, żeby też to troszkę pójść w aspekt edukacyjny. Wiadomo, rodzice nie będą słuchać jakichś dwójki bachorów, gnojów z internetu, ale być może komuś to kiedyś uderzy do głowy, chociaż już były takie sytuacje nawet, że podchodziły te
1: panie, co powiedziałam właśnie Kacprowi poza anteną, że faktycznie podchodziły do mnie panie, które mówiły, że kurczę, ja jestem sama rozwiedzioną kobietą i tak patrzę na to zachowanie i trochę z tego wyniosłam, jak nie powinnam robić, więc dziękuję ci.
0: Jest trochę mi wstyd.
2: Ale
0: tak.
2: Wiecie, że ja miałem też taką sytuację, jak nagrywałem tą serię o nauczycielce, że pisały do mnie, czy podchodziły nauczycielki, które powiedziały: dopiero gdzieś zauważyłam swoje zachowanie, zmieniam to. Ja już nie chcę być taką kosą. Jednak wtedy tak naprawdę dociera do nas, że ten influencer ma ten wpływ.
1: Tak.
2: I to jest najlepsze uczucie.
1: Tak.
2: To jest absolutnie najlepsze uczucie. Wspomniałeś, że może dłuższa forma, chcielibyście w jakimś serialu wystąpić?
0: Są jakieś nawet tam pomysły, że super, tak powiem. Nawet na bardziej...
1: Stworzenie
0: swój,
1: czegoś
0: swój
1: swojego.
0: Pomysł, tak. I gdzieś tam to jest już trochę w zaawansowanym stanie. Coś tam się szykują, jakieś tam rzeczy.
2: Czyli
0: głosowo.
2: Będzie dobrze.
0: Coś tam będzie, tak, właśnie.
2: To trzymam za to kciuki. Za moment wracamy do rozmowy.

0: internetowy nieporadnik. Nieporadnik. Czas na pytania z kategorii trudnych. Moi drodzy, jak wygląda wspólna praca i związek?
1: Wow.
2: Różnie.
1: Różnie.
2: Myślę, że to jest dobre słowo, różnie. Generalnie to jest jedyna rzecz, jeśli się coś kłócimy, to właśnie o nagrywki. Chyba problem wynika z tego, że ja i Maciek mamy trochę silne charaktery i po prostu ciężko się ugiąć jakby na czyjąś jakąś tam decyzję, jakiś pomysł i tak dalej. A najgorsze jest to, że jak ktoś ma jakiś pomysł, a druga osoba powie, że ten pomysł jest zły, to jest koniec świata po prostu.
1: No i chyba wynika z tego, że Gabriel się bardzo lubi, że wszystko jest zrobione. Ona jest bardzo przyziemna, ale w takim dobrym tego słowa znaczeniu, że dba o terminy, o takie rzeczy, na które rzeczywiście patrzą, czy klienci, czy ludzie, widzowie i tak dalej, a ja zawsze gdzieś tam z głową w chmurach po prostu latam i perfekcjonista, dobra, to powtórzmy 1000 razy. No i się wtedy z tego tworzą konflikty. A tak jak mówiłem tam troszkę wcześniej, rzeczywiście śmiertelnicy tego nie widzą. Ja wierzę w to, że czują, ale może rzeczywiście... Patrz, mamy terapię. Tak, uczę się tego, żeby rzeczywiście czasem odpuścić i powiedzieć okej, tak jak w tym momencie jest, to jest wystarczająco.
0: Wbrew pozorom, jak się ma silny charakter, to jest trudno odpuścić rzeczywiście i wycofać się. No ale dobra, macie, nagrywacie film, deadline jest absolutnie do dziś i jest ta sprzeczka. Co wtedy się dzieje?
2: No to chyba sprzeczka na bok i trzeba zrobić, co trzeba zrobić, a do rozmowy wracamy później, chociaż, kurczę, to jest właśnie fajne, słuchaj, tej rozwódce całej, nie? Że jakby mi to bardzo pasuje, że gdzieś wcześniej się trochę posprzeczamy, to ja naturalnie wchodzę w tą rolę.
0: A to w ogóle energia,
2: ja. Więc jeśli chodzi
1: ja to
2: na przykład
1: celowo
2: to,
1: robię. To jest po prostu widzisz, gdzieś tam
0: bingo,
1: takie
0: nie?
1: Wprowadzenie.
0: Zagadka
1: to jest takie
0: rozwiązana.
1: Aktorstwo metodyczne, ja to nazywam, tak? Ja tak...
2: A, czyli to robisz specjalnie.
1: Tak,
2: dzięki.
1: Tak.
0: Żeby nakręcić się do roli.
1: Szkoda, że to przez Kaspra wyszło tutaj, ale niech będzie.
0: Ale już wszystko jest jasne, ale bywają ciche dni?
1: Nie.
2: Nie.
1: Nie.
0: Bardzo
1: u nas nie ma cichych nocy.
2: Ja
1: nawet
2: bym czasami chciała, w sensie...
1: Ale to źle zabrzmiało.
2: Matko. Ja bym czasami chciała, bo ja generalnie mam taki charakter, niestety, to jest taki mój minus, że ja potrzebuję chwili dłuższej na przemyślenie. Może nie, że dzień, dwa, trzy, ale parę godzin po prostu, żeby sobie ochłonąć i wrócić do rozmowy, a Maciek ma taką potrzebę wyjaśnienia wszystkiego już, teraz, od razu, załatwmy to teraz, tej sekundzie.
1: Tak, bo my jesteśmy, mamy taki tekst do siebie. Ostatnio właśnie po nagrywkach Gabrysia zadzwoniła, bo tam rzeczywiście ja troszkę przesadziłem w słowach i byłem taki wkurzony i coś głupiego powiedziałem i Gabrysia zadzwoniła, że miałem ci nie mówić, ale coś tam, ale to było chamskie, coś tam ten. I się rozłączyła, po czym ale nie kłóćmy się, bo jesteśmy samotni wtedy. I takie właśnie fajne. Bo
0: w sensie fajne.
1: Tak, że jesteśmy strasznie samotni, kiedy się pokłócimy. Ja strasznie tego uczucia nie lubię, dlatego jak najszybciej chcę dokończyć dzieła, przeprosić, paść na kolana. Najczęściej to ja. Taka jest prawda. I wracamy do trybu normalnego.
2: Tak, ale też, żeby to nie zabrzmiało tak strasznie, że my się na tych nagraniach nie wiadomo, co tam dzieje, jakby, że nie latają tam brzydkie jakieś, nie wiadomo, aż jak słowa, nie kończymy z siniakami. Po prostu... No po prostu to są takie ludzkie sprzeczki.
0: Jak
2: tylko...
0: w każdym związku po prostu, moi drodzy. Ale jak to jest budować tą relację na takim trochę internetowym świeczniku, że jednak gdzieś tam się jest rozpoznawalnym?
1: To chyba pomaga nam to, co powiedziałem wcześniej. Czyli, że mamy jednak te postacie, w sensie, że mamy te... Nie pokazujemy w ogóle prywatnego życia praktycznie.
0: Dlaczego? Muszę teraz się wtrącić. Dlaczego właśnie?
1: To nawet nie tak, że stwierdziliśmy, nie będziemy pokazywać, bo gardzimy wszystkimi, którzy...
0: Nie. Bo ja mam to samo podejście, żeby było jasne. Jesteśmy po tej samej stronie.
1: To u nas to naturalnie wyszło. To wyszło tak naturalnie, że jednak robimy te scenki, no to nie pokazujemy prawdziwego życia. Coś tam na storkach czasem raz dodaliśmy filmik z zaręczyn, tyle. Ale okazuje się, co jest niesamowite, jak dodaliśmy pierwszy raz ten filmik z zaręczyn i zdjęcie z zaręczyn, to były jakieś niesamowite zasięgi tego. Jakby, mimo że jakby te zasięgi mamy ciągle i tak niesamowite, to przebiło jakoś pięciokrotnie. 100 tysięcy, 120 tysięcy lajków.
0: Ja pamiętam to, mi się też coś wyświetlało wszędzie.
1: Tak, ja mówię, o co chodzi? Dlaczego kogoś to obchodzi? Przecież oni nas nie znają. Ale widać, że rzeczywiście ludzie potrzebują tych ludzi, którzy znają te twarze z internetu, gdzieś tam zobaczyć, jak oni są naprawdę. Ale my się bardzo jakoś nie odróżnimy od tych postaci. Też jesteśmy tacy, potrafimy sobie dowalić tak fajnie.
0: Bo może wyłączycie te swoje prywatne cechy z tymi rolami po prostu.
1: Chyba tak trochę jest.
2: Pewnie tak ale chyba właśnie przez to, że jakby i pracujemy razem, i mieszkamy razem, to taką cząstkę prywatności gdzieś tam chcemy zachować dla siebie, żeby nie wszystko było na tym świeczniku właśnie, nie? To jest chyba taki
1: bo my jesteśmy nudni generalnie. My bardzo lubimy po nagrywkach sobie usiąść, zamówić coś do jedzenia dobrego i odpalić jakiś super serial, z którego zaraz wpadają pomysły oczywiście, ale jesteśmy nudni, no po prostu. Lubimy wychodzić na spacery. Ostatnio zaczęliśmy chodzić na siłownię razem i to jest super.
2: Tak.
1: Ale ogólnie to nie ma to co pokazywać.
0: Ja mam takie podejście do tej prywatności, zawsze pamiętam taką moją paranoję, bo

Opowiem wam potem. Miałem historię z tym związaną, już kiedyś na antenie opowiadałem, więc nie będę się powtarzał. Ale ja zawsze sobie mówiłem, że ta prywatność jest dla mnie takim trochę bunkrem, w którym się możesz schować, jak coś się dzieje. Tak. Bo jak to nie jest twój bunkier, tylko to jest chatka z liści, to ktoś to zmuchnie i nagle, absolutnie nie jest to dla ciebie żadna prywatność, tylko prywatność jest publiczna. Tak. A tego nie chcę. Chcę po prostu mieć te cztery ściany dla siebie i to jest chyba bardzo fajne. Ale puentuję dzisiaj. Dzisiaj jest naprawdę dobre puentowanie. Dobrze, to mam nadzieję, że za moment dobra puenta również się pojawi.

0: Internetowy nieporadnik. Nieporadnik. W czwórce.
1: No to na moment wróćmy do tych filmów, które tworzycie dotyczące rozwódek. Jakie są wasze ulubione teksty z tych filmów, które tworzycie, albo takie, które gdzieś tam zasłyszeliście?
2: Chyba przedrzeźnianie się. Ja uwielbiam ten moment, bo w każdą rozwódkę wplatamy ten moment, że Maciek mi coś próbuje dowalić i ja tym samym mu odpowiadam na zasadzie takie typowe po prostu dziecięce odgryzki. To jest taki ulubiony moment.
3: Ja nie pamiętam w ogóle tych tekstów szczerze, bo piszemy te scenariusze przedtem i to nie ma jakiegoś takiego, wiesz, stałego powiedzonka, wydaje mi się, ale czy są jakieś...
2: A, chyba jest, że o, spóźniłeś się. To jest chyba typowe rozpoczęcie rozwódki.
3: Trzeba doczepić.
1: Ja bardzo lubię jeszcze to. No tak, tatuś znowu partnerko, coś tam było. Ja lubię to porównywanie, naprawdę.
2: Tak.
1: Czyli mówicie, że czerpiecie inspirację po prostu z życia, ale jak to jest, że jak jedno z was wpadnie na jakiś pomysł i wtedy prezentujecie ten pomysł drugiej osobie, to zawsze tam jest akcept z drugiej strony?
3: Nie, znaczy to zawsze jest... To jest tak, że już się nauczyliśmy wcześniej, może tak było, że trzeba było przegadywać, ale tak to jest najczęściej, że Gabrysia mówi, a rozpisałam rozwódkę. Ja mówię, dobra, to kiedy nagrywamy? A już napisałam do tam ludzi, dobra, nagrywam to wtedy, nie? I teraz już jakoś bardzo luźno. Kiedyś to było chyba tak, że tutaj Gabrysia rozpisywała taką wstępną wersję, ja później tak ją doprawiałem gdzieś tam na końcu, później jeszcze taki wspólny ten. Teraz

0: to jakoś bardzo się skróciło, to takie automaty idą, nie?
1: Tak, ale chyba nie potrzebujemy akceptu. Myślę, że każdy pomysł jest po prostu jakby wprowadzany do działania. Bardziej właśnie, jeśli chodzi o te jakieś takie konflikty, to bardziej później jak coś zagrać, jak coś powiedzieć, jak coś zmontować, ale jakby sam pomysł, to tutaj nie mamy żadnych...
0: Tak, no chyba, tak jak mówię, ja czasem się czepiam rzeczywiście tych tekstów jakichś pojedynczych. Ja mówię, człowiek w prawdziwym życiu by tak nie powiedział. No nie ma opcji, nie? I to
1: a
0: rzeczywiście...
1: ja wtedy mówię, no właśnie tak powiedziałam, czyli by powiedział.
0: Trzeba było w scenariusz spojrzeć. Ale co tam? No i się zaczynamy kłócić oczywiście wtedy, ale to bardzo szybko wychodzi. Głównie przy współpracach tak jest, że ja się staram, żeby to jakoś tak... bardzo chciałbym, żeby współpraca nie była odbierana jako współpracę, więc bardzo się denerwuję, kiedy musimy powiedzieć jakąś formułkę i już dosyć dawna przechodzą te pozabriefowe nasze scenariusze i jest to cudowne po prostu.
2: To jest chyba najfajniejsze. Tak, możesz zrobić współpracę, która tak naprawdę wpisuje się gdzieś ten twój kanon twórczości i nie jest na tyle sztuczna, a jeszcze jak możesz te swoje teksty tam gdzieś poprzyplatać, no to zależy od klienta.
0: Wczoraj dostaliśmy, tylko powiem ostatnią rzecz, dostaliśmy brief, pierwszy raz w historii, gdzie było, że produkt może być maksymalnie na ekranie do 3 sekund. Nie ma, że musi być pierwszych 5 sekund, tylko
1: ja
0: maksymalnie do 3 sekund. A my taki, Boże, jak dobrze.
2: Jezu, zdradzę wam moją tajemnicę, że zawsze w tych mailach jest, że produkt musi być pierwszych
0: 5 sekund.
1: Tak?
2: I zawsze to ignorowałem.
1: Tak,
2: nigdy nie miałem z tego konsekwencji absolutnie żadnych.
0: Tak.
2: Wiadomo, tam się pojawiały jakieś, że musiał być, po prostu nie przeskoczysz tego, ale...
0: Dalej ignorowałaś, nie widać maila, wpadł spam.
2: O kurczę, zapomniałem, że...
1: Dlatego jesteś w radiu.
2: Dokładnie, to jest idealny scenariusz. A propos scenariuszy, czyli piszecie sobie, rozpisujecie sobie.
0: Si.
2: Bo zastanawiałem się, czy może tam jest jakaś nutka kreatywności i takiej spontaniczności.
0: Też, znaczy to jest tak, że mamy te scenariusze, ale w trakcie, no to niestety tak jest. I to na to się trochę właśnie często Gabrysia denerwuje, bo ja lubię w trakcie materiału coś jeszcze dodać, bo mi wpadnie coś nowego i takiego, co... Ja bym powiedział w tej sytuacji, albo ta postać by powiedziała. I zazwyczaj gdzieś to fajnie, gdzieś tam ten materiał jeszcze... Najczęściej, i to jest takie coś, że ja to widzę, że to działa, to w komentarzach ludzie często piszą z tymi gwiazdkami takimi, że ten tekst akurat, który ja powiedziałem, ja mam wtedy tak, i ono jeszcze 5000 lajków, ja mówię wtedy...
1: Satysfakcję ma wtedy,
0: tak. Po prostu.
1: Więc może nie konkretnie jakby scenariusz, ale taka baza.
0: Śpię wtedy na Sofię, ale warto.
2: Śpię wtedy na Sofię.
1: Dobrze by było.
2: Słuchajcie, czasem te spontanicznie wplecone teksty to są właśnie, tak jak mówisz, najlepsze teksty, które potem z tego można wyciągnąć.
0: Tak, no i właśnie to niestety, znaczy to nie tylko, żeby ja, Gabrysia też często wrzuca coś takiego swojego i właśnie widzimy w tych komentarzach, że to jest taki iconic tekst po prostu, nie? Ostatnio właśnie ktoś napisał jakiś tam 12-latek, że ta mama to taka diwa, nie? I ten komentarz jakieś 25 tysięcy lajków, nie? No bo rzeczywiście...
1: Nie, spoko, mogę być diwą, co?
0: Nice.
2: Słuchaj, same przywileje z tego płyną. Ja pamiętam, że ja sobie też właśnie taką bazę rozpisywałem. Mówię, a co mi przyniesie ślina na język, to sobie powiem po prostu. Mm-hmm. Uwielbiałem to robić. No dobrze, a tak jakbyście mieli zamknąć to w kilku zdaniach, to co sprawia wam największą przyjemność z tego, że tworzycie w internecie?
0: Siano. Nie, raczej chciałem to powiedzieć.
2: Ale to też jest przyjemne. Błagam cię.
0: Tak, znaczy nie to.
1: Nie, no ja bardzo doceniam po prostu, że mamy taką pracę, jaką mamy, że możemy sobie to rozłożyć w czasie, zaplanować jak sobie chcemy, że nie musimy pracować od 8 do 16, od 9 do 17, tylko faktycznie
0: tylko
1: mamy
0: od 8
1: taką...
0: do 22.
1: Ale mimo wszystko jest ta elastyczność, że możemy w to pleść jakieś swoje życie prywatne, którego prawie i tak nie mamy, bo tak jak mówił Maciek, jesteśmy dosyć nudni, chociażby obejrzenie serialu.
0: Tak, ale ja lubię to, że się wyżywamy artystycznie.
1: O, tak.
0: Ja to lubię, że się jest to jakieś wyżycie artystyczne, jakieś tam kreatywne, że z tą całą jakąś kreatywnością, co buzuje w głowie, no to gdzieś można ją ulokować i z tego jeszcze są pieniądze, z tego jest jakaś tam gratyfikacja taka życiowa. To jest chyba dla mnie taki najcudowniejszy aspekt, czyli że tworzyć jakąś wizję w głowie, przekładasz ją na papier, później na ekran, a później i z tego jeszcze żyjesz. To jest
2: coś, co robisz, to co lubisz i jeszcze masz z tego korzyści, nie tylko finansowe, ale po prostu przyjemności.
0: Tak.
1: Nie może być lepiej.
2: Nie może być lepiej, dlatego za moment wrócimy do rozmowy.

0: internetowy Nieporadnik. Nieporadnik.
1: Ponieważ już zbliżamy się do końca naszej rozmowy, to moi drodzy, taki temat, który bardzo lubię poruszać z twórcami internetowymi. Jak oceniacie polski internet? Jest wspierający, jest wyścig szczurów, konkurencja? Jak to z waszej perspektywy wygląda?
2: No ja bym powiedziała, że jest różnie. Po prostu bardzo zależy, na jakiego człowieka trafimy. Są i tacy mega wspierający, ale są też tacy, którzy gdzieś tam właśnie ciągną do dołu, więc to jest po prostu loteria. Tak. Albo trafisz,
3: znaczy
2: albo nie.
3: Z tymi, którymi sobie nagrywaliśmy, to zawsze było takie, że się umawialiśmy stricte na nagrywki i było bardzo fajnie. I z większością, z którymi działaliśmy, to nigdy się nie poczuliśmy w jakiś sposób właśnie jakbyśmy byli wykorzystani w wyścigu szczurów i tak dalej. Ale no, też zdajemy sobie sprawę, że nie jest to... No, tak jak mówię, no niestety tak jest, albo stety niestety, ale taka jest prawda, że światem naszym rządzi kasa i tu trochę tak jest, że się niby walczy o te zasięgi i tak dalej. My zawsze mieliśmy to gdzieś, powiem szczerze, zawsze to było takie, że po prostu robimy, jak się ogląda, to fajnie, jak nie, no to nie. Nie stresujemy się tym, jak są współprace, to super, jak nie ma, to nie ma. Gdzieś tam mamy to na tyle wszystko ogarnięte, że damy sobie radę. Więc... Ale Gary jednak byśmy skłaniał ku temu, że jednak to środowisko jest bardziej przytłaczające. Nie to stricte, w którym my się obracamy, naprawdę. Tutaj mieliśmy mega chyba szczęście, że na tych wszystkich ludzi, co trafiliśmy, to są mega, tak jak powiedzieliśmy, poza anteną, właśnie mega normalnymi, przyziemnymi ludźmi, gdzieś tam nie na zasadzie tak jak niektórzy sobie uważają, że to są bezrobotni, którzy mogliby się wziąć do pracy, tylko rzeczywiście bardzo, bardzo rzetelni i bardzo sympatyczni po prostu wobec nas przynajmniej.
1: Tu się zgadzam i tak jak powiedziałeś, to jest takie przytłaczające środowisko.
3: Przytłaczające, tak.
1: Ja o tym mówię otwarcie, że ja środowisko influencerskie nie należy do moich ulubionych, natomiast Oczywiście, że znajdą się tam po prostu fantastyczni ludzie, jak wszędzie.
2: Tak.
1: Absolutnie nie mam zamiaru temu zaprzeczać. Jest to dla mnie trudne środowisko i teraz jak troszeczkę się od niego odciąłem, czuję ulgę, nie powiem. Natomiast tak jak mówię,

0: nadal są osoby, z którymi mam kontakt sporadyczny i to są fantastyczne osoby i absolutnie nie narzekam. Powiedzcie mi, co już wspomniałeś, że raczej w ogóle nie lubisz słowa hejt, powiedziałeś. Dlaczego?
1: Bo widzę, że się zasłaniają tym często twórcy, jak coś odpierdzielą, że tak powiem, brzydko, ale nie aż tak brzydko, jak mógłbym powiedzieć, albo twórcy podcastów, nie wiem, aktorzy, wszyscy po prostu się lubią tym zasłaniać w momencie, kiedy powiedzą albo zrobią coś nie tak. I uważam, że jest to słowo nadużywane, uważam, że da się sobie z tym radzić. Oczywiście jest hejt, który jest totalnie nieuzasadniony i to nie jest okej i z tym trzeba walczyć i gnoić takich ludzi i usuwać komentarze, blokować ludzi. Ale ja bezpośrednio sam tego nie lubię, bo po pierwsze nigdy nie doświadczyłem aż takiego, który rzeczywiście, może po mnie to spływa po prostu, ja mam to szczęście, ale ogólnie uważam, że jest zbyt nadużywane w naszym środowisku i uczyliśmy tego jako broni takiej do tego, że mogę powiedzieć wszystko, a później powiedzieć, że jak ludzie to po prostu krytykują i wyrażą swoje zdanie, to nagle to jest hejt, to jest na mnie hejt. No ostatnio była nawet taka sytuacja, że pewna pani przy zbiórce Łatwogęga poszedł na nią hejt, już w następnej teraz zbiórce stwierdziła, że tego nie nagłośni.
0: Tak, było. Jak to możecie mnie hejtować?
1: Jak możecie? Przecież ten, no bo ona coś tam mówiła, że się ogoliła na łyso i ten.
0: Tak.
1: No.
0: Była taka sytuacja. Dobrze, moi drodzy, zbliżamy się do końca naszej rozmowy. To was zaskoczę, bo na koniec audycji mam również to samo pytanie do moich gości zawsze. I brzmi ono tak. Czego nie radzicie robić w internecie?
2: Czego nie radzicie rodzić?
0: Czego nie radzicie rodzić? Może potem,
1: a to
0: ale
1: też,
0: robić.
1: To też. To się
0: nie
1: łączy z pytaniem, nie pokazywać dzieci w internecie. To jest jedna rada.
2: No myślę, że właśnie chronić tą swoją, czego nie robić, to ja może powiem, co robić. Myślę, że właśnie chronić tą swoją prywatność i chociaż jej kawałek zostawiać dla siebie, żeby nie wszystko jednak było na pokaz, na świeczniki. I co jeszcze robić? Myślę, że robić coś w zgodzie z sobą, coś, co się lubi, a nie coś, co oczekuje od was.
1: Nie udawać, bo i tak ludzie na końcu to, tak,
0: prawda?
1: To zobaczą.
0: Jednak ja wiem, że to jest takie mega wyświechtane słowo, autentyczność, ale z drugiej strony, jak się nie jest autentycznym, to rzeczywiście...
1: Tak, bo właśnie może tak być, że można robić właśnie filmiki i tak dalej, które końcowo nawet... może tak być, że mnie samego nie śmieszą, nie? Tak jak pewien znajomy mi powiedział o tym kiedyś. I ja na przykład miałem taki moment, nie? I dlatego stwierdziłem, że dobra, robię tylko to, co mnie śmieszy, czy łamię standardy, czy przeklinam czasem w filmach. Ostatnio zaczęliśmy wrzucać przekleństwa do współpracy, przechodzą, więc uważam, że jest wszystko jakoś...
2: Ale
1: rzeczywistość jest takim, tak.
0: Z krukiem.
1: Nie, jeszcze takich
2: nie.
1: Nie,
2: bez przesady.
0: Ale tak coś w tym jest, że internet idzie w tą stronę. Ja nie chcę mówić, że normalizujemy przekleństwa, ale rzeczywiście jest tak, że już nawet bez kruka przekleństwa przechodzą totalnie.
1: Tak.
0: Czego
1: tak,
0: na przykład sobie, jak ja zaczynałem 5 lat temu, nie wyobrażam.
1: Tak, to się zmieniło. Tak,
0: internet się zmienia.
1: Coraz częściej widzą to ludzie rzeczywiście, że to jest prawdziwsze po prostu, a my na co dzień jednak prawda jest taka, choćbyśmy chcieli się bardzo wybielać i tak dalej, używamy tych słów przynajmniej 5-10 razy dziennie.
0: Oczywiście, że tak.
2: I czasami się nie da inaczej, tak?
0: Nie da się.
2: Znormalizujmy.
0: Jesteś bardzo zła na coś, naprawdę to nie da się inaczej. Internet ma to do siebie, że płynie i zmienia się z dnia na dzień, znowu tak puentuje po prostu.
1: No, ty masz piękne, dzisiaj jest po prostu Kacpro Coelho.
2: Czy możemy uznać dzisiejszy dzień dniem święta narodowego od imienia twego?
0: Tak. Można, jak najbardziej. Podpisuję się pod tym. Bardzo wam dziękuję. Maciek Błaszczyk, Gabriel Osimek.
2: Dziękujemy.
0: To była czysta przyjemność.

0: Moi drodzy, audycja internetowy nieporadnik już zbliża się wielkimi krokami do swego końca, ale po godzinie 18 specjalna audycja, bo czwórka jest na WROF-ie, a z nami Delem, prowadzący tejże audycji. Witam ciebie, mój drogi, co tam się będzie działo?
1: Siema, siema. No, na początku muszę wspomnieć o tym, jaka piękna jest pogoda we Wrocławiu. Człowieku, jak tu jest słonecznie, a jeszcze jesteśmy... Cały WROF festiwal się dzieje na dawnej zajezdni tramwajowej, która wygląda no cudownie. Jest ceglana, jest pięknie, jest bardzo ładnie udekorowana. Ogólnie już się zadomowiliśmy, jest super.
0: Czyli zazdroszczę pogody, to po pierwsze. Natomiast
1: a
0: powiedz
1: jak jest
0: mi,
1: w Warszawie?
0: Znaczy jest okej, natomiast wieje strasznie wiatr, czego bardzo nie lubię. Powiedz mi, czego możemy się spodziewać u ciebie po godzinie 18?
1: Porozmawiamy oczywiście z artystami, którzy wystąpią na deskach festiwalu WROF. Porozmawiamy również z organizatorem. Złapiemy też, mam nadzieję, wolontariuszy. Będą też ludzie tutaj ze stoisk, które się rozkładają właśnie i będą tworzyły całą tą festiwalową atmosferę. Więc dużo, no. Postaramy się jak najlepiej oddać atmosferę tego wydarzenia, tego
0: ale
1: miejsca.
0: Właśnie jak dużo tak dzieje. Rozpoczyna się, to się wszystko już rozkłada, to jaka tam jest atmosfera? To jest takie, nie wiem, pozytywne wszystko, już się wszyscy nie mogą doczekać pewnie.
1: Tak, i nie ma w ogóle takiej napinki. To nie jest tak, że ktoś tutaj się stresuje, o, musimy porozkładać. Nie, wszyscy robią wszystko w swoim tempie, wszystko jest na czas, wszystko jest dobrze zorganizowane, dobrze rozplanowane. Zjedliśmy już nawet zupę.
0: O,
1: super była zupa.
0: No to tego zdecydowanie Warszawa zazdrości Wrocławiowi, że tam jest spokojnie.
1: Wpadajcie.
0: Że tam jest spokojnie. Wpadajcie już za moment po godzinie 18, audycja czwórka na WROF do godziny 20 będzie z wami Delem. A ja bardzo dziękuję za dzisiaj. Słyszymy się za tydzień, wyjątkowa audycja, bo będzie internetowo zgrillowani z okazji czerwcówki, a audycja internetowy Nieporadnik wraca 12 czerwca jak bumerang. Także do usłyszenia, Kasper Zemrzucki. Dziękuję za dziś.

0: Autopromocja. Książki, autorzy, spotkania i tysiące historii w jednym miejscu.
1: W sobotę będziemy na Międzynarodowych Targach Książki w Warszawie.
0: Od 14 do 15 będę Wam relacjonować wydarzenia z samego centrum imprezy, czyli ze Stadionu Narodowego. Poczujecie atmosferę targów i poznacie najciekawsze literackie odkrycia tego roku.
1: A po 15 bohaterem audycji Ferment Kulturalny będzie gość honorowy tegorocznych targów, czyli Emirat Szardża. Zanurzcie się z nami w opowieściach, kulturze i literaturze świata arabskiego.
0: Będzie inspirująco
1: i bardzo międzynarodowo.
0: Zapraszamy! Alicja Michalska
1: i Ada Janiszewska w najbliższą sobotę.
0: Między 14 a 16.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Tylko w piątek w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Krem do smarowania Nutella 350 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
6: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
7: Mama była smutna i zmęczona.
5: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
8: Zdrowit.
9: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
10: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
11: Barbara, kupiłem taniej!
12: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
2: Po reklamie.
13: Tu Czwórka Polskie Radio.
2: Czwórka Polskie Radio.

strych. Byłam ostatnio w tym stanie, gdy stanął mi zegar w wymyślonym czasie. Na skraju jest przepaść i straciłam zasięg bez mapy i forów. Myślałam, nie da się, mam plany na ciebie, mam plany na siebie. Melodię ułożył mi słowika czerwiec, położył te słowa, rytm nadała woda. Wcale nie był kwasie. Byłam ostatnio naiwna, więc chcę teraz do tego podejść taktycznie, jak kiedyś stało odryk, to tylko na lody, by trochę ochłodzić strumienie magiczne. Jak będę sama, to nic, mam tyle samo, co nikt. Jestem na pewno tą jedną na tysiąc, zwolniłam, bo

0: TVB na remiksie. Aż się rymuje nawet.
1: Minęła 18.
2: Pogoda.
1: Na razie cała Polska słoneczna i temperatura ponad 20 stopni w całym kraju, ale uwaga, bo nocą może być różnie. Cała nasza zachodnia część kraju może zmoknąć i to nawet intensywnie. Szczecin cały mokry, no i takie burze mogą dojść nawet do Katowic. Natomiast cóż, Lublin, Białystok, Serock, wszyscy tam mogą się cieszyć spokojną, suchą nocą. Natomiast we Wrocławiu dzisiaj wyjątkowo gorąco, ponieważ właśnie rozpoczyna się WROW.
2: Autopromocja.
3: Raz do roku w Białymstoku. Czwórka na Up to Date Festival. Specjalne audycje prosto z imprezy w piątek i w sobotę od 20. Wpadajcie do naszej czwórkowej strefy na stadionie w Białymstoku. No taki plan to się podoba dla mnie. Zapraszają
4: Naked Relaxing
3: i Kamil Jasiński.
2: Autopromocja. Reklama.
5: Hej, jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
6: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
5: I dla dzieci z rodzicami.
7: Teraz w Media Expert promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu, zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
9: Agencja GoFest i Czwórka Polskie Radio zapraszają na Carbon Silesia Festival 19 i 20 czerwca. Zabrze. Wystąpią Who Made Who, Jan Blomqvist, Sofia Kurtesis, Axel Boman, Sally C, DJ Storm, Skalpel i wielu innych. Przenieś się do kopalni doznań i najlepszej muzyki elektronicznej. Więcej informacji na carbonfestival.pl.
2: Po reklamie. Tu Czwórka, Polskie Radio.

Nie inaczej, zaproszę DLM, czwórka na WROW, już tutaj siedzimy, rozgościliśmy się, jest super, a przed chwilą utwór Już wychodzę od Ody Nowej, wokalistki, która wystąpi w niedzielę na deskach festiwalu WROW. Tutaj już się powolutku wszystko rozkręca. Oprócz tego, że za chwilę zaczną się koncerty, bo o godzinie 19 pierwszy zespół, czyli Safe World, no to rozstawiają się również wystawcy wokół sceny. To się nazywa Sąsiadówka i tutaj w tej sąsiadówce

się naprawdę dużo rzeczy dzieje. Czwórkowo oczywiście będziemy tutaj cały czas obecni. Ja poprowadzę audycję dzisiaj. Adam Smolarek będzie wam wszystko opowiadał jutro, również o godzinie 18. A jeszcze w międzyczasie tak się składa, że będziemy tutaj opowiadać z Adamem i z Damianem Sikorskim o alternatywnych metodach promocji. Ponieważ jutro o 14.45 będziemy brać udział w takiej właśnie rozmowie z ludźmi na ten temat. A dzisiaj, słuchajcie, przez następne 2 godziny nie dość, że będę grał muzę od artystów, którzy występują na WROF-ie, no to jeszcze z jakimiś artystami z WROF-a pogadam. Nawet porozmawiamy z organizatorami, porozmawiamy z wolontariuszami. Będzie się ogólnie dużo działo, a na razie przejdźmy do muzy i pograjmy jeszcze trochę Ody Nowej. Mam utwór Co tylko mi dasz, a później Ślad.

0: Oda Nowa i utwór Ślad właśnie na antenie czwórki. Oda Nowa wystąpi w niedzielę na deskach festiwalu WROW, a to jest audycja czwórka na WROW. Jesteśmy już tutaj w centrum festiwalowego życia. Mamy taki specjalny pokoik tylko dla nas, gdzie będziemy rozmawiać z różnymi gośćmi. Na przykład już przy stole siedzi ze mną nasz pierwszy gość, pierwsza gościni właściwie, którą całkiem niedawno słyszeliście już w czwórce. Sienia jest z nami. Siemka.
1: Siemka, cześć ponownie.
0: Słuchaj, pierwsze pytanie. Trochę jest inna sceneria dzisiaj. Ostatnio jak byłaś w czwórce, nie było publiczności, ale wszystko się nagrywało, więc musiałaś być świadoma, że wiesz, wszystko co powiesz, każdy jeden błąd będzie nagrany, a tutaj jest publiczność, ale nagrywamy tylko, wiesz, amatorsko. I gdzie jest większy stres? Jak się teraz czujesz przed koncertem?
1: Szczerze mówiąc, większy stres był w czwórce, bo właśnie spodziewałam się, wiedziałam, że wszystko zostanie uwiecznione, cokolwiek nie powiem, każdy błąd zostanie już na zawsze w sieci. A tutaj na WROW-ie będzie zupełnie inny klimat, bo przede wszystkim właśnie będzie publiczność, więc o dziwo, a może nie o dziwo, stresuje mnie to mniej. Chociaż będzie o wiele więcej osób, w ogóle ktoś będzie, tak?
0: No właśnie, teraz Warszawa była dla ciebie trochę wyjazdem koncertowym, teraz jesteś u siebie we Wrocławiu, to co? Można się spodziewać, że pewnie dużo znajomych się zleci, jeden z, chyba z pierwszych koncertów w ostatnim czasie, prawda? To co? Czego się spodziewasz najbardziej? Liczysz, że przyjdzie dużo znajomych, czy właśnie raczej liczysz, że wpadną ludzie, którzy po prostu jeszcze o tobie nic nie słyszeli?
1: Myślę, że będą i znajomi, i w ogóle wiem, że rodzice wybierają się też na koncert, chociaż będzie to godzina 22 i o tej godzinie już zwykle śpią, ale przyjdą. Wiem, że będzie też trochę znajomych, ale też się spodziewam, że właśnie nowe osoby, które jeszcze mnie nie słyszały, nie poznały. Przygotowałam też nawet pierwszy raz w życiu wizytówki i zamierzam rozdawać.
0: Potwierdzam, jest wizytówka, nawet sam dostałem, chociaż doskonale wiem, kim jest Sienia, dlatego dzisiaj rozmawiamy. Słuchaj, to jest taki sam materiał, jaki słyszeliśmy w czwórce, a powiedz, czy w przyszłości, bo teraz oczywiście planujesz prawdopodobnie nowe wydawnictwa, już masz cały schemat, strategię w głowie, czy planujesz kiedyś na przykład zmienić trochę formułę?

0: koncertową, na przykład nagranie z bandem, czy formuła DJ-ska taka zakorzeniona, hip-hopowa ci odpowiada najbardziej?
1: Zobaczymy, spodziewajmy się niespodziewanego, jak to się mówi. Myślę, że ogólnie mogę kiedyś grać też z bandem, tylko też zdaję sobie sprawę, że będzie to trochę bardziej czasochłonne, żeby przenieść bity na instrumenty. Nie wykluczam tego na pewno. Na razie chwilowo gram z DJ-ką, przez jakiś czas tak zostanie, ale tak jak mówię, nie wykluczam, że kiedyś pojawi się też zespół. Czemu nie?
0: Słuchajcie, to może na razie jeszcze posłuchajmy utworu Baby z Pieczarą, od którego zaczęłaś koncert w Czwórce, prawda? To teraz posłuchajmy i za chwilę wrócimy do rozmowy.

sił. Kurczowo trzymam się tylko gitary. Z moich ust dziennie lecą słów, chmury i chmary, albo browarów o parę, aż opadają kopary potencjalnym kandydatom na człowieka do pary. W życiu kurczowo trzymam się tylko gitary. Z moich

0: Menel Cezary.
1: Gdy zjawi się potwór w odpowiednim czasie, to wszystko da się.
2: Czwórka na WROW. Czwórka na WROW.
3: Baba z pieczary od sieni, czwórka na WROW, a przy mikrofonie Del M. No i wspomniana już wcześniej nasza gościni, Sienia cały czas jest z nami i za chwilę, właściwie nie za chwilę, bo co jutro o godzinie 22 Sienia wystąpi na festiwalu WROW, z którego właśnie nadajemy. Zagra materiał, który już pewnie słyszeliście, na przykład Babę z pieczary. Zagra też najnowszy singiel, czyli Jak na kobietę. No i ja mam do ciebie jedno ważne pytanie. Jak planujesz teraz swoje przyszłe wydawnictwa? No i czy tworzysz już w głowie obraz, co, debiutanckiej płyty?
4: To tak, mam w planie wydanie kolejnego singla. Teraz, tak jak wspomniałeś, już jest dostępna Jak na kobietę we wszystkich serwisach streamingowych. Kolejny singiel planuję wydać tak pod koniec sierpnia, września. Jeszcze nie ma konkretnej daty. Ale już jest nawet nagrany teledysk, także wszystko gotowe. Po prostu czekam już na jesień, nie wszystko naraz. I jak najbardziej mam w głowie wydanie debiutanckiej płyty. Jakiś też zamysł się pojawił. Wiem, jak będzie się nazywać, ale jeszcze nie zdradzę. I myślę, że kolejne kroki po wydaniu tego singla, który wyjdzie jesienią, to będzie już właśnie przygotowywanie się do wydania debiutanckiego albumu.
3: A to był taki pomysł, że raczej po prostu zbierasz utwory i te najlepsze utwory, które do tej pory zrobiłaś, będą tworzyć ten debiut, czy bardziej wiedziałaś, jak chcesz się na początku

0: pokazać światu, jak chcesz, żeby brzmiała ta debiutancka płyta? Czy miałaś na nim jakiś taki konkretny zamysł? Czy to na razie jest The Best of Sienia?
1: To jest The Best of Sienia. Chociaż kiedyś, jeszcze parę lat temu, wyobrażałam sobie, że pierwsza płyta będzie składać się z piosenek głównie gitarowych, z piosenki autorskiej poezji śpiewanej. Ale moja droga muzyczna poszła w innym kierunku, jak już wiemy. I tak jest, że te piosenki tak naprawdę wszystkie się w miarę ze sobą łączą w jakiś sposób, chociaż tego tak naprawdę nie planowałam. Więc...
0: A tak naprawdę co sprawiło, jaki był najmocniejszy impuls, żeby rzeczywiście odejść od tego gitarowego brzmienia i przejść do czegoś bardziej, no co można powiedzieć, surowego, bo tak bym na pewno określił hip-hop i zwłaszcza rap, który ty wykonujesz, słuchając oczywiście, na przykład mając przede wszystkim na myśli utwór Jak na kobietę.
1: Czułam i też dostawałam feedback, że rapowanie mi wychodzi, jak rapowałam gdzieś na jam session czy na przykład na imprezach. I też już jak grałam z gitarą, to zaczęłam wplatywać elementy rapu do piosenek z gitarą, jak nawet na przykład beatbox, więc cały czas ciągnęło mnie w stronę rapu. Miałam takie marzenie, że chciałabym nagrać jakiś pierwszy utwór właśnie na bicie i pierwsza piosenka to było Lecę Dalej. No i za Lecę Dalej już po prostu poszło to dalej. Już przestałam komponować muzykę na gitarę, tylko oparłam się na bitach, bo uznałam też, że wolę się skupić na przykład na tekście, na warstwie wykonawczej, a dużo czasu mi schodziło na komponowanie muzyki. Może kiedyś jeszcze do tego wrócę, ale na razie wygląda to tak, że właśnie rapuję do bitów.
0: To jest też ciekawe ostatnio zagadnienie mieliśmy, jak rozmawiałem z Adrianem Sumą, prowadziliśmy wywiad z Lukiem. To jest raper, który również robi na przykład muzykę filmową i zadaliśmy mu takie pytanie, czy on rzeczywiście czuł takie przywiązanie kulturowe do rapowania, czy bardziej to był po prostu rodzaj ekspresji, który mu najbardziej odpowiadał. No i on powiedział, że on to kulturowo do tego za bardzo nie podchodzi. On i to, co akurat śmieszne, powiedział, że on po prostu nie umiał śpiewać. I jak u ciebie to wygląda? Czy rzeczywiście to jest jakiś taki wynik kultury, w której w jakiś sposób dorastałaś, albo która na ciebie jakoś wpłynęła i dlatego akurat hip-hop? Czy to raczej po prostu jest ta forma ekspresji, w której najlepiej możesz się wyrazić?
1: Nie myślałam o tym wcześniej, ale jak zadałeś to pytanie, to mi się pojawiła odpowiedź, że tak samo, podobnie jak w przypadku Luka, jest to dla mnie forma ekspresji, więc nie wyrastałam w środowisku hip-hopowym, nawet bliżej mi właśnie do poezji śpiewanej. I myślę, że tak, że znalazłam po prostu gatunek muzyczny, w którym najbardziej mogę się wyrazić i pokazać siebie.
0: A myślisz, że to jest tak, że to jest po prostu droga, którą sobie teraz już artystycznie, świadomie obrałaś i w którą chcesz jakoś konsekwentnie rozwijać? Czy to jest po prostu kolejny etap na jakimś takim twoim rozwoju artystycznym i możliwe, że kiedyś zrobisz całkowitą zmianę? No wiesz, no na przykład wcześniej wspomniany Luke zdaje się w końcu muzyką filmową.
1: Trudno przewidzieć, nie wiadomo co się wydarzy, jakie pomysły się pojawią w głowie i też co będzie. Jak na razie planuję iść tą drogą rapową, nie wykluczam powrotu też kiedyś do gitary. No po prostu zobaczymy, trudno powiedzieć, jak to będzie wyglądać za kilka lat.
0: A czy trzonem tego wszystkiego, przynajmniej ja tak założyłem, jak słuchałem twoich rzeczy, że trzonem tych utworów są przede wszystkim teksty. I to w takim razie, czy na przykład wyobrażasz sobie sytuację, w której mogłabyś pisać dla innych, albo w ogóle pracować nad słowem w jakimś takim zupełnie innej formie, w innym wydaniu niż po prostu swojej autorskiej muzy?
1: Dobre pytanie, bo ostatnio mi to chodzi po głowie właśnie, żeby może pisać nie tylko dla siebie, ale też kiedyś dla kogoś, więc jak najbardziej biorę to pod uwagę. Też w ogóle zaczynałam od pisania wierszy, więc nie wykluczam, że może i taka publikacja się kiedyś pojawi, jakaś książka.
0: A jak piszesz utwór, to zaczynasz od muzy czy zaczynasz od tekstu?
1: I tak, i tak. Czasami jest jakiś wers jeden, który później rozbudowuje albo pomysł, a czasami usłyszę bit i po prostu w tym bicie rzeźbię tekst.
0: Dobra, to jeszcze na sam koniec zadam ci takie pytanie. W jakiej fazie teraz jest twoja nadchodząca płyta? W sensie, ile masz już z tego zrobionego i ile jeszcze pracy przed tobą? I czy w ogóle jeszcze na przykład uda ci się to wydać w tym roku?
1: W tym roku już podejrzewam, że nie, a ogólnie jestem mile

0: zaskoczona, że dokończyłam piosenki, które leżały w szufladzie naprawdę bardzo długo. Spięłam się, miałam deadline, koncert w czwórce, w ROW i dokończyłam piosenki, więc można powiedzieć, że płyta praktycznie pod względem repertuaru jest prawie gotowa. Więc tak, dalsze kroki obiorę za chwilę. Na razie po prostu powolutku chciałam dokończyć te teksty, które były niedokończone, wydać singiel Jak na kobietę, następny singiel będzie Manam i kolejny krok będę wyznaczać po tym.
1: Manam usłyszymy na żywo, prawda? Na WROF-ie i słyszeliśmy w czwórce, to zapamiętałem. Moi drodzy, Sienia wystąpi na WROF-ie jutro o godzinie 22, to jest sobota, więc idealnie będziecie mogli posłuchać audycji Adama Smolarka od 18 do 20, a później jakoś magicznym sposobem trafić do Wrocławia. Może część z was już jest we Wrocławiu, może część z was teraz nas słucha, a tak naprawdę już jest w drodze na WROF. Dziękuję ci bardzo, Sienia, za tę rozmowę. Ja oczywiście widzimy się pod sceną. A za chwilę utwór Jak na kobietę.
2: Laureatka konkursu Będzie głośno. Sienia.

0: Czwórka na WROW.
1: Czwórka na WROW. Siedzimy tutaj sobie na festiwalu. Jesteśmy właściwie w centrum, bo mamy taki fajny widok na lewo, na prawo, na tą piękną, nieaktywną już zajezdnię tramwajową, na której dzieje się festiwal WROW Showcase. A to jest audycja Czwórka na WROW. A tutaj przy mikrofonie Del M i już teraz w tym momencie nie sam, ponieważ jest z nami kolejny gość, Piotr Paduszyński. Siemka.
2: Cześć, cześć. Czy coś powinienem już mówić?
1: Słuchaj, a co czujesz?
2: Nie, tak naprawdę chciałem powiedzieć, że bardzo mi się podoba inicjatywa, która daje szansę debiutującym artystom, gdzie to jest dla nich jedno z pierwszych wyjść na scenę, pokazanie się na festiwalu. Także wracam już któryś raz na festiwal, nie zawsze grając, więc to jest moment w roku, który staram się zarezerwować, żeby spotkać się z ludźmi i poznać nowe zespoły.
1: To jest w takim razie moment, żebym tutaj doklarował tą twoją wypowiedź. Powiedz mi w takim razie, ile razy byłeś tutaj po prostu jako słuchacz, a ile razy tutaj rzeczywiście grałeś, no i w jakich formacjach?
2: Czwarty raz jestem, natomiast nie grałem tylko raz, ponieważ pierwszy występ był z zespołem Elskar, następnie wystąpiłem solowo, przewożąc w ogóle pianino akustyczne, więc to była bardzo ciekawa przygoda. Następnie, pięć razy, przepraszam bardzo. Jednak dwa razy jeszcze byłem po prostu nie występując, a bardziej networkingowo i żeby poznać, poczuć klimat festiwalu. I w tym roku wspieram debiutujący zespół Moa Tears, także zagram z nimi dzisiaj na klawiszach, a jutro jestem panelistą.
1: Dzisiaj Moa Tears grają o godzinie 23:00, zamykają dzisiejszy dzień i będziesz grał na klawiszach.
2: Tak, na Nordzie, na Rodesie jeszcze dośpiewam chórki, więc dla mnie to będzie debiut wokalny.
1: Czekaj, wpadłeś na jeden numer czy na więcej?
2: Wszystkie zagram.
1: Okej, to dobrze. No bo tak się zastanawiałem, czy w takim razie tyle sprzętu zwołałeś jako gościnny występ, a to idealnie. Powiedz mi, ostatnio też wydałeś, no bo w tym roku wydałeś album Liminal Spaces i powiedz, jaka jest w takim razie droga tego albumu i czy w tym roku jeszcze będziemy mogli usłyszeć kompozycję z tej płyty na żywo?
2: Jak najbardziej. Liminal Spaces, czyli właśnie muzyczna tutaj współpraca z Tomaszem Reńcą, połącza nasze światy, jego elektroniczny, ambientowy i mój pianistyczny, może bardziej ilustracyjny, neoklasyczny. Także bardzo, bardzo ciekawa, spójna opowieść nam z tego wyszła. W przyszłym miesiącu zagramy koncert w Radiu RAM. To jest taki cykl koncertów RAM Session. Następnie też mamy trochę planów, ale już solowych, więc wydawnictwa solowe nam się szykują, natomiast jeśli tylko coś się pojawi na horyzoncie,

0: horyzoncie, czy możliwość, żeby znów wystąpić razem lub coś zrobić. Myślę, że z mojej strony i ze strony Tomka jest na to otwartość.
1: Słuchaj, oprócz tego, że jutro, dzisiaj występujesz z zespołem, to jutro w pewnym sensie otwierasz drugi dzień festiwalu, ale już nie muzycznie, tylko słownie, ponieważ mamy wywiad z tobą. Czy już wiesz, o czym będziesz chciał powiedzieć w tym wywiadzie i czy tutaj w takim razie słuchaczom czwórki możesz troszeczkę, wiesz, zatizować coś?
0: Tak, to może zróbmy taką małą zapowiedź. Natomiast moja droga muzyczna wzbudza trochę ciekawości, trochę może kontrowersji. Się zastanawiałem, skąd Piotr Paduszyński się pojawia nagle na dużej scenie męskiego grania. Także rozwijam swoją karierę w taki sposób niezależny, bez wytwórni, bez managementu, natomiast udaje mi się i z pianinem, i pozytywką pojawiać w różnych miejscach, czy to właśnie gościnie na scenie męskiego grania, czy z Fukajem, czy z Lor, to typowo na pozytywce, czy po prostu ze swoim materiałem na pianinie. Najświeższa przygoda to jest festiwal w Mediolanie, więc takie rzeczy też się wydarzają. Myślę, że opowiem trochę o tym, co było trudnego, co się udało, co może zrobiłem nietypowego. Droga niezależna wymaga wydobycia z siebie dużej dawki kreatywności. Pamiętam nawet wydając pierwszą płytę Prześwit, stwierdziłem, że wytworzę takie krówki z moim imieniem i nazwiskiem i nazwą albumu i właśnie to wysyłałem paczkami do dziennikarzy razem z płytą. No i właśnie może to jest jedna z tych opowieści, która może kogoś zainspiruje i pomoże w ich debiucie. Także przesłanie jutrzejszego panelu mam nadzieję, że zaszczepi właśnie taką sporą dawkę inspiracji, motywacji i oryginalnego podejścia do promowania swojej muzyki i rozwijania kariery.
1: Słuchaj, to chyba wpadnę na tą rozmowę, bo tam półtorej godziny później ja z kolei z Adamem Smolarkiem i Damianem Sikorskim prowadzimy alternatywne metody promocji. To chyba my powinniśmy ciebie wypytywać przede wszystkim, co? Ale właśnie jeszcze wspomniałeś o pozytywce. Dosyć nietypowy instrument i się zastanawiałem, kiedy... No bo tak naprawdę twoje pojawienie się na scenach męskiego grania z pozytywką to był taki, myślę, moment w ogóle w wydarzeniach muzycznych ostatnich miesięcy, ostatnich lat, który był dosyć nietypowy, ponieważ to jest taki instrument, który się nie pojawia i nagle jest, okazuje się, że ten zapomniany instrument, który nie jest na pierwszym, nie jest tym pierwszym instrumentem, o którym pomyślimy, myśląc o współczesnym mainstreamie, nagle pojawia się na męskim graniu i kradnie cały, po prostu wiesz, kradnie scenę, jeden instrument. Powiedz mi, czy myślisz, że w samym tym instrumencie i w twoim takim, no myślę, oryginalnym doborze narzędzia już tkwi jakaś taka, wiesz, magia i sposób, żeby się wyróżnić?
0: Myślę, że tak. No tutaj odpowiedź jest krótka. Uważam, że jest w tym sporo magii, że to jest coś tak oryginalnego i nietypowego. Myślę, że też moje wyjście z takich ram, ponieważ mnie zawsze trochę rozczarowywały te pozytywki, które kojarzymy ze sklepów, z pamiątkami. Te pozytywki zazwyczaj fałszywie odgrywają jakąś znaną melodię i jest to jakaś Oda do radości czy Harry Potter. I ja stwierdziłem, że chcę zaznaczyć swój utwór na takiej pozytywce, gdzie się zaznacza melodię na papierze przy pomocą dziurek. Chciałem zaznaczyć intro do swojego utworu pianistycznego i dlatego zamówiłem też pierwszą pozytywkę i papiery, na których nie ma jeszcze żadnych dziurek i stwierdziłem, że to jest instrument, którego potencjał jest zupełnie niewykorzystany. Dlatego zacząłem też przerabiać utwory innych artystów i w tym przypadku po pokazaniu Mrozowi, braciom Kasperczyk i Darii Zawiałow hymnu męskiego grania Wolne Duchy. No to przyznaję, wszystkim się podobało, najbardziej chyba Mrozowi. Nie wiem, czy to dzięki niemu, czy nie, ale Mrozu i Bartek Królik stwierdzili, że to zdecydowanie jest dobry pomysł, więc były jakieś tam rozmowy na górze, których nie byłem świadkiem i pojawiło się zielone światło, dzięki czemu pojawiłem się z pozytywką we Wrocławiu, Krakowie i w Warszawie. No i to też było ciekawe, że nie wiedziałem,

0: Chcieliśmy, czy to się w ogóle uda, bo to jest nieduży instrument i pytanie, czy poradzi sobie z kilkutysięczną czy kilkudziesięciotysięczną publicznością i tak dużą sceną.
1: No cóż, chyba tutaj nie jest w ogóle temat sporny, że sobie poradził, bo zdecydowanie skradłeś wtedy scenę i w sumie co, jeszcze w mediach społecznościowych długo później trochę szumiało w związku z tą pozytywką. I przez to mam ostatnie pytanie do ciebie na dzisiaj. To jest już pytanie bardzo techniczne, mianowicie twój ulubiony instrument, na którym najlepiej ci się komponuje, wiesz, ten jeden przedmiot, do którego jak podchodzisz, to wiesz, że raczej uda ci się coś od razu super skomponować. Czy to są bardziej Rhodesy, czy to jest bardziej Nord z możliwościami różnych brzmień, czy właśnie może pozytywka?
0: W sumie jest żaden z tych. To będzie pianino akustyczne. I to jest też kluczowe, żeby to był żywy instrument i tworząc utwory zauważyłem, że elektroniczne brzmienia pianina nie są dla mnie inspirujące, więc zarówno swoje kompozycje, ale też jakieś takie pierwowzory, pomysły, które będę chciał przełożyć na pozytywkę, zaczynam od pianina akustycznego i więc to jest takim kwintesencją czy źródłem inspiracji tego, co robię.
1: Bardzo ci dziękuję. Piotr Paduszyński był moim gościem, którego możecie dzisiaj usłyszeć na WROW Festiwalu gościnnie o 23 na koncercie Moa Tears, w którym nie będzie gościnny na jednym utworze. On z nimi zagra cały koncert. Więc a jutro, czyli w sobotę o godzinie 13 w Cztery Oczy z Piotrem Paduszyńskim i to będzie rozmowa właśnie o jego prowadzeniu kariery. Bardzo ci dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
1: I gramy teraz Pictures, I'm Asleep.

Jesteśmy na festiwalu WROW i to jest audycja czwórka na WROW przy mikrofonie DLM. No i powiem wam, że nastrój festiwalowy już się tutaj wszystkim udziela. Gdybyście na przykład widzieli Adama Smolarka, jak się przechadza po festiwalu, to byście widzieli, jak tutaj już ta atmosfera wszystkich ładuje. Już jesteśmy gotowi, prawda, na pierwsze koncerty. O godzinie 19, czyli już za chwilę na scenę wejdzie Safe World. Ja jeszcze będę wtedy prowadził audycję, ale zdążę na 20 na Mysłaki. I dzisiaj już nie ma żadnych konferencji, ani żadnych spotkań. Natomiast jutro od godziny 13, tak jak już wspominałem, cały festiwal się zaczyna od rozmowy w cztery oczy z Piotrem Paduszyńskim, a o 14.45 wbijamy my, czyli Damian Sikorski, Adam Smolarek i ja, DLM, i będziemy odpowiadać o alternatywnych metodach promocji. A o godzinie 19 będzie pierwszy koncert, Tant Freaky. Tutaj się naprawdę dużo dzieje i czasami aż się ciężko połapać, co się dzieje. A jeszcze do tego wszystkiego, moi drodzy, tu jest coś takiego jak sąsiadówka. I ja na przykład nie byłem świadomy, co to jest sąsiadówka. I coraz im dłużej o tym słyszę, tym bardziej mi się podoba pomysł sąsiadówki. Tutaj będą jakieś tematy plastyczno-artystyczne. Można się też

0: uczyć tańca, z tego co czytałem. Ja chyba nawet skorzystam jakieś zumby, więc możemy, jeśli ktoś akurat będzie na WROF-ie i zobaczy tańczącego dziennikarza, jest szansa, że będę to ja. No albo Adam Smolarek, albo Damian Sikorski. Wszyscy tutaj wyglądają na ludzi, którzy są taneczni. Sobota, Tant Freaky, którzy też będą naszymi gośćmi po godzinie 19:00. Wpadną tutaj z nami porozmawiać, a jutro jeszcze Sienia, z którą rozmawialiśmy, gra o 22:00, a Sienię na pewno kojarzycie, chociażby z konkursu Będzie Głośno, a ostatnio grała również w czwórce. I w czwartek będzie na YouTubie ten koncert, więc to będzie może taki być fajny sposób, żeby przyjść do Wrocławia, zobaczyć ją na żywo, a później przeżyć to jeszcze raz w czwartek, oglądając koncert na YouTubie. Moi drodzy, słyszymy się po godzinie 19:00, a na razie utwór Sama ze sobą Dominiki Płonki.
1: Jutro będziesz miała więcej sił. Przeżyj to!

0: Autopromocja.
1: Nowy rozdział, nowy wymiar. Ta sama pasja do tanecznej elektroniki. Świętujemy 100 lat Polskiego Radia i pół wieku czwórki w wielkim stylu. 12 cali na godzinę w nowej odsłonie. Goście i niepowtarzalne brzmienie. Najlepsze sety DJ-skie prosto z unikalnej lokacji. Jednego z najstarszych studiów Polskiego Radia.
2: Cześć, nazywam się Jerem. Zapraszam Was na mój godzinny występ. Dzisiaj w 12 calach.
1: Takiego klubowego grania jeszcze nie było. Słuchaj nas na antenie czwórki w każdy piątek o 22 i oglądaj na naszym kanale YouTube. Zapraszam, Bert.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Marian, a po całym tygodniu pracy...
4: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
5: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
6: A, B, C,
7: D, E, F,
8: G, H, I,
9: J, K.
10: K jak kolorowy dzień dziecka.
11: Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie zabierze Was w podróż, gdzie trąbki błyszczą złotem, skrzypce wirują w błękicie, a każda nuta ma swój własny kolor. Zapraszamy do słuchania transmisji koncertu Alfabet Orkiestry w sobotę, 30 maja.
12: Godzina 12. Polskim Radiu Dzieciom.
11: Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.
13: Chcesz 5 dyszek? Od 28 do 30 maja zrób zakupy w Carrefourze za minimum 199 zł z aktywnym kuponem w apce Mój Carrefour i odbierz 50 zł w ebonie na następne zakupy od 1 do 6 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.

0: push me up, push me up, push me up.
1: Minęła 19.
2: Pogoda.
1: Drogi narodzie, na pogodę nie możemy narzekać, a przynajmniej nie możemy narzekać do północy, bo po północy, no to już się robi wtedy skomplikowanie. Na początku zachodnia część kraju zmoknie i to zmoknie naprawdę solidnie. Na przykład w Szczecinie, ło panie, w Szczecinie będzie naprawdę mokro i to intensywne opady i to nie ma zmiłuj i tak będzie aż do rana. Natomiast później już troszeczkę, na przykład jest szansa, że się Kraków dzisiaj uchowa i że krakowianie nie zmokną, ale największe szanse, że spokojną i suchą noc, no to będą mieli ludzie z Lublina, z Białegostoku, no i ogólnie z całej wschodniej części kraju. Natomiast jeśli chodzi o temperaturę, w całym kraju ponad 20 stopni, no ale najgoręcej jest oczywiście we Wrocławiu i to dlatego, że jest tutaj WROW i dlatego, że właśnie do naszego plenerowego, czwórkowego studia wszedł Adam Smolarek i będzie jeszcze Damian Sikorski zaraz, więc no, będzie gorąco.
2: Autopromocja.
3: Raz do roku w Białymstoku. Czwórka na Up to Date Festival. Specjalne audycje prosto z imprezy w piątek i w sobotę od 20:00. Wpadajcie do naszej czwórkowej strefy na stadionie w Białymstoku. No taki plan to się podoba dla mnie. Zapraszają
4: Naked Relaxing
3: i Kamil Jasiński.
2: Autopromocja. Reklama.
5: Agencja GoFest i Czwórka Polskie Radio zapraszają na Carbon Silesia Festival. 19 i 20 czerwca. Zabrze. Wystąpią Who Made Who, Jan Blomqvist, Sofia Kurtesis, Axel Boman, Sally C, DJ Storm, Skalpel i wielu innych. Przenieś się do kopalni doznań i najlepszej muzyki elektronicznej. Więcej informacji na carbonfestival.pl.
6: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.

0: Czwórka na WROW. Zaprasza Del M.
1: Dokładnie tak jak kolega Jędrzej przed chwilą powiedział, to jest audycja Czwórka na WROW, a ja jestem Del M i tutaj będę zaraz wam relacjonował, co się dzieje w wyjątkowym miejscu na dawnej, już chyba niedziałającej zajezdni tramwajowej we Wrocławiu. Tutaj odbywa się WROW Showcase Festival. Mnóstwo młodych artystów tutaj z lokalnych okolic, właściwie z okolic lokalnych, to chyba wiadomo. Jest godzina 19:07, czyli od 7 minut na scenie WROW-u powinien właśnie grać pierwszy zespół, czyli Safe World. Otwierają tegoroczny festiwal. Dzisiaj jest pierwszy dzień WROW-u i się będzie dzisiaj działo. Po godzinie 20:00 Mysłaki i już na ten koncert dam radę się wybrać. Później 21:00 zespół Donikąd. O 22:00 gra Kixi i o 23:00 Moa Tears z gościnnym udziałem Piotra Paduszyńskiego. Więc jest naprawdę po co się tutaj wybrać i jeśli nie macie planów na dzisiejszy wieczór, no to naprawdę proponuję się wybrać do Wrocławia. A jeśli jesteście we Wrocławiu, to żebyście się wybrali na zajezdnię tramwajową niedaleko ZOO, właściwie jeden przystanek tramwajowy z ZOO. Ja nie jestem z Wrocławia, nie umiem się jeszcze tak dobrze obeznać w tym mieście, ale to już mogę wam powiedzieć, że tego się nauczyłem dobitnie mocno, że jesteśmy jeden przystanek tramwajowy za ZOO. Przystanek chyba tramwajowa w ogóle, więc żeby jest dużo tramwajów. Tutaj jest klimat tramwajowy, moi drodzy, jest super. Dzisiaj się trochę podzieje. Przez najbliższą godzinę porozmawiamy z Karoliną Lipską z zespołu Tant Freaky, która wystąpi jutro, otworzy drugi dzień festiwalu ze swoim zespołem po godzinie 19:00. Porozmawiamy również z organizatorami, z wolontariuszami i ze wszystkimi, których damy radę tu ściągnąć i wypytać o to, jak się czują, jak się bawią, co będą robić, co czują, gdzie czują i tak dalej. Wszystko będzie cudownie, a na razie posłuchajmy jeszcze zespołu Uranus Space Club, który wystąpi jutro po godzinie 21:00.

0: Uranus Space Club, czyli zespół, który wystąpi na WROF-ie jutro po godzinie 21, a na razie tutaj w audycji Czwórka na WROF mamy pierwszą gościnę, czyli Karolinę Lipską z zespołu Tant Freaky, czyli zespół, który otworzy drugi dzień festiwalu. Jutro zagrają po godzinie 19. Siemka.
1: Witaj serdecznie.
0: Pierwsze pytanie, to jest takie najbardziej klasyczne z klasycznych pytań, jeśli chodzi o festiwal, i mógłbym sobie je darować, i próbowałem sobie je darować, ale stwierdziłem, że nie. Pójdę z prądem. Jak się czujesz przed koncertem?
1: Jestem podniecona, jestem po próbce, więc nie mogę się doczekać. Mam do ogłoszenia też wspaniałą nowinę dla naszych słuchaczy, którzy przyjdą na koncert. Chcę ich poprosić o wspaniały głos, ale to może potem. Jeszcze chwilka tajemnicy.
0: Trzymamy w napięciu w takim razie, zaraz do tego wrócimy. Słuchacze, trzymajcie się krzeseł. A teraz pytanie. No wasza muzyka jest na pewno gatunkowo chociażby skazana na to, że musi być z myślą o graniu na żywo. I powiedz, czy ty się bardziej lepiej czujesz w warunkach studyjnych, czy zdecydowanie lepiej na scenie?
1: Kocham i jedne, i drugie warunki. Kocham ten moment, kiedy mogę się skupić tylko na sobie w studio i tylko na swoim wnętrzu, na połączeniu się ze swoim sercem. Ale kocham też ten moment, kiedy mogę eksplodować przed publicznością i przekazać im to, co płynie z serca.
0: Czy to jest twój pierwszy raz na WROF-ie?
1: Drugi. Byłam w tamtym roku i byłam na konferencji, a także na paru koncertach. Świetne miejsce do networkingu, do poznania wspaniałych osób.
0: To jest akurat prawda, zdecydowanie można tutaj poznać wiele osób. My ledwo tutaj wyszliśmy, a już mieliśmy okazję porozmawiać. A powiedz, jaki materiał zaprezentujecie jutro na koncercie po godzinie 19?
1: Tak, zaprezentujemy głównie materiał z nadchodzącego albumu pod tytułem Kings and Queens, ale też parę starszych utworów będzie, czyli nie tylko premierowo, także coś dla naszych wspaniałych fanów, coś co już znają.
0: A powiedz, czym się będzie różniło nadchodzący album od poprzednich wydawnictw?
1: Trudne pytanie. Myślę, że dalej ugruntowujemy styl Psycho Soul, Jungle Jazz, Electro Spiritual i Trans Cosmic Fusion. Tak, dalej czujemy się pięknie w tym eklektyzmie. Może to, co jest charakterystyczne, to, że to będą takie hymny. Ja czuję, że każdy utwór z tego nadchodzącego albumu to będzie po prostu taki hymn.

0: To brzmi ciekawie. Co masz na myśli przez hymny?
1: W jakiś sposób jest tam pewien rodzaj pompatyczności w każdym z tych utworów, tak. Jest po prostu bardzo charakterystyczny. Ja nazywam taki utwór hymnem.
0: To jutro będziemy mogli się przekonać po godzinie 19. Dobrze, powiedz nam, teraz już chyba możemy zrobić ten wydech i możemy rzeczywiście powiedzieć słuchaczom, co na nich czeka i o co będziesz ich prosiła.
1: Kochani, mamy ogromną szansę zagrać na Montre Jazz Festival. Jako jeden z 10 zespołów zostaliśmy wybrani do konkursu i bardzo prosimy o wasze głosy. Wystarczy wpisać Montre Jazz, Toman, konkurs, competition i wybrać Tant Freaky, zagłosować. Jesteśmy po prostu bardzo zdeterminowani i pragniemy tam być, pragniemy tam pojechać, zagrać. To jest coś niesamowitego, to jest nasze wielkie marzenie. Także oddajcie na nas głos, będziemy bardzo wdzięczni. Peace.
0: A powiedz, czy czujesz, że ty i Tantriki bardziej pasujecie do polskiej sceny alternatywnej, czy bardziej, czy lepiej odnajdujecie się w tej polskiej scenie jazzowej? Pytam tak stricte o to, wiesz, o środowisko, w którym się obracacie, o to, z jakimi innymi zespołami przychodzi wam się porównywać i no tak naprawdę w jakich kręgach się czujecie najbardziej komfortowo?
1: Dobre pytanie. Wiesz, mamy przyjaciół i w jazzowym środowisku, i w środowisku alternatywnym, i w środowisku popowym. Właśnie jesteśmy tutaj po to, żeby łączyć, a nie dzielić. Do tego jest muzyka.
0: A czy nastawiacie się na to, żeby na przykład zrobić kiedyś album jednak w języku polskim z polskimi tekstami?
1: Tak, myślimy o tym. Wielką inspiracją tutaj jest dla nas Wonky One, bo paprodziadowi udawało się to, żeby łączyć groove z naszym trudnym językiem polskim.
0: Myślisz, że tylko paprodziadowi? Czy patrzysz jeszcze właśnie na scenę? Moim zdaniem akurat scena groove'owa w Polsce, oczywiście w różnym tego wykonaniu, ale się coraz bardziej rozwija. Nie wiem, czy masz jeszcze jakieś takie zespoły albo artystów właśnie w tych, no w tym szerokim pojęciu, których patrzysz i którymi rzeczywiście się jakoś w jakiś sposób zachwycasz albo którym się przyglądasz?
1: Wiesz, jeżeli chodzi o szybkie tempa, czyli szybkie groove'y, to Wonky One tutaj jest dla mnie wielką inspiracją, jeżeli chodzi oczywiście o język polski. Oczywiście jeżeli chodzi o wolniejsze tempa, no to tutaj Sea Stars, wielka inspiracja. Na ten moment ciężko jest mi wskazać faktycznie szybki groove z językiem polskim. Uważam, że to jest bardzo trudne po prostu. Uważam, że język polski jest śpiewny, długa fraza tutaj pomaga. Oczywiście rap. Wiadomo, ale jeżeli chodzi o śpiewanie, nie jest to takie proste, ale bardzo chciałabym kiedyś tego spróbować.
0: Czyli na razie na jutrzejszym koncercie raczej języka polskiego się raczej nie ma co spodziewać.
1: Raczej nie.
0: Dobrze, w takim razie słuchacze, jeśli nie będziecie jutro we Wrocławiu, no to koniecznie po godzinie 19 wbijajcie na koncert Tant Freaków. Bardzo ci dziękuję za rozmowę.
1: Dzięki piękne, pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Peace and love for ya, happy people!
0: I teraz Tant Freaky w czwórce.

0: Čfurka.
1: Čfurka.
0: Čfurka na vrof.
1: Čfurka na vrof.
0: Yeah, czwórka na WROW przy mikrofonie DLM. Jesteśmy tutaj, jesteśmy w centrum festiwalowym i słuchajcie, mamy kolejnego gościa, bo to jest dynamicznie. Mamy taki pokoik czwórkowy i tutaj ludzie cały czas przychodzą. To się dużo rzeczy dzieje, jest fajnie, jest naprawdę... My już czujemy rozerwani, czujemy energię. Gdybyście widzieli teraz Damiana i Adama, jak sobie siedzą i obserwują tą audycję, to byście widzieli, że jest już naprawdę nastrój festiwalowy, a w naszym plenerowym czwórkowym studiu jest już jeden z organizatorów. Siemka.
2: Siemanko, cześć.
0: Powiedz, to jest która już edycja WROW-u?
2: O ile się nie mylę, to już jest 8 edycja. Także już trochę lat to trwa.
0: I po 8 edycjach, po 8 latach robienia tego festiwalu, jak czujesz, że tegoroczna edycja wygląda, na przykład pod względem artystów?
2: Wiesz co, dopiero się przekonamy, dopiero zobaczymy, bo dopiero wystartowała. Ale... Ja w ogóle nie powinienem tak mówić, bo nie powinienem też faworyzować, ale uważam i dlatego też powstał ten festiwal, że mamy bogactwo, mamy naprawdę wielu zdolnych artystów na Dolnym Śląsku, których trzeba promować, którym trzeba pomagać, których trzeba edukować. Tegoroczny line-up jest naprawdę na bardzo wysokim poziomie. Zazwyczaj było tak, że jak zespoły się zgłaszały, no to większość znałem. W tym roku mniejszość znałem, więc no naprawdę czekam na te wszystkie koncerty, żeby poznać tych nowych ludzi.
0: A to najpierw pytanie, wiem, że może nie do końca wypada ci odpowiadać na to pytanie, żeby właśnie niczego nie faworyzować, no ale to już jest 8 lat i też na pewno obserwowałeś artystów, którzy występowali na scenie tego festiwalu i później jak szła ich kariera. Czy na przykład masz jakieś takie zespoły, które dalej obserwujesz i widzisz, że ich, że na przykład zaczynali tutaj i teraz jakoś super im się rozwijają te kariery i tak masz jakąś, właśnie jakichś takich swoich ulubieńców?
2: Wiesz co, tak. W tym sensie, że WROW, wcześniej jeszcze pod nazwą WROW-ław, która była dość kłopotliwa, wielu wykonawców tutaj zaczynało, wielu wykonawców tutaj grało. Oni na przykład rozwiązywali swoje zespoły, tworzyli nowe z członkami innych zespołów. Nam zależało od samego początku, żeby tworzyć tę społeczność, żeby pomagać. Wiesz, no na przykład w tym roku gra zespół Messier Premier, który grał na pierwszej edycji. Oni wracają po 8 latach, już z Damianem ostatnio o tym rozmawiałem w audycji. W zeszłym roku grał zespół I'm Asleep. W tym roku w Must Be The Music bardzo daleko doszli. No obserwujemy, wiesz, jesteśmy właściwie z prawie wszystkimi w kontakcie dalszym. Jeżeli ktoś się nie rozpadł, jeżeli ktoś dalej coś tworzy, no to no, jesteśmy w kontakcie i dalej mogą na nas liczyć, że im pomożemy, jeśli będą tego potrzebować.
0: Powiedz, właśnie wspomniałeś, że w tym roku mniejszość artystów znałeś z tych, które się zgłosiły. Czy widzisz w takim razie, że na przykład ta dolnośląska scena się tak rozrasta, czy to jest po prostu kwestia globalna, że naprawdę już jest coraz więcej zespołów, coraz łatwiej jest tworzyć muzę, czy myślisz, że to też po prostu ta świadomość i potrzeba lokalnej muzyki tutaj gra jakąś główną rolę?
2: Wiesz co, ja bardzo bym chciał myśleć, że ta scena się bardzo rozwija. Obserwuję to faktycznie na Dolnym Śląsku, że cały Dolny Śląsk, cały Wrocław się rozwija. Już też mówiłem to w rozmowie z Damianem, że no mamy kilka takich ośrodków we Wrocławiu, które pchają, które stawiają na edukację. Mamy Szkołę Muzyki Nowoczesnej. Mamy Tony, czyli takie szkoły, które uczą zarówno instrumentalnie, ale też takiego podejścia biznesowego. My też naprawdę robimy od tych 8 lat wszystko, co możemy, żeby pomagać, promować te zespoły. I widać te zmiany. Nie? Było tak, że z początku, jak zakładaliśmy ten festiwal, baliśmy się, że po 2 latach mniej więcej skończą nam się zespoły z Wrocławia czy tam z Dolnego Śląska.

0: A co roku przychodzą zgłoszenia i co roku nie możemy się nadziwić, ile jest nowych tych zespołów, na jak wysokim poziomie tworzą. No, więc tak, ja w ogóle, wiesz, ja jestem socjologiem, kończyłem socjologię i badałem zespoły, więc obserwowałem to wszystko z roku na rok, no i to się cały czas rozwija.
1: A czy mógłbyś opowiedzieć też słuchaczom, co uczestnik w ROW Festiwalu w tym roku może tutaj robić i co się będzie działo oprócz samych koncertów? No bo o koncertach to tutaj już dużo opowiedzieliśmy, rozmawialiśmy też z artystami, rozmawialiśmy o różnych artystach. A co oprócz tego wszystkiego?
0: Oprócz tego wszystkiego zawsze mamy część konferencyjną, która służy edukacji i jakiejś integracji środowisk, czy dolnośląskich, czy w ogóle ogólnopolskich, ale też jadą do nas ludzie z Węgier właśnie, więc też uderzamy coraz bardziej międzynarodowo. Zawsze również staramy się podchodzić do tego wszystkiego interdyscyplinarnie, więc również są wystawy sztuki. W tym roku jest to galeria plakatu z całej Polski właściwie. W zeszłym roku w trakcie WROF-a można było sobie, była ekipa, która robiła portrety uczestnikom. I oni te portrety już po WROF-ie jeszcze zbierali przez kilka miesięcy, więc teraz te portrety stopniowo rozwieszamy na całym terenie festiwalu, więc będziecie mogli się znaleźć. Jeżeli ktoś ze słuchaczy był w zeszłym roku, to pewnie się znajdziecie. No i jest festiwal Sąsiadówka, który ma integrować tutaj społeczność lokalną wrocławską, z naszej Wielkiej Wyspy, gdzie odbywa się festiwal.
1: A czy teraz, jak już się festiwal zaczął, to czujesz, że jest jakaś taka nerwówka, jest dużo jeszcze do zrobienia, czy już masz tak, okej, rozpoczęliśmy, teraz odpuszczamy, teraz już jest luz.
0: Zawsze wystartowanie festiwalu jest najbardziej hardkorowe i jak już wszystko działa, rozpocznie się konferencja, wystartuje pierwszy koncert, no to już jest luzik. Wszystkie jakieś potencjalne błędy będziemy naprawiać jutro do południa.
1: Czyli co, teraz już się tylko cieszyć pierwszym dniem i pewnie zaraz się wybierasz na jakieś koncerty.
0: Dokładnie tak. Gra właśnie Safe Word, widziałem kawałek, zaraz tam wracam, bo jeszcze będą grali prawdopodobnie i czekam na Mysłaki, czyli następny koncert.
1: To w takim razie cię nie trzymamy. Paweł Drygas był naszym gościem. Bardzo ci dziękuję za rozmowę.
0: Dzięki wielkie.
1: A teraz jeszcze jeden numer od Tant Freaky i później od artystki, która występowała w ubiegłorocznej edycji, z tego co pamiętam, czyli Blue Jay i utwór Cogito.

0: No i jesteśmy, rzeczywiście jesteśmy na WROF-ie, tutaj z tej strony DLM i tutaj w naszym plenerowym, czwórkowym studium mamy kolejną gościnę, Olę, czyli koordynatorkę współtowarzyszącego festiwalu, czyli Sąsiadówka. Siemka.
1: Hej wszystkim, cześć.
0: Czy mogłabyś w takim razie wytłumaczyć nam dokładnie, czym jest Sąsiadówka, jaka jest jej idea i jakie są tutaj powiązania z WROF-em?
1: Jasne. WROF jest znany we Wrocławiu jako festiwal muzyczny. Trochę tutaj robimy hałasu, powiedzmy, więc żeby ocieplić wizerunek czasoprzestrzeni, organizujemy festiwal sąsiedzki, powiedzmy, organizowany przez zagranicznych wolontariuszy. Jest to towarzyszące wydarzenie WROF-owi, odbywające się dzisiaj i jutro w sobotę, łączące się z Dniem Dziecka.
0: I powiedz, czego będziemy mogli się spodziewać po Sąsiadówce? Co tu się będzie działo i na co na przykład najchętniej zapraszasz wszystkich?
1: Piątek jest typowo studencki. Zapraszamy serdecznie na jam session, właśnie się odbywające, więc proszę się śpieszyć. Oraz na open mic, który odbędzie się już niedługo. Można posłuchać amatorskiej poezji i wieczór zamykamy flankami po studencku. A z kolei jutro zapraszamy rodziny i dzieci. Będą warsztaty cyrkowe, warsztaty naukowe, będzie malowanie buziek i dużo fajnych atrakcji dla rodzin.
0: I powiedz, jak to jest jeszcze w połączeniu z WROF-em? Czy macie wrażenie, że tworzycie razem jakby taką przestrzeń kulturalną, czy myślisz, że to jest właśnie po prostu coś, co jest alternatywą do wszystkich tych wydarzeń muzycznych?
1: Lubię o tym myśleć jako coś, co to współtworzy, łączy się z WROF-em. Jednak gdzieś tam tematyka troszeczkę nam odbiega, przez co fajnie łapiemy różne targety, powiedzmy. Ale cała idea powstała z tego, że czasoprzestrzeń jest centrum kulturowym, chcemy jak najwięcej ludzi zrzeszać ze sobą i dlatego.
0: I wspomniałeś, że to jest trochę inicjatywa międzynarodowa. I skąd przybyli do nas ludzie, którzy to współorganizują?
1: Tak, jest to festiwal organizowany przez wolontariuszy, którzy przyjechali do Wrocławia na rok, mieszkają tutaj. Jest to organizowane przez Europejski Korpus Solidarności i mamy wolontariuszy z Portugalii, z Katalonii, z Francji, z Belgii, więc naprawdę bardzo dużo.
0: I czy te wszystkie różnice, w sensie, czy wszystkie te osoby mają jakąś okazję, żeby rzeczywiście trochę swojej kultury wpleść w całą tą inicjatywę, czy raczej po prostu współgrają z zaplanowanymi rzeczami już wcześniej?
1: Wszystko, co się tutaj dzieje, jest z pomysłu wolontariuszy. Staramy się wplątywać te kultury, wszystkie wydarzenia. Na przykład open mic i poezja jest otwarta na wszystkie języki. Każdy może przyjść i wyrecytować wiersz w swoim języku. I tak, inicjatywy wszystkie są organizowane przez wolontariuszy dla lokalnej społeczności. Wszystko jest przez nich wymyślane od zera.
0: A jeszcze przejdźmy do WROF-a i powiedz, gdybyś miała oczywiście czas, bo prawdopodobnie jesteś tutaj zabiegana i masz dużo funkcji, to na jaki koncert byś się najchętniej wybrała? Czy to dzisiaj, czy to jutro, czy to w niedzielę?
1: Z racji tego, że Sąsiadówka odbywa się w piątek i w sobotę, to nie mogę się doczekać po prostu przyjścia już w niedzielę na spokojnie. I tutaj najbardziej czekam na Norbiego i Wikę.
0: Super, czyli wszystkim, którzy będą tutaj aż do niedzieli we Wrocławiu, no to polecamy zdecydowanie Norbi i Wika, którzy będą grali po 21, a za chwilę ich utwór wybrzmi w radiowej czwórce. Będzie to utwór Niebieski Kwiat. Bardzo ci dziękuję, Olu.
1: Dzięki wielkie.
0: To posłuchajmy teraz.

0: To był Niebieski Kwiat od Norbi Wiki, artysta. Artyści wystąpią jutro po godzinie 21. Przepraszam, nie jutro, w niedzielę. Oczywiście na WROW Festiwalu, z którego nadajemy czwórkowo. Jesteśmy w plenerowym czwórkowym studiu. Na razie ta audycja dobiega końca. I dobiega końca, jutro się widzimy z kolei na specjalnym panelu Alternatywne metody promocji, które poprowadzimy z Damianem Sikorskim i z Adamem Smolarkiem, a jeszcze później, jutro o godzinie 18:00 Adam Smolarek przejmie antenę czwórki i też opowie, co tutaj się na tym WROW-ie dzieje. A teraz łączymy się z Wrocławia z Białymstokiem. Halo, halo, Białystok.
1: Halo, halo, dzień dobry, tak, słyszycie. Jestem zwarty i gotowy na miejscu na festiwalu Up to Date.
0: Witaj, Kamilu. I jak tam jest? Rozłożyliście się już ze wszystkim?
1: No, my jesteśmy rozłożeni, ale jeszcze cały czas czekamy. Bramy dopiero zostaną otwarte o godzinie 20:00 i wtedy też rozpocznie się specjalna audycja czwórka na festiwalu Up to Date. Zapraszam wszystkich bardzo serdecznie. Nasze stanowisko pięknie rozstawione, łatwo zauważyć. Czwórka żółto-czarna zaraz przy samym wejściu, więc zapraszamy do naszej strefy. Mamy trochę naszych czwórkowych gadżetów, trochę ciepłych skarpet, no bo nie jest zbyt ciepło. Festiwal Up to Date zawsze był jesienny festiwalem, więc taka dzisiaj jest pogoda nawiązująca do pięknej tradycji, jak to było. Kiedyś to było, ale na tych scenach, gdzie gra intensywna muzyka elektroniczna 4x4, to na pewno nie będzie zimno. To wam gwarantuję, przez najbliższe 2 godziny jesteśmy razem.
0: No to super, to przełączamy się z jednego festiwalu na drugi. U nas akurat jest ciepło, więc wygraliśmy, można powiedzieć. Dziękuję wam bardzo za te 2 godziny. Mówił do was Del M, to była audycja czwórka na WROW-ie, a za chwilę czwórka na Up to Date.

0: Autopromocja. Książki, autorzy, spotkania i tysiące historii w jednym miejscu. W sobotę będziemy na Międzynarodowych Targach Książki w Warszawie. Od 14 do 15 będę Wam relacjonować wydarzenia z samego centrum imprezy, czyli ze Stadionu Narodowego. Poczujecie atmosferę targów i poznacie najciekawsze literackie odkrycia tego roku. A po 15 bohaterem audycji Ferment Kulturalny będzie gość honorowy tegorocznych targów, czyli Emirat Szardża. Zanurzcie się z nami w opowieściach, kulturze i literaturze świata arabskiego.
1: Będzie inspirująco
0: i bardzo międzynarodowo.
1: Zapraszamy! Alicja Michalska
0: i Ada Janiszewska w najbliższą sobotę.
1: Między 14 a 16.
0: Autopromocja. Reklama.
2: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
3: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
2: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
4: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający

0: zgrożenie krwi.
1: Zdrowid Skurcz Senior i niech skurcz Cię nie ogranicza.
0: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowid. Spółka z o.o.
2: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: Po reklamie.
4: Tu Czwórka Polskie Radio.
3: Słuchasz Czwórki.

0: I właśnie minęła godzina 20.
1: Pogoda.
0: No tego się absolutnie nie spodziewałem. Po całym pochmurnym dniu właśnie w Białymstoku wyszło słońce. Co prawda dalej jest wietrznie i dosyć chłodno, ale jednak słońce świeci i bramy festiwalu właśnie zostały otwarte i w tym pięknym słońcu wchodzą na teren festiwalu Up to Date pierwsi miłośnicy ambitnej elektroniki. No dzisiaj w nocy w Białymstoku na pewno nie będzie zimno.

0: Autopromocja.
1: Każdy człowiek ma swój kolor, który określa jego osobowość. Mój to zielony, symbol empatii, kreatywności, a przede wszystkim natury. To właśnie w otoczeniu zieleni czuję się najlepiej i to o nią chcę dbać. A może uda mi się was tym zarazić? W audycji Szanuj Zieleń zażywam kąpieli leśnych, szukam jadalnych chwastów i zaglądam w morskie głębiny. Chodźcie tam ze mną w każdą sobotę i niedzielę od 8 rano. Zanurzcie się ze mną w zieleni. Marta Hoppe, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Agencja GoFest i Czwórka Polskie Radio zapraszają na Carbon Silesia Festival. 19 i 20 czerwca. Zabrze. Wystąpią Who Made Who, Jan Blomqvist, Sofia Kurtesis, Axel Boman, Sally C, DJ Storm, Skalpel i wielu innych. Przenieś się do kopalni doznań i najlepszej muzyki elektronicznej. Więcej informacji na carbonfestival.pl.

0: czwórka na Up to Date.
1: Up to Date.
0: Zaprasza Kamil Jasiński.
2: Dobry wieczór, prosto ze słonecznego Białegostoku z festiwalu Up to Date z mojego rodzinnego miasta. Mógłbym powiedzieć, że to taki powrót do macierzy, bo właśnie tutaj na festiwalu Up to Date pierwszy raz słyszałem taneczną elektronikę w takiej klubowej, festiwalowej wersji. Jeszcze wtedy na pełnej nieświadomce, tylko gitary miałem w głowie. No i proszę bardzo, na pierwszej czy na drugiej edycji festiwalu Up to Date pojawiłem się z kolegami. Nie wiedziałem, o co w tym całym techno chodzi, poza tym, że to jakieś mcyk, no ale kilkanaście edycji później techno jest jednym z moich ulubionych gatunków i rzeczywiście bardzo dużo tej muzyki słucham i o tej muzyce na pewno dzisiaj będziemy rozmawiać. W naszym czwórkowym plenerowym studiu pojawią się artyści.

Ci pojawią się organizatorzy. Przez najbliższe 2 godziny nadajemy prosto z festiwalu Up to Date. Dopiero impreza się rozpoczyna, dopiero otwarte zostały bramy. Pierwsi miłośnicy tanecznej elektroniki pojawiają się tutaj na stadionie, na Horten Arenie w Białymstoku. My jesteśmy przez 2 godziny nadajemy audycję, a później cały

Stoku. Jeżeli zastanawiacie się, czy tutaj wpaść, no to zapraszamy was bardzo serdecznie. Kto pojawi się w naszym czwórkowym studiu na hasło Up to Date, zgarnia czwórkowe skarpetki. Trochę ich tutaj mamy, także zapraszam was bardzo serdecznie. Kamil Jasiński, przez najbliższe 2 godziny jesteśmy razem.

0: I już w naszym plenerowym studiu pojawił się pierwszy gość, Artem Badalian, jest razem z nami, z kolektywu Sekta Selecta. Dzień dobry, cześć.
1: Cześć, cześć, hej.
0: Artem, bardzo się cieszę, że wpadłeś rzutem na taśmę, bo za chwilę zaczyna się soundcheck. Ty dostępujesz dzisiaj tych zaszczytów, że otwierasz scenę. Jak się nastawiasz do takiego slotu? Godzina 21 na festiwalu, który dzisiaj kończy się o 7.30. rano.
1: Nastawiam się bardzo dobrze, bo ogólnie lubię właśnie openingi. Zawsze mi się podobało jakby budować dance floor i tak dalej. I w sumie też zawsze doceniam, jak ktoś potrafi to zagrać. No i dzisiaj spróbuję to zrobić. Dobry sposób, zobaczymy.
0: Czy przychodzisz tutaj na teren festiwalu z gotową selekcją od A do Z? Czy też będziesz czytał to, co dzieje się na parkiecie? Czy w ogóle spontaniczność?
1: No mam jakieś rzeczy, które na pewno bym chciał zagrać. Mam tam jakieś pierwsze numery, to co bardziej na końcu, ale no nie jest. Od A do Z na pewno nie, jakby jakaś tam część improwizacji.
0: Czas pokaże,
1: w tym
0: co będzie się działo.
1: Dokładnie.
0: Tak. Ale zastanawiam się, bo słuchając twoich setów, myślałem o twoim brzmieniu, że ono jest tak trudne do zaszufladkowania, jest tam tak dużo wpływów. Użycie takiego określenia zdekonstruowana elektronika, to określenie jest już trochę wyświechtane. Uważam, że w ostatnim czasie używało się tego zbyt dużo. Co byś powiedział, jakie są takie główne wyznaczniki twojego brzmienia, elementy charakterystyczne?
1: No na pewno mogę powiedzieć, że to się zmienia bardzo i to, co grałem 2 lata temu na przykład, albo nawet rok temu, jakby cały czas to się zmienia właśnie, jeśli chodzi o te dekonstruowane rzeczy, no to wcześniej bardziej. Ostatnio rzeczy, które mnie inspirują, no to takie klimaty minimalowe, wolniejsze, takie ciężko w jakichś gatunkach to zmieścić, ale jakby zacząłem bardziej doceniać właśnie minimalizm w muzyce.
0: A w takim razie od jakich gatunków zaczynałeś? Od jakiej elektroniki? Bo brzmienie, jakie ty prezentujesz, nie chcę za bardzo kokietować, no ale trzeba być jednak bardzo świadomym twórcą, bardzo świadomym artystą, żeby dojść do takiego momentu. To nie można sobie wybrać takiego rodzaju elektroniki od tak, tylko do tego trzeba dojść.
1: No jak zaczynałem grać, to był rok 2013 i wtedy jakby dopiero się angażowałem w muzykę elektroniczną i najbardziej mnie inspirował wtedy house, szeroko pojęty, i może to trochę dziwnie brzmieć, ale też trap. Tak, bo wtedy to było takie mega świeże, aktualne. No i wtedy osoba, która jakby uczyła mnie grać, on mi wtedy powiedział coś takiego, że house będzie zawsze, trap to jest coś, co jest jakby teraz na fali, może to minąć, ale jakby czas pokazuje, że i tak to znalazło swoje miejsce i nadal ludzie to robią i tak dalej. No i później to się zmieniało i taki też największy wpływ na mnie miało elektro, też szeroko pojęte, i nawet jak teraz jestem w takich bardziej minimalowych klimatach, no to wpływ elektro też jest zawsze wyczuwalny w tym wszystkim.
0: Ale chyba trap niezbyt dobrze się zestarzał, prawda?
1: Ciężko
0: chociaż
1: znaleźć.
0: Chociaż on pewnie
1: wróci. Historia
0: pokazuje, że wszystko właściwie wraca i trap będzie miał swój renesans na
1: pewno.
0: Oczywiście,
1: jakąś tam niszę pokrywa.
0: Artem, tak jeszcze na koniec. Jak szybko jesteś w stanie dzisiaj zagrać? Jak myślisz?
1: No myślę, że dużo wolniej niż ludzie przewidują, bo akurat ostatnio w takich wolniejszych klimatach jestem zdecydowanie, no i moim zdaniem akurat jest odpowiedni na to slot.
0: Okej, no to w takim razie ja cię nie zatrzymuję, nie zabieram więcej czasu, bo soundcheck czeka w takim
1: Dokładnie.
0: Razie. Artem Badalian był razem z nami, który otwiera dzisiaj festiwal Up to Date. Bardzo serdecznie dziękuję za to, że znalazłeś chwilę. Wszystkiego
1: dziękuję
0: dobrego.
1: Bardzo za zaproszenie.
0: I udanego grania.
1: Pogadać.
0: Wielkie dzięki. Wszystkiego
1: Widzimy
0: dobrego.
1: Widzimy się na
0: Dance
1: Floorze, mam nadzieję.
0: Dzięki,
1: miłego
0: dzięki.
1: Festiwalu. Pa.

0: Up-to-date. Zaprasza Kamil Jasiński.
1: A razem ze mną w naszym czwórkowym plenerowym studiu jest już Paulina Rzaczek, szefowa komunikacji festiwalu Up to Date. Dzień dobry, cześć!
2: Dobry wieczór Państwu, witam serdecznie.
1: No i zobacz, słońce wyszło, nie spodziewałem się tego, prawda?
2: Ja też się nie spodziewałam, ale słońce zawsze świeci tam, gdzie jest Up to Date.
1: To prawda, to prawda. Tak sobie myślałem dzisiaj, jadąc do Białegostoku, że jeżeli deszcz będzie padał, to na dobre wyjdzie
2: tak.
1: Ta zmiana lokalizacji,
2: tak.
1: Prawda?
2: Ona w ogóle wyszła na dobre.
1: Na pewno, wszystkim
2: tak.
1: Wyszło na dobre, chociaż domyślałem się, że pewne były obiekcje, żeby wracać na stadion. Bo ostatnio już festiwal przyzwyczaił nas do różnych innych miejscówek, do odkrywania Białegostoku i do tych miejsc, które, tak jak line-up, zaskakują nas.
2: Tak, z drugiej strony, my nie mieliśmy do końca obiekcji, bo my kochamy stadion i lubimy tutaj robić nasz festiwal. Byliśmy tutaj 6 razy, a w zeszłym roku robiliśmy pierwszy stadion ambientu. Wiadomo, że zrobienie festiwalu w parku było naszym marzeniem od dłuższego czasu i też pokazanie tej przestrzeni szerszej grupie odbiorczej i ludziom z całej Polski, bo Park Lubomirskich jest przepiękny i zachęcamy do wizyty przy każdej wizycie w Białymstoku, ale tutaj w Horten Arenie jest po prostu pod nasz festiwal najbardziej idealnie.
1: Tak, ja bardzo lubię to miejsce, bo to jest tak nieoczywiste wykorzystanie parkingu,
2: tak
1: stadionu,
2: jest.
1: Tak, no tak trzeba to nazwać. To jest coś niesamowitego, że taka przestrzeń, która została zaprojektowana do zupełnie czego innego, może być tak wykorzystana i wszyscy sobie to chwalą. No i też świetnie to brzmi. To jest bardzo ważne, a jednak przy takiej imprezie, przy jakiej
2: tak,
1: się spotykamy, to jest bardzo ważne. Paulina, ty zajmujesz się komunikacją.
2: Tak.
1: Festiwal Up to Date od lat ma zawsze najlepszą komunikację. Wchodziłaś naprawdę
2: bardzo
1: do takiego miejsca, które słynęło z tego, tak, że wiedzą, jak się komunikować, wiedzą, jak docierać do swojej publiczności.

0: Ale też up-to-date się zmienia, publiczność się zmienia, przychodzi nowa generacja. Co jest najtrudniejszego, jak w twojej pracy, jak sobie o tym myślisz? Dotarcie do starszych fanów, dotarcie do młodszych, czy połączenie tych generacji?
1: Myślę, że festiwal od lat robi dobrą robotę w łączeniu generacji i też był taki przecierający szlaki dla wielu aktywności, które teraz się dzieją, bo już pierwsze działania międzygeneracyjne i prosenioralne były robione w połowie lat między 2010 a 2020 rokiem. Akcja propagująca zdrowie psychiczne i dbanie o zdrowie psychiczne, czyli Don't Worry, Be Yourself, wystartowała w 2019 roku przed takim boomem, że tak powiem, na temat mówienia o zdrowiu psychicznym. Bardzo dobrze, bo to jest bardzo ważne, żeby o tym mówić i my w sumie byliśmy takim pierwszym festiwalem, który mówił o tym w branży muzycznej. I tak te 10-15 lat temu było zdecydowanie łatwiej wykręcać liczby na organicznie, powiedzmy, więc wtedy też te kampanie, za którymi stał Cezary Chwicewski, który był dyrektorem kreatywnym wtedy festiwalu.
0: Filmiki na Facebooka tak zwane.
1: Tak, filmiki na Facebooka, filmiki na YouTube'a, słynny bagaż życia, w którym występowali rodzice Czarka, którzy cały czas wracamy do tych filmów, cały czas wracamy do tych produkcji filmowych tak naprawdę. Są bardzo krótkie metraże, do tego też niezapomniane postaci, czyli Cinek, który w tym roku wrócił w postaci ilustracji. Zachęcam do przekopania YouTube'a Up to Date Festiwalu. Mamy tam bardzo wielką skarbnicę świetnych materiałów, które w tamtym czasie powstawały przy zerowym budżecie tak naprawdę, ale wielkiej pasji i świetnych pomysłów. To pokazuje, że właśnie jak masz dobry pomysł, to jesteś w stanie sprzedać festiwal muzyki elektronicznej.
0: Cały czas festiwal powstaje na naszych oczach.
1: Tutaj właśnie obok nas otwierają się stoliki.
0: Tak.
1: Więc możesz sprzedać festiwal muzyki elektronicznej i rapowej postacią blokersa, który nie przebiera w słowach, ale do tej pory on łączy też generacje. Pamiętają o nim osoby, które pamiętają te firmy, jak się pojawiły i wracają do niego młode generacje. Ogólnie jest trudno komunikować w dzisiejszym świecie, bo masz mega ogromną ilość materiałów, które do ciebie przybiegają każdej sekundy.
0: I masz bardzo dużo influencerów, tak. A jeszcze do tego wszystkiego bardzo trudno jest komunikować muzykę elektroniczną,
1: tak.
0: Chociaż w ostatnim czasie to trochę zostało wypaczone i są superstar DJs, którzy tańczą
1: tak,
0: bez koszulki,
1: oczywiście.
0: Ale to nie jest festiwal.
1: Nie, to nie jest nasz festiwal.
0: O tym porozmawiam jeszcze za chwilę. Zostańcie z nami. Przypominam, że nadajemy dzisiaj na żywo z Białegostoku z festiwalu Up to Date. Jesteśmy na parkingu Horten Areny.
1: Słuchajcie nas.

0: co status. Kiedy sprowadziłem sztukę do towaru, żeby się przebić, jak ja spojrzę w oczy bratu. Ja chcę tylko robić rap i środkowy palec światu delem.
1: Czwórka na Up to Date. Up to Date.
2: Czas rozmawiamy, Paulina Żaczek jest w naszym plenerowym
3: Witam
2: studiu.
3: Witam serdecznie, z Białegostoku.
2: Szefowa komunikacji festiwalu Up to Date. Bardzo dużo się zmieniło, powiedziałaś o tych zasięgach.
3: Tak.
2: Ale też bardzo trudna jest komunikacja, jeśli chodzi o samą elektronikę, chociaż patrząc na przestrzeni lat, nie chciałbym użyć określenia, że muzyka była tłem w tej komunikacji, mm-hmm. ale zawsze była jakaś opowieść, zawsze była jakaś historia i festiwal Up to Date opowiadał o rzeczach bardzo ważnych, nie tylko o muzyce. Ta muzyka jest oczywiście trzonem, ale też było bardzo dużo ważnych spraw dookoła.
3: Tak, i nadal o tym mówimy. Mówimy właśnie o połączeniu międzygeneracyjnym. Zapraszamy osoby seniorskie, które w tym roku ostatni raz 50+ może wejść na stadion Horten Areny, bo 10 lat temu, kiedy akcja powstawała, to 50-latkowie może byli seniorami, teraz jest to obraźliwe, więc od przyszłego roku 60+.
2: A czyli podnosicie, tak?
3: Podnosimy, tak, no zgodnie z tym, jak funkcjonuje rzeczywistość. Odpowiadamy na potrzeby rzeczywistości.
2: Ja słyszałem, że 70 to nowa 40.
3: A, to tego nie słyszałam, bo słyszałam, że 20 is the new teens. Więc oczywiście my staramy się od tych 3 lat, 4 lat, kiedy ja pracuję, tak większe ciśnienie położyć na to, żeby przedstawiać bliżej artystów i muzykę prezentować, ale oczywiście też algorytmizacja kampanii marketingowych pokazuje to, że muzyka jest jeszcze gorzej tłem niż była kiedyś w rolkach, w Instagramach i jest to dosyć trudno się przebić, ale mamy swoje sposoby i mamy dobre wyniki, ludzie do nas przychodzą, podobają się im nasza komunikacja. Staramy się też być właśnie tacy żartobliwi i lekko podchodzić do tematu, mimo tego, że prezentujemy poważną, niezależną muzykę elektroniczną, to prezentujemy ją w zabawny, lekki sposób, żeby pokazać też, że to nie jest jakaś ekskluzywny krąg wtajemniczonych, tylko właśnie muzyka jest takim narzędziem do łączenia ludzi i możemy po prostu się spotkać wspólnie na dance floorze, we wspólnocie tańca, spędzać miło czas.
2: Ale też zauważam, że wasza komunikacja w ostatnich latach jest bardzo kolorowa. Natomiast techno, szeroko pojęte, kojarzy się ze wszystkim co czarne.
3: Czarno-białe.
2: Skóry, jakieś łańcuchy, więc chyba powoli właśnie między też dzięki waszym działaniom. Powracamy trochę do tego takiego kolorowego techno.
3: Tak, oczywiście niezależnych.
2: W innej formie, ale jednak widzę, że coś tam się powoli zmienia. To jest bardzo fajne.
3: Jasne. No, u nas taką najbardziej czarną w kolorze częścią festiwalu jest FOMO, które też należy do konglomeratu naszych przedsięwzięć. Jest to jedna ze scen na festiwalu, nazywa się FOMO, także jest to label, który prowadzony jest przez Litka, czyli dyrektora programowego, i on jest najbardziej czarny, reszta jest bardziej kolorowa. Tak jak nasz merch.
2: Mroczny, tak. Jest
3: tak, jako festiwal muzyki elektronicznej, na której głównie jest techno prezentowane, bądź jest tak najbardziej utożsamiane z tą muzyką, nasz merch absolutnie nie jest czarno-biały. Jest kolorowy, stoi za nim Karolina Maksimowicz, która robi go ręcznie na rzeczach cyrkularnych i one są bardzo kolorowe.
2: Czyli wszystko jest upcyklingowe.
3: Wszystko jest upcyklingowe, oprócz szalików i skarpetek, bo ciężko jest upcyclingować skarpetki.
2: Nikt by nie chciał
3: Myślę, skarpetek. Myślę, że nie.
2: Paulina, jeszcze muszę podejść do ciebie z innej strony. Zastanawiam się nad tym. Festiwal Up to Date jest od zawsze mocno osadzony w tym białostockim klimacie.
3: Tak jest.
2: Jest bardzo mocno zakorzeniony na Podlasiu. A ty nie jesteś rodowitą białostoczanką?
3: Nie.

0: Jakie są twoje spostrzeżenia na temat tego pięknego miasta? Jak ci się podoba Podlasie?
1: Ja uwielbiam Białystok. Naprawdę uwielbiam Białystok. Ja jak już pytasz o mnie, no to ja wcześniej byłam związana przez lata z Krakowskim Festiwalem Muzyki Elektronicznej i to był taki festiwal, który budowałam od początku i zawsze mówiłam, że jeśli że nie będę nigdy komunikowała innego festiwalu, chyba że to będzie up to date. I jak przestałam pracować dla tamtego festiwalu, dwa lata później zadzwonił Ditek, no i stwierdziłam, dobra, spróbujmy, zrobię jedną edycję i pójdę, a już robię czwartą. Naprawdę uwielbiam Białystok, jest to świetne miasto, jest super skomunikowane, wszędzie można dojechać na rowerze, są super mili ludzie, mega pyszne jedzenie, mega tanie. Polecam oczywiście wszystkie PS z zespołem, gdzie można zjeść pyszne rzeczy, czy Bar Jarzębinka w Supraśu z najlepszymi kartaczami.
0: Właśnie jutro się wybiera.
1: Oj, totalnie, totalnie. Tam są takie kartacze też smażone głębokie, więc podobno
0: tak,
1: w głębokim
0: tłuszczu. Tak, ale tam nawet są opcje wege.
1: Tak, są.
0: Są opcje wege. Ciekawe,
1: tak. Tak, i to jest naprawdę pyszne. Są
0: to
1: i w ogóle chłodnik,
0: czasu.
1: Ten chłodnik tam jest pyszny. Więc tak, no, i ludzie tutaj naprawdę, tu jest w ogóle jakiś taki biegun pozytywnej energii. Tu naprawdę ludzie są mega mili dla siebie w sklepach, na ulicach. Wszyscy się uśmiechają. Nie wiem, może jest to związane z tym podlaskim zaśpiewem, że już tak śpiewasz na co dzień, to po prostu masz dobry humor. I ja naprawdę jestem fanką. Cieszę się, że mogę tutaj pracować, przyjeżdżać regularnie, spędzać tu czas. I polecam wszystkim przyjazd do Białegostoku i na Podlasie.
0: A przy organizowaniu takiego festiwalu często musisz przyjeżdżać, czy dużo jednak rzeczy ustalacie zdalnie?
1: Zależy od edycji. W tym roku przyjeżdżałam trochę rzadziej niż w zeszłym roku, gdzie przyjeżdżałam przynajmniej raz w tygodniu, ale w tym roku przyjeżdżałam na dłuższe okresy, to na przykład 2-3 tygodnie. I dużo rzeczy robimy zdalnie, ale też mamy tutaj ekipę na miejscu, bo aby komunikować festiwal, musisz mieć ekipę tutaj na miejscu i też moim takim nadrzędnym celem jest to, żeby zbudować tutaj ekipę, która będzie kontynuowała już zaczętą przeze mnie pracę i w której będę mogła też oddawać więcej swobody, która też zna tutaj tą tkankę miejską, lepiej ludzi, bo nie można komunikować festiwalu bez znania sceny i bez pochodzenia z danego obszaru albo bycia na nim. Więc mam super zespół, pozdrawiam serdecznie Patrycję i Janka, którzy tutaj bardzo dużo też działają przy komunikacji, bo nie robię tego sama, też żeby to było jasne, to jest praca wielu osób.
0: Paulina, to jeszcze rzecz najważniejsza. Zostajesz dzisiaj do 7.30? Czy rozkładasz siły?
1: Ja zawsze zostaję do końca. Ja mam... zawsze zamykam obiekt. Zawsze wychodzę ostatnia. Sprawdzam, czy
0: wszystko jest światło.
1: Ostatni gasi światło i mam nadzieję, że stanie się tak też w tym roku, aczkolwiek odczuwam już zmęczenie, powiem szczerze. Był to intensywny miesiąc związany z przeniesieniem lokalizacji. To zjadło trochę więcej energii, ale mam nadzieję, że zostanie, tak, żebym chociaż tej 7 została.
0: No to w takim razie życzę jak najwięcej sił i dziękuję dla ciebie. Wszystkiego dobrego.
1: Wszystkiego dobrego dla
0: Paulina
1: ciebie też.
0: Paulina Rzaczek była razem z nami. Wielkie dzięki.
1: Wszystkiego dobrego dla słuchaczy.

0: Update.
1: Up to date.
2: Czwórka nadaje dzisiaj prosto z festiwalu Up to Date, a razem ze mną jest już Ditek Jędrzej Dądziło, dyrektor artystyczny festiwalu. Dzień dobry, cześć.
3: Dzień dobry, zawsze miło, dzięki, że jesteście.
2: Jędrzej, bardzo się cieszę, że po raz kolejny mogę tutaj być, trochę prywaty, Up to Date. Bardzo często to podkreślam, to jest festiwal, który wychował mnie muzycznie. Jeśli chodzi o elektronikę, to tutaj poznawałem artystów i to jest festiwal, który przesuwał pewne granice. I po tylu latach, byłem na 15 up-to-date'ach, to jest mój 15, po tylu latach nieskromnie powiem o sobie, że jestem raczej doświadczonym i osłuchanym człowiekiem, natomiast up-to-date za każdym razem jest w stanie mnie czymś zaskoczyć i za każdym razem mówię sobie, tego się nie spodziewałem. Tym razem Plant Texture mnie zaskakuje i słuchałem dzisiaj w drodze jego setów. I tam było tak dużo nieoczywistych połączeń, tam były jakieś elementy szrancu, tam był jakiś harsh noise, dużo, jego sety są bardzo eklektyczne, ale sobie pomyślałem, tego się nie spodziewałem. Domyślałem się, że to był twój wybór.
3: DJ Plant Texture nie był moim wyborem, aczkolwiek został przeze mnie od razu entuzjastycznie zaakceptowany, bo to jest artysta, którego obserwuję bardzo, bardzo mocno i on gra u nas dzisiaj na żywo. I to jest człowiek, który na wskroś rozumie tą muzykę. On rozumie wszystkie gatunki. No jest typem, który naprawdę potrafi wyłapać esencję z różnych zjawisk muzyki, ubrać to w jakąś inną całość niż inni artyści. I to jest kluczem właśnie do tego, żeby się wyróżniać. A to, że Up to Date zaskakuje i ten, to nie jest do końca tylko zasługa festiwalu, to jest po prostu zasługa tej muzyki, tej kultury, bo ona jest wiecznie ewoluująca, pchająca rzeczy do przodu, rzeczy galopują wręcz do przodu i my jako osoby odpowiedzialne za program z Szymonem Baczyńskim Glaszem naprawdę musimy się mocno napocić, żeby nic wartościowego nam nie umknęło.
2: Właśnie nad tym programowaniem bardzo często się zastanawiam, bo jednak ta kultura cały czas się zmienia, cały czas to ewoluuje i jak sobie pomyślę o tym, co było 15 lat temu i jak poznawałem tę kulturę, to było zupełnie co innego. Teraz jest zdecydowanie większa dostępność, łatwiej można sobie sprawdzić, można posłuchać wszystkich setów. Czy ta fakt, że kultura techno trochę, chyba nawet bardzo, przeszła już do mainstreamu, to działa na korzyść czy na niekorzyść festiwalu?
3: To działa dwie strony. Jeżeli chodzi o korzyści, to na pewno to, że ludzie nie przychodzą w takim poczuciu, że nigdy tego nie słyszeli, że jest dziwna muzyka, kocia muzyka.
2: Jedna piosenka przez całą noc.
3: Tak, to się nigdy nie zaczyna, nigdy nie kończy, a przychodzą już z jakąś wiedzą, z jakimś nastawieniem, więc my możemy liczyć na coraz więcej świadomej publiczności. To festiwal zdecydowanie rozwija. Drugi aspekt jest niestety negatywny, a to się wiąże nie tylko z tym, jaką stronę poszła kultura, ale po prostu z social mediami, z rozwojem komunikacji i tym, że ta wspólnotowość zanika. I festiwal bardzo mocno skupia się na tym, żeby przypominać o tym, jak ważne jest bycie i przeżywanie muzyki, kultury razem. I to jest takie wyzwanie, które my przyjmujemy ochoczo na klatę i myślę, że bardzo dobrze z tego się wywiązujemy, bo Up to Date słynie z tej atmosfery takiej, że wszyscy się znają albo czują się jakby się znali, bo rozumieją to, dlaczego się wspólnie spotykamy i po co to robimy.
2: Powiedziałem o tej kulturze techno, która przyszła do mainstreamu, ale z drugiej strony też to, co jesteśmy w stanie zobaczyć w mediach społecznościowych, to jest zupełnie inna kultura techno niż kultura techno, jaka jest na festiwalu Up to Date, bo mam wrażenie, że szczególnie w ostatnich latach cała kultura DJ-ska została trochę przejęta przez jedno wielkie ego i są super wielkie gwiazdy DJ.

0: DJ-stwa, a kiedy ty zaczynałeś, to DJ-a w klubie nie było widać, bo było tak duszno, ciemno i jeszcze do tego para była puszczana.
1: Początki mojego grania wiążą się z tym, że grało się na DJ-kach zmontowanych z niczego i ważne, żeby to działało technicznie, nie interesowało nikogo to, czy DJ będzie stał wyżej nad publicznością i będzie można go dostrzec, czy nie. W tej chwili kultura, oczywiście ten pryzmat, przez który nowe osoby wchodzą w tą kulturę, to jest pryzmat instagramowy i widzimy tam wielkie postaci, które po prostu miksują utwory innych osób, podnoszą ręce w geście triumfu i strzela ze wszystkiego, ze sceny, lasery, pirotechnika, armatki, CO2 i jest oszałamiająca oprawa, to jest wielkie show. Oczywiście w wielkim show nie ma nic złego, ale jeżeli idzie za tym degradacja tej kultury i zapomnienie, z czego ona się wywodzi, to my mówimy nie. I up-to-date jest taki, że raczej sprowadza wszystko do tego poziomu zero, w którym artyści i publiczność są na równi, są tak samo ważni i po prostu my nie sięgamy po artystów, którzy kiedyś się mówiło, są z pierwszych stron gazet. Nie dlatego, że nie cenimy ich twórczości, bo oczywiście zdarzają się wartościowe bardzo wybory, również z takiej topowej półki, gwiazdorskiej półki, ale my też chcemy zagospodarować to, co nie jest zagospodarowywane. Chcemy pokazać to, co ma trudność z przebiciem się szerzej i taka jest nasza rola, w tym się spełniamy, publiczność to docenia i będziemy pewnie dalej taką drogą iść.
0: To może za chwilę porozmawiamy o tych gwiazdorskich wyborach, ale też o tym, że publiczność się zmienia, nie tylko zmienia się kultura. Dzisiaj Czwórka nadaje prosto z festiwalu Up to Date i za moment wracamy do rozmowy.
2: Yeah.

0: Date.
1: Up to date.
2: Ditek, czyli Jędrzej Dądziło, dyrektor artystyczny festiwalu Up to Date, jest razem z nami. Nadajemy dzisiaj prosto z Białegostoku. Jędrzej, to jest 17 lat. Zmienia się też publiczność. Wszystko się zmienia, społeczeństwo się zmienia. Czy ty zauważasz taką różnicę generacyjną? Bo zawsze Up to Date był takim wydarzeniem, które łączyło pokolenia i seniorzy też przychodzili. A pamiętam,

0: jak pierwsza akcja 50+ się u was pojawiła, to sobie myślałem, dobra, jeszcze parę lat oni to pociągną i już wszyscy fani techno będą mieli 50+, że jednak z jednej strony publiczność jest starsza, ale z drugiej strony ta kultura klubowa i uczestnictwo w imprezach cały czas w Polsce, mam wrażenie, że to jest coś skierowanego do ludzi przed 30, do młodych ludzi. To się zmienia, a jak ty to widzisz, jak ty to zauważasz?
1: Przede wszystkim dla mnie bardzo pozytywnym znakiem czasów jest to, że ludzie nie wycofują się z korzystania z kultury po przekroczeniu 30 roku życia. Ludzie z rodzinami, ludzie zawodowo spełnieni, ludzie na dorobku korzystają z tej kultury, przychodzą na festiwale i publiczność festiwalu naszego konsekwentnie się starzeje, ale to nie znaczy, że młodych nie przybywa. Młodych jest generalnie mniej i jest o wiele więcej czynników, z którymi musimy walczyć o uwagę. Festiwal musi walczyć o uwagę odbiorcy. Jest bardzo dużo propozycji spędzenia wolnego czasu, których kiedyś nie było. I tak naprawdę kultura ma ciężki orzech do zgryzienia, bo no to będzie postępowało zapewne ilość atrakcji, która odciąga nas od właśnie możliwości pójścia na koncert chociażby. No i młoda publiczność na pewno inaczej się bawi niż to, co było kiedyś. To, co myślę wszyscy dostrzegamy, to też spadek spożycia alkoholu, zdrowszy tryb życia, myślenie o tym, żeby festiwale nie kończyły się tak późno, żeby być może zaczęły się odbywać za dnia. Pierwsze głosy takie w Polsce się pojawiają i to trzeba obserwować i my też będziemy bacznie tutaj trzymać rękę na pulsie, bo Up to Date musi na to reagować i chce na to reagować. Chcemy wychodzić naprzeciw pewnym zmianom, które przed nami, no i zobaczymy, czy czas pokaże.
0: Czas pokaże. Festiwal się zmienia, publiczność się zmienia, zmienia się też program. Tak jak patrzyłem dzisiaj na timetable, nie ma teraz w programie Up to Date'a wyraźnego podziału na scenę techno i nazwijmy to scenę z połamanymi bitami albo scenę elektro. Czy te gatunki już tak bardzo się zazębiają, czy Up to Date doszedł już do takiego momentu, że samo określenie techno jest zbyt wąskie?
1: Na pewno określenie techno, w zależności przez kogo wypowiadane, może być albo bardzo wąskie, albo za szerokie. To jest taki worek, który dla laika oznacza całą muzykę elektroniczną, taneczną, a dla osoby wyspecjalizowanej nazwanie czegoś po prostu techno bez jakiegoś przedrostka już oznacza jakiś brak obeznania. Niemniej my odeszliśmy od tego podziału sztywnego na gatunki, na sceny zarysowane wokół gatunków, dlatego że ta kultura przestaje już tak wyglądać i my chcemy raczej łączyć, a nie dzielić. Chcemy raczej pokazywać połączenia, kojarzyć różne gatunki, kojarzyć różne zjawiska ze sobą, bo to wywołuje o wiele ciekawsze przeżycia. Chodzi też o przeżycie festiwalu generalnie. Teraz skupiamy się raczej o tym, jakie doświadczenie serwujemy w ramach danej sceny. Mamy doświadczenie wspólnotowe w tym roku na festiwalu, budowane przez pryzmat grających ekip. Mamy scenę Music is Everything, która raczej skupia się na zabawie, energii, euforii i takim kolektywnym wydęszeniu się. No i mamy scenę FOMO, gdzie chodzi raczej o to, żeby zanurkować w tym dźwięku, wczuć się bardziej i no takie bardziej deepowe brzmienia skosztować.
0: To skoro jesteśmy już przy gatunkach, czy lubisz określenie proper techno, czy cię drażni?
1: Rzadko się z tym spotykałem i nie, powiem szczerze, nie ustosunkowałem się jeszcze do tego. Proper techno 10 lat temu było czymś innym, 20 lat temu było czymś innym, dzisiaj też jest czymś innym i każdy ma swój sposób na określanie tego. Jeżeli w tym się kryje jakieś wartościowanie, to już wtedy to się robi trochę, powiedzmy, czasami niesmaczne, bo tak jakby ja też byłem osobą, która patrzyła z góry na jakieś nowe gatunki, którymi jara się młodzież na przykład, tak? Tak po boomersku mówiąc. A dzisiaj wiem, że tak naprawdę to, że pojawiają się nowe gatunki, nowe trendy i tak dalej, to nikomu nic nie odbiera, nikomu nic nie umniejsza. Każdy może robić swoje, każdy może promować taką muzykę, jaką chce promować i każdy może słuchać muzyki takiej, jaką najbardziej lubi. A rolą Up to Date'a jest pokazywać to, że jest tego dużo, jest dużo ciekawych rzeczy i że nie musimy się ograniczać tylko do tego, co widzimy na Instagramie.
0: Jędrzej, ostatnie pytanie, już cię nie zatrzymuję, bo dużo dzieje się na festiwalu. W line-upie pojawia się Steffi, czyli rezydentka legendarnego klubu Berghain. Jej zasługi są nieocenione, ale ktoś mógłby powiedzieć, O, Berghain, przecież to jest modny klub. Jak ona się znalazła w line-upie festiwalu Up to Date? Tutaj

0: Chodzi o poszukiwanie, a to jest rezydentka najsłynniejszego klubu techno.
1: Berghain jest benchmarkiem, Berghain jest legendą. To jest klub, który oczywiście jest na ustach wszystkich na świecie, ale to nie znaczy, że ten klub ma złą ofertę, czy płytką ofertę, taką komercyjną ofertę muzyczną. Ten klub prezentuje najwyższy poziom muzyczny na świecie, a jego rezydenci to są osoby, z których każda jest instytucją na tej scenie. Steffi jest wyjątkowa, dlatego że jest to osoba mega doświadczona, która prowadzi label, która gra różne sety, produkuje wspaniałą muzykę i ona wcale nie jest artystką wprost techno.
0: Tak, bo ona bardzo często gra i w Panoramie, i gra w Berghain, właściwie rzadziej gra w Berghain i zastanawiam się, czy bukując ją na festiwal Up to Date ustalaliście, w jakiej estetyce ma być utrzymany jej set, bo dzisiaj też słuchałem sobie jej płyty na SoundCloudzie, no i to też jest trudne do zaszufladkowania. Czy w ogóle można z taką artystką, artystką tego pokroju ustalać, co ma grać?
1: My jako organizatorzy nie rościmy sobie prawa do wpływania na występy artystów i przy tej klasy artystach można spokojnie liczyć na to, że oni zrozumieją kontekst swojego występu i mi się wydaje, że Steffi doskonale wie, że może polecieć i house'owo i technowo i może szukać różnych dróg, ponieważ tak wygląda jej miejsce w programie i ona idąc na takie wydarzenie szybko wyczuje, czego potrzebuje publiczność i co ona chce też powiedzieć, wyrazić swoim setem, więc ja w ogóle się nie martwię o takie rzeczy i w przypadku Up to Date niewiele było sytuacji, w których byliśmy zaskoczeni tym, kto coś zagrał.
0: Dobrze, Jędrzej, ostatnie krótkie pytanie. Kto najmocniej, najszybciej, najostrzej dziś będzie grał na festiwalu?
1: Ja myślę, że DJ Plant Texture to będzie mocna jazda, a na pewno mentalnie polecimy przy musicu Mike Paradinas na sam początek na stadionie.
0: To wielkie dzięki za to, że znalazłeś chwilkę. Wszystkiego dobrego. Jędrzej Dądziło, dyrektor artystyczny festiwalu Up to Date, był razem z nami. Udanej zabawy.
1: Dziękuję, zapraszam. Lemek.

0: Debate. I już tylko 4 minuty pozostały do godziny 21, a to oznacza tylko jedno, o godzinie 21 rozpoczyna się oficjalnie część stadionowa festiwalu Up to Date, chociaż drzwi otwarte są już od godziny, to rozpocznie grać muzyka po 21 i festiwal rozpoczyna Badalian, czyli artysta, który pojawił się w dzisiejszej audycji na samym początku, ale druga godzina audycji jeszcze przed nami, organizatorzy i artyści także będą się pojawiać w naszym plenerowym studiu, a jeżeli wy jeszcze się zastanawiacie, czy przyjechać do Białegostoku, czy wpaść do naszego studia, czy posłuchać najlepszej elektroniki, jaka tylko istnieje, no to tak, tak, tak, wpadajcie. Zapraszamy was bardzo serdecznie. Muzyka do 7.30 dzisiaj gra, więc na pewno zdążycie z najodleglejszych zakątków Polski, na pewno zdążycie przyjechać jeszcze dzisiaj do Białegostoku. Zapraszamy was bardzo serdecznie, a specjalna audycja prosto z festiwalu Up to Date do godziny 22 w czwórce.
1: Autopromocja. Czy Dzień Dziecka można świętować będąc dorosłym? Czym jest zabawa i dlaczego jest ważna w życiu?
2: Czy można się bawić w każdym wieku?
1: Ja Dzień Dziecka świętuję razem z moimi rodzicami i wy też możecie być częścią tej imprezy.
3: Porozmawiamy o dzieciństwie, wspomnieniach, dorastaniu i o tym, co z dziecięcej radości zostaje w nas na później.
2: Sprawdzimy też, czy zabawa zmienia się z wiekiem i czy naprawdę się z niej wyrasta.
1: Będą moi rodzice, wyjątkowi goście, rozmowy, muzyka i dobra energia. A po audycji impreza z czwórkowymi DJ-ami i DJ-ką. Zagrają Cougar, Bird i Naked Relaxing.
3: Spotykamy się 1 czerwca o 18 na placu Defilat przed barem Studio.
2: Słyszymy się w czwórce na żywo od 18 do 22.
3: Julia, Agnieszka
2: i Grzegorz Święch,
1: czyli córka, mama i tata.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.

0: I właśnie minęła godzina 21.
1: Pogoda.
0: W Białymstoku słońce już zaszło, ciepło też nie jest zbytnio, ale przynajmniej nie wieje. I jeżeli zastanawiacie się, jak się ubrać na festiwal Up to Date, no to niestety kruciaki odpadają, nie ma jak pochwalić się tribalem na łydce. Jest trochę zimno, ale przy dużych scenach na pewno będzie gorąco, bo właśnie rozpoczyna grać muzyka, więc najlepiej coś rozpinanego i tym samym kończymy pogodę dla szafiarzy.
1: Autopromocja.
2: Nowy rozdział, nowy wymiar. Ta sama pasja do tanecznej elektroniki. Świętujemy 100 lat polskiego radia i pół wieku czwórki w wielkim stylu. 12 cali na godzinę w nowej odsłonie. Goście i niepowtarzalne brzmienie. Najlepsze sety DJ-skie.

0: Wszystkie prosto z unikalnej lokacji, jednego z najstarszych studiów Polskiego Radia.
1: Cześć, nazywam się Jerem. Zapraszam Was na mój godzinny występ, dzisiaj w 12 calach.
0: Takiego klubowego grania jeszcze nie było. Słuchaj nas na Antenie Czwórki w każdy piątek o 22 i oglądaj na naszym kanale YouTube. Zapraszam, Bert.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.

0: date.
1: Up to date.
0: Zaprasza Kamil Jasiński.
2: Już mamy 5 minut po godzinie 21. Druga godzina naszego spotkania, specjalna audycja prosto z festiwalu Up to Date. Razem ze mną jest Tobiasz z kolektywu Ślina. Dzień dobry, cześć.
3: Serwus, dzień dobry,
2: cześć. Siemanko, jak pierwsze wrażenia? Pierwszy raz na Up to Date.
3: Tak, pierwszy raz z całą ekipą, coś nową jesteśmy na Up to Date i wrażenia są wow.
2: Jak ci się podoba przestrzeń? Bo naprawdę garaż stadionu?

0: taką.
1: No jest tak
0: się
1: bardzo...
0: wydawać, a tutaj proszę bardzo.
1: Nie, no właśnie garaż jako taka przestrzeń pod festiwal elektroniczny, no super.
0: W sensie super przestrzeń, ale bardzo niepozornie tutaj.
1: A no tak, że jest, jest to trochę schowane. Na tyle schowane, że nasz taksówkarz miał problem, żeby znaleźć wjazd.
0: Tobiasz, czy możesz nam trochę powiedzieć, czym zajmuje się wasz kolektyw, w jakich okolicznościach

0: społeczności, miejsca, w którym można postawić też bardziej szerokiej elektroniki, nie tylko jednego gatunku, czy tam dwóch gatunków, które są grane w klubach, więc no tak do tego podchodzimy bardzo eksperymentalnie też.
1: Dobrze, to głód jakiej elektroniki czułeś najbardziej?
0: Left field. Okay. Left field, to jest tak, no, no to jest takie słowo, w którym się zakochaliśmy i którego się trzymamy cały czas. Chociaż sama ślina jakby wyszła już z poziomu tego, że gramy left field, gramy basówę. I teraz to już można u nas usłyszeć wiele gatunków, bo widzimy, że ludzie są serio mega otwarci na to, żeby odkrywać muzę inną niż jak słyszą, powiedzmy, typowe techno w klubie.
1: Wasz kolektyw to przede wszystkim młodzi ludzie. Jak patrzysz na swoje otoczenie, czy głównie twoi
0: to
1: rówieśnicy...
0: To czuję się staro, tak.
1: Nie, czy twoi rówieśnicy słuchają głównie współczesnych rzeczy? Jest potrzeba takiego digowania i nowych rzeczy, które cały czas są publikowane? Czy też eksplorowanie elektroniki sprzed lat? Bo jednak to przecież już jest kilkadziesiąt lat. Lat 80., jeżeli byśmy liczyli.
0: No, na pewno jest w czym kopać. Chociaż mi się wydaje, że teraz, jak patrzę przynajmniej na ludzi, których zapraszam, którzy u nas grają, to widzę, że oni często szukają tej elektroniki wśród osób, które tworzą w swoim otoczeniu. I to jest takie ciekawe, co się teraz zadziało. Mam wrażenie, że to jest w ogóle coś bardzo oldschoolowe, że gra się rzeczy, które się zdobywa z własnego podwórka. Jak mój ziomal produkuje, to od niego wezmę jakąś tam demówkę i zagram, bo jest to spoko, bo chcę go też promować, propsować w jakiś sposób. I więc myślę, że gdzieś tam fajnie jest oczywiście też pokopać w głębi w czasie, bo sporo diamentów tam można znaleźć. No natomiast podoba mi się ten styl, w którym szukamy muzyki na własnym podwórku.
1: Czy powiedziałbyś, że żyjemy teraz w takich czasach, gdzie właśnie w kontekście muzyki elektronicznej, muzyki klubowej, całą siłą są kolektywy?
0: O, zdecydowanie. Zdecydowanie. No, kluby też mają trudny czas, a tak naprawdę to kolektywy budują wokół siebie społeczności i te kluby tak naprawdę dają przestrzeń dla tym społecznościom, więc no, kolektywów jest teraz bardzo dużo.
1: Ale społeczność jest najważniejsza, żeby ludzie przychodzili na imprezy.
0: No tak, mimo wszystko, nawet jeżeli istnieje kolektyw, no to gdzieś tam ten kolektyw zawsze jest skupiony na społeczności i na tym, co im może zaoferować, w jaki sposób może ich zebrać w kupę.
1: I w kontekście takich undergroundowych kolektywów jak wasz, to ważna też jest edukacja, pokazywanie nowej muzyki, tego typu imprezy. To nie jest impreza z zagranicznym headlinerem, tylko hej, posłuchajcie tego,
0: tak,
1: co u nas się dzieje.
0: Mój ziomal z osiedla, mój ziomal z Wildy, tak? Natomiast myślę, że edukacja, no to absolutnie tak. I to nie tylko edukacja w kontekście muzycznym, ale też taka szeroko pojęta społeczna trochę edukacja. Tak? No, ja na przykład bardzo lubię się dzielić nowinkami, czy tam powiedzmy swoimi technikami przy organizacji eventów. Są ludzie, którzy lubią też organizować warsztaty po prostu na wydarzeniach, tak? Warsztaty DJ-skie, producenckie, sam nazwij. I też po prostu taka edukacja, underground jest polityczny, tak? No, więc myślę, że też edukacja po prostu społeczna i taka nauka empatii trochę.
2: I też chcemy przede wszystkim pokazać, że ta muzyka eksperymentalna może też być rozrywkowa, więc ona jest dostępna dla osób z zewnątrz, ludzie przychodzą, są zaciekawieni tym, co gramy i też dobrze się bawią.
1: To jeszcze możesz nam się przedstawić, bo tak nagle
2: Maciej,
1: Maćku.
2: Ze Śliny, przerwałem.
1: Tak. Nie przerwałeś, tylko no jednak ważna...
0: To był Maciej ze Śliny.
1: Bardzo ważna rzecz. Czy po waszym występie coś w line-upie bardzo wam się podoba?
0: Od razu Lota na skimaska. Okay. Lota na skimaska. No jeszcze trzeba będzie obiekta tutaj złapać w tym. Tak. No i na pewno też chcemy sobie posłuchać. No tutaj też ziomali z podwórka. Ja osobiście mega się jaram back to backiem Dadana Karambola z 2K88.
1: Okay.
0: Więc no
1: To jutro,
0: ale
1: będzie się działo.
0: Jest to taki punkcik, który sobie zapisałem.
1: O 22 zaczynacie na scenie Mrowisko, otwieracie tę scenę.
0: Zgadza się, tak.
1: A po was Vixapol.
0: Tak, trzeba, po nas Vixapol.
1: Trzeba rozgrzeć. Tak. Tego też się bardzo bardzo mnie ciekawi, co tam się będzie działo. Ja pamiętam Vixapole sprzed lat tutaj na Up to Date'cie, ale też Vixapol sprzed 10 lat to chyba nie jest ten sam Vixapol, który jest dzisiaj.
0: Myślę, że jakiś duch został.
1: Nie mówię tego w złym kontekście.
0: Nie.
1: Ale też jestem bardzo ciekaw. No dobrze, dzięki bardzo. Serdecznie zapraszamy. Kolektyw Ślina był razem z nami. Wielkie dzięki. Trzymajcie się. Wszystkiego dobrego.
0: Powodzenia.
1: Dzięki.

0: Date.
1: Cały czas nadajemy prosto z festiwalu Up to Date z Białegostoku. Jesteśmy na parkingu Horten Areny, a razem ze mną jest Szymon Glasz, booker festiwalu. Siemano.
2: Cześć, dobrze Cię widzieć i słyszeć.
1: Ciebie też, Szymon, bardzo się cieszę. Udało się, chociaż grafik napięty, tak? Co, jakie miałeś teraz zadanie?
2: O, właśnie, dlaczego udało mi się w końcu dojechać? Udało się dogadać z Objectem na kolację nieco wcześniej, niż pierwotnie się umawialiśmy. Później po pierogach z Objectem pojechałem po Skimaska, który aż z Berlina zgodził się przyjechać pociągiem z przesiadką w Warszawie. Oczywiście miał obsówkę, ale mi to nawet sprzyjało dzisiaj.
1: A
2: w
1: to po niemieckiej stronie pewnie. No te obsówki zawsze tam są.
2: Tak, tak, to prawda. To też dzisiaj paru artystów i raczej ich pociągi i Deutsche Bahn kilka problemów narobiło, bo rzeczywiście jeżeli większość festiwali dużych, elektronicznych odbywa się w dużych miastach, to ta logistyka, wydaje mi się, u nas jest wyjątkowo kompleksowa, biorąc pod uwagę, że nie ma lotniska w Białymstoku. Czasem to jest dodatkowy parametr taki jednak zniechęcający agentów, artystów, żeby wybrać się. Czasem chcieliby, żeby ten touring DJ-ski ich był jak najbardziej gładki. No i jest to dodatkowe wyzwanie, żeby tutaj dotrzeć, a dla nas wyzwanie, żeby to odpowiednio skoordynować i też między innymi dzisiaj tym się wraz z naszym kochanym Kamilem Walterem zajmowałem.
1: Szymon, tak się zastanawiam, bo festiwal Up to Date słynie od lat z tego super hospitality. Wszyscy wspominają gościnność pod Laską, jak tutaj się wszyscy są wspaniale przyjęci, artyści, no ale przyjeżdża człowiek, którego znasz tylko z setów, albo znasz z jego wydawnictw. Jesteś zafascynowany jego muzyką. Czy zawsze jest fajnie? Czy czasami jest niezręcznie? Czy zdarzają się takie trochę dziwne sytuacje? Albo coś, co takie sytuacje, w których nie do końca czujesz się komfortowo?
2: Super pytanie. Ogólnie ja sam potwierdzam z autopsji, że hospitality białostockie i podlaskie w ogóle jest. Od lat go doświadczam, bo ja tu przyjeżdżam z Wrocławia, więc to jest naprawdę autentyczne, jeżeli chodzi o klimat, jaki panuje na ulicach, taki luz, trochę taki właśnie humor, który przez to wszystko się przebija. Jeżeli chodzi o artystów, ja tutaj na Up to Date, ale i przy okazji wielu innych wydarzeń hostowałem ich już, chyba mogę liczyć w setkach powoli i muszę przyznać, że może 2-3 razy mi się zdarzyło, żeby artysta był trudny, żeby był nieprzyjemny, szorstki albo miał jakieś takie niefajne wymagania. Jak na setki to mało, więc częściej to z agencjami bookingowymi trudno się pracuje, to oni też są po prostu tymi przedstawicielami artystów po to, żeby oni się nie musieli martwić o żadne względy logistyczne, o to, czy będzie zapewniony odpowiedni hotel, czy będzie kierowca, który ich odbierze z dworca i tak dalej. I to oni im starają się załatwić jak najlepsze warunki, jakie są możliwe. To czasem przyprawia nas o ból głowy, ale stajemy na wysokości zadania, bo chcemy być festiwalem na miarę standardów najwyższych, jakie są na festiwalowym rynku i mam nadzieję, że Up to Date dowozi z takich sytuacji trudnych. No cóż, artyści potrafią być zmęczeni po przylocie, na przykład z przesiadką, a później jeszcze muszą czekać, dlatego że my ze względów ekologicznych, ale też oczywiście oszczędności, dużo to kosztuje wysyłać profesjonalnych kierowców na lotnisko po to, żeby oni czekali na tych artystów, żeby ich tutaj przywozili, jeździli tam i powrót przez cały weekend. Tych artystów mamy prawie 50, no więc czasem się zdarzy, tu obsuwa po jednej stronie, po drugiej tych artystów grupujemy, więc czasem oni muszą z Chopina pojechać jeszcze na Centralną, a potem jeszcze na Modlin, bo ktoś inny przyleciał innym samolotem, bo wsiadł nie w ten, co trzeba. No różne są sytuacje, kwestie dietetyczne czasem mają szalenie duże znaczenie.
1: Nie każdy je pierogi, babkę ziemniaczaną.
2: No właśnie, chcielibyśmy, żeby jedli, tak też tutaj na takie lokalne dania ich staramy się zabierać, no ale czasem trzeba się troszeczkę dostosować. Fajnie, kiedy to jest taka współpraca obopólna, kiedy artysta też rzeczywiście

0: Oczywiście szuka czegoś, jakiegoś doświadczenia, chce trochę poznać klimat tutaj, jak ludzie się bawią, jak organizuje się w Polsce imprezy i festiwale, zwłaszcza w takim miejscu jak na pięknym Podlasiu. No myślę, że dużo jest takich niecenzuralnych sytuacji, które gdzieś tam miały miejsce, bardzo ale często one są pozytywne.
1: Bardzo często artyści po zagranym secie zostają na terenie festiwalu i świetnie się bawią. Nie wszyscy,
0: jest piękne,
1: ale
0: tak.
1: to pokazuje jednak, że wszystko jest dobrze zorganizowane.
0: To jest właśnie ten moment, w którym wyobrażamy sobie czasami, tutaj nawet nie ma znaczenia skala, czy ten artysta ma miliony followersów, czy nie. My jako fani muzyki potrafimy się jakimś fascynować, więc czujemy taki dreszczyk, żeby go posłuchać i potem ewentualnie poznać gdzieś po jego występie i czasem to naprawdę robi się ciepło na sercu, kiedy widzimy też tą pasję po drugiej stronie, nie tylko żeby muzykę wydawać i być jakoś tam wynoszonym na piedestał z tego powodu, ale też rzeczywiście być ciekawym tych ludzi, którzy tańczą przed twoją sceną i chcieć posłuchać innych artystów i to jest często taki dla mnie rzecz, której ja się nie spodziewam, której nie zakładam, że oni patrzą na program i myślą sobie, kurczę, to jest świetny festiwal, ja tutaj muszę zostać dłużej i posłuchać wielu tych artystów, bo nie miałem jeszcze nigdy okazji, a na przykład chciałem, więc to jest chyba taka najlepsza wizytówka.
1: No, festiwal Up Today to jest takie miejsce, w którym też odkrywa się muzykę i o line-upie za chwilę jeszcze porozmawiamy. Szymon Glasz jest razem z nami, a my nadajemy oczywiście prosto z festiwalu Up Today do godziny 22.

0: Up to date.
1: Cały czas nadajemy z festiwalu Up to Date. Szymon Glasz jest razem z nami w naszym plenerowym studiu Booker Festiwalu. O, tutaj jakaś rzecz właśnie zostanie wręczona.
2: Dzień dobry.
1: Jest dzień dobry. Śmiało, rurka świecąca. A Szymon jest cały czas razem z nami. Tutaj można to światło położyć, poradzimy. Szymon, dołączając do załogi festiwalu Up to Date, do festiwalu, który wyznacza trendy, ale też który oddaje, pokazuje bogatą tradycję muzyki elektronicznej, ale z drugiej strony cały czas jest na bieżąco. Czy ty miałeś jakieś obawy, że musisz tutaj, wiesz, być na najwyższym poziomie i pokazywać i też wyznaczać te trendy, że jest publiczność i ta poprzeczka jest bardzo wysoko zawieszona?
2: Chciałbym to ubrać w słowa tak właśnie, żeby być precyzyjnym. Ja właśnie też po to dołączyłem i to jest, znalazłem fajną okazję, żeby złożyć hołd Ditkowi, dyrektorowi festiwalu, no bo cieszę się z tego zaufania, po to, żeby było nowe pokolenie, które też muzykę śledzi i sprawi, żeby pomoże, powiedzmy, w tej misji, żeby festiwal Up to Date faktycznie był up to date. No bo mamy różne festiwale z takim przesłaniem w teorii, a często, no niestety ta strona ekonomiczna pokazuje właśnie, że bukowanie name'ów, tak jakby liczenie, trochę przeliczanie artystów w line-upie, tego, jak oni są ogłaszani na sprzedaż biletów, po to, żeby to wszystko się kręciło, to jest wyjątkowo no, taka syzyfowa praca, żeby co chwilę pozwalać sobie na to, żeby bukować artystów, którzy nie są tak rozpoznawalni, którzy chcemy, żeby dostali od naszej publiczności szansę, którzy uważamy, że mają fantastyczny dorobek albo są świetnymi talentami, ale jeszcze nie tak rozpoznawalnymi. Oczywiście są też takie postaci, które są czy na polskiej, czy zagranicznej scenie większe i znaczą i są znane wzdłuż i wszerz tej sceny. Natomiast to pokazywanie świeżości, ale z takim jednoczesnym szacunkiem dla kultury i historii muzyki elektronicznej, o której wspomniałeś, jest no, super punktem wyjścia. Dla mnie to jest najlepsza robota na świecie, żeby jesienią złapać się z Ditkiem i porozmawiać o tym, jacy artyści, jakie wydawnictwa nas najbardziej porwały i rzeczywiście przetłumaczyć to na program, który będzie spójny, wszechstronny, będzie trafiał do naszych up-to-date'owych ultrasów, jak my to nazywamy, czyli tej stałej publiczności, ale pamiętajmy, że ten festiwal bez lokalnej publiczności nie istnieje, dlatego tak mocno gdzieś angażujemy się w promocję lokalną, żeby też ludzi troszeczkę zainteresować tym, co się tu dzieje, nawet jeżeli takiej muzyki na co dzień nie słuchają, bo myślę, że robienie takiego wydarzenia trochę nadąsanego, że my wiemy lepiej od was i my wam pokażemy, co to jest prawdziwa muzyka, a jak tego nie kumacie, to się nie znacie, jest trochę drogą donikąd i na pewno lepiej jest ludzi właśnie łączyć niż od siebie gdzieś tam separować. Dlatego ten program jest zbudowany tak, jak jest i dlatego też promocja jest taka, jaka jest i myślę, że no, za chwilę przekonamy się, jak ludzie będą odbierać te występy, które
1: tego
2: wybraliśmy.
1: Tego nadąsania na pewno nie ma, ale też z drugiej strony Up to Date edukuje, bo poznaje się artystów.
2: Ja to najbardziej lubię, że jednocześnie pokazujemy dużo takiej muzyki na serio, ale jednocześnie ten crowd i te takie obrazki, które mi zostają później w pamięci, to są uśmiechy, a wręcz takie śmiechy do rozpuku, które tu się dzieją, że to jest festiwal taki środowiskowy, że tutaj ludzie jednocześnie słuchają często dziwnych, eksperymentalnych dźwięków, a przy tym przeżywają to z takim bananem na japie, nie? Więc to jest coś, co uwielbiamy, czego się też nie możemy przed tą edycją doczekać.
1: A czy jesteś w stanie nam powiedzieć o jakichś obecnie panujących trendach albo zbliżających się trendach, jeśli chodzi o samą muzykę techno?
2: Jasne, przecież przeszliśmy od takiego deep hypnotic techno coraz bardziej w stronę takich dubowych wpływów, dub techno, czy to w wydaniu takim dub techno w pojęciu berlińskim lata 90., czy to w wydaniu dubu i takich wpływów rzeczywiście jamańskich, bardziej też z UK, płynących z muzyki basowej. Widać, że tego jest coraz więcej. Ja powoli, chociaż kocham to brzmienie, już robi się z tego powoli taka, nazwałbym to, nie wiem, może gentryfikacją tego rozwiązania w muzyce, że coraz, wiesz, w pewnym momencie to, co jest fajne, świeże, zataczasz coraz szersze kręgi i robi się generyczne. Coraz więcej ludzi z tego czerpie, trochę powiela, więc no, bycie up to date w tych czasach

0: jest taką trochę zabawą w kotka i myszkę i fajnym treningiem.
1: Wszystko już było.
0: Tak, to też. Gatunki coraz bardziej się zacierają, a to tylko nam...
1: Ale coraz bardziej się łączą też.
0: Tak, trochę tak, rzeczywiście. To jest nam bardzo na rękę, kiedy próbujemy nie nazywać scen. Ta jest techno, ta jest basowa, ta jest house'owa. Pokazywać ten miszmasz, nie rozwiązywać tego w jakiś taki najprostszy, przystępny sposób. Coraz szybciej, coraz mocniej.
1: W kontrze do wszystkich hashtagów i łatek, które nam ułatwiają dostęp i algorytm w internecie.
0: To też jest ważne, żeby właśnie nie za bardzo się zachłysnąć tym, co my uważamy, że jest dobre i już wystarczy, że my to pokażemy, żeby ludzie to kupili. Ja rozumiem też to, taką potrzebę w internecie i chyba takie eksperymentalne, undergroundowe wydarzenia powinny się uczyć tego, żeby chcąc wyciągnąć rękę do nowej publiczności, trzeba im to trochę wytłumaczyć, ale nie w takim tonie właśnie zbyt edukacyjnym, nadąsanym, jak już wspomnieliśmy, tylko trochę zapraszającym, trochę właśnie robiącym krok wstecz i pokazującym jakieś fajne wartości w taki sposób, który będzie zrozumiały nie tylko dla nas, ale właśnie też dla tych ludzi, których chcemy zaprosić. Więc to jest, myślę, coś, co patrząc jak te rolki krążą, jak imprezy nie są promowane plakatami, tylko właśnie wygłupami do kamery w iPhone'ie. To jest ciekawe, to jest czasem powtarzalne, ale myślę, że też dużo należy z tego wniosków wyciągać, jeżeli chce się zostać na powierzchni.
1: Szymon, bardzo serdecznie dziękuję, że znalazłeś chwilę w tym gorącym dniu i udanej zabawy ci życzę.
0: Dziękuję. W super momencie mnie złapałeś, bo dopiero tutaj wpadłem cały rozemocjonowany, podekscytowany i bardzo się cieszę, że
1: potwierdzam, że dużo
0: już
1: było emocji, tak.
0: I w końcu startujemy z Up to Date'em na stadionie. Dzięki wielkie, miło było być
1: Szymon
0: też
1: Grasz,
0: z słuchaczami czwórki.
1: Booker Festiwal był razem z nami. Wielkie dzięki za rozmowę.

0: date.
1: Up to date.
0: Zaprasza Kamil Jasiński.
2: A razem ze mną w naszym plenerowym studiu czwórki są już Ako i Kontakt. Siemanko.
3: Siema.
4: Witamy.
2: Siemanko, jak wrażenia? Zrobiliście już rundę po festiwalu?
4: Tak.
3: Tak yeah. Wygląda zachęcająco bardzo. Zupełnie inaczej niż w zeszłym roku. Deszcz nie ma szansy spaść tutaj.
4: Tak, będzie ciemność na naszej scenie.
2: Właśnie, wy zamykacie, gracie dzisiaj closing do godziny 7.30, zaczynacie o 6, tak?
3: O 5.30.
2: O 5.30. No i jakie jest wasze nastawienie? Zamykać festiwal Up to Date.
3: No, duże emocje. W zeszłym roku się świetnie bawiłem. Chcemy przeciągnąć tradycję, energicznie to zacząć, ale skończyć może trochę spokojniej.
2: Okej, czyli klimatycznie, tak?
4: Tak, chcieliśmy do wschodu słońca, ale się okazało, że beton.
3: Zmiana planu.
2: No tak.
4: Ale to nie przeszkodzi naszemu fenomenalnemu występowi na pewno.
2: No dobrze. Jak bardzo jesteście przygotowani na ten występ, a jak dużo będzie spontaniczności?
3: Bardzo dobrze przygotowani i bardzo dużo spontaniczności.
4: Tak. Już się znamy jak łyse konie, więc myślę, że na ślepo możemy stworzyć...
2: Czyli po jednej nutce, tak? I tak się rozumiecie.
3: Dokładnie.
4: Amen.
3: W hotelu sprawdzaliśmy płyty, okazało się, że mamy wszystkie te same, także...
4: Tak. Więc jak Maciek wyjdzie siku, to jakby jest... bez zarzutu będzie wszystko szło.
2: Powtarzają się płyty, tak? Słuchajcie, ale wy jesteście przedstawicielami młodego pokolenia, gracie z winyli. Czy ta kultura winylowa z waszej perspektywy, ona wraca, czy ona jest taka sama i u starszych? Jak w ogóle to znajdujecie? Jak u was zrodziła się zajawka do winyli?
3: Ja chciałem być trochę inny chyba niż koledzy i też dużo muzy niedostępnej było, która mnie zaczęła interesować. Zacząłem kupować płyty, ale też sporo płyt było tanich techno. W czasie, kiedy się zacząłem interesować, to było mniej więcej w trakcie pandemii, na początku pandemii. Potem te ceny techno trochę wystrzeliły. Teraz już nie jest tak kolorowo. Nie wiem, jak u Agaty.
2: Czyli Bedroom DJs, tak? Kupowali tylko te płyty.
4: No jak już dotknęłam raz, to już wiedziałam, że już po mnie.
2: No dobrze, a długo się uczyliście swoich umiejętności, bo to jest, no jednak, to nie jest takie łatwe.
4: Ja 2 lata grałam, dawałam ciała po prostu, ale z podniesioną głową i myślę, że na ten moment jestem zadowolona z tej ścieżki, którą obrałam.
2: Dobrze, ale mówisz, że dawałaś ciała. A po jakim czasie zagrałaś już przed publicznością?
4: Ja dawałam ciała przed publicznością.
2: Okej, rozumiem. Ale z podniesioną głową.
4: Z podniesioną głową i myślę, że na tyle, na ile jesteśmy samokrytyczni, to wszystko jakoś po drugiej stronie wygląda zupełnie inaczej i myślę, że trzeba być takim trochę hopiu do przodu z graniem z płyt, żeby się ostać i znaleźć w tym przyjemność.
2: Właśnie, bo to już jest tylko garstka Polaków grających z płyt, niestety.
3: Dokładnie. U mnie to było dość szybko. Myślę, że po kilku miesiącach, jeszcze jak się udzielałem w płockim klubie, Kombinat, pozdrawiam. Także przed niewielką płocką publicznością dość wcześnie zacząłem grać. Potem po przeprowadzce do Warszawy, raczej w domu, poznaliśmy się z Matrixem, zaczęliśmy grać wspólnie i gdzieś tam do klubów to zanieśliśmy.
2: Słuchajcie, a jak wybieracie płyty? Jak kupujecie te płyty? Czy robicie to wszystko online, przez Discogs? Słuchacie sobie najpierw, czy dużo też spędzacie w sklepach, czy szukacie nowych rzeczy, czy jednak jakieś płyty sprzed kilkunastu lat, żeby te sety brzmiały trochę oldschoolowo? Jakie macie podejście?
4: Wszystko.
2: Wszystko.
3: Ale głównie Discogs. Discogs. Szukanie taniości, 5 tych samych koszyków w różnych sklepach, tak. I porównywanie, gdzie jest taniej.
4: Tak, i po prostu zanurzenie się w tym żmudnym procesie, w tym żmudnym procesie wygrzebywania z tych czeluści tych asortymentów

0: tak, tak. Ale głównie na Discogsie ze względu na to, że mają dużo starych płyt po prostu, ciężko jest. A szczególnie w Warszawie, teraz już fajnie się to rozwija, mamy kilka nowych sklepów, mamy Mastaka, mamy Woska. Wcześniej, przynajmniej jak ja zaczynałem, jeszcze nie były otwarte, żaden z tych sklepów nie był otwarty, także Discogs, no i jest, no fajnie się diguje.
1: Słuchajcie, bo ja mam trochę takie inne podejście, bo ja zbieram płyty, nie gram z płyt, ale no wiem, jak z płytami się obchodzić, czy kupując płyty do grania, one, zdarza się, że one są zajechane, tak. I słychać to w secie, że jest jakieś tam, przeskakuje igła, zdarzają się takie rzeczy?
0: Zdarza się, nawet tak. Chciałem płytę Hopleksa wziąć jedną dzisiaj i okazało się, że totalnie trzeszczy, a była Nirmint chyba na Discogsie. No i tak to się kończy czasem.
1: To na dzisiaj ile towaru przywieźliście? Ile tych płyt macie?
2: Ja mam chyba połowę tego, co Maciek ma.
0: No ja około 60 płyt przywiozę.
2: No to ja 30.
0: To jest sporo ponad to, czego potrzebujemy, bo tak naprawdę 2 godziny grania to jest tak około 20 numerów na osobę. Tak. Więc dużo więcej wziąłem, ale
2: trzeba
0: zobaczymy.
2: Trzeba być sprytnym albo silnym.
0: Trzeba mieć z czego wybierać.
2: Ja jestem sprytna, Maciek jest silny.
1: Słuchajcie, ja naprawdę czekam bardzo na wasz closing. Wiem, że Kontakt, jesteś fanem Freddiego K. Ja też jego bardzo muzykę lubię, więc liczę, że będzie szybko. Chyba pojadę w trakcie zdrzemnąć się i na was wrócę, żeby mi starczyło.
2: Koniecznie. Tak,
1: tak. Słuchajcie, dziękuję wam bardzo serdecznie za to, że wpadliście. O 5:30 gracie na głównej scenie Ako i Kontakt, byli razem ze mną. Wielkie dzięki. Wszystkiego dobrego, udanej zabawy.
2: Dzięki.
1: Dotrwajcie do końca.
0: Widzimy się.
1: Dzięki, trzymajcie się.

0: Debate.
1: 14 minut pozostało już tylko do godziny 22. No i gwóźdź programu. Damianciu w studiu czwórki, naszym plenerowym, siemano.
2: Siemano, siemano.
1: Damian, wierny słuchacz czwórki od wielu lat i wierny fan festiwalu Up to Date. Która to już jest twoja edycja?
2: O kurczę, chyba piąta.
1: Piąta?
2: Tak.
1: A piąta? Mi się wydaje, że może i jeszcze przed pandemią.
2: W 18 roku pierwszy raz byłem na Up to Date. Dzięki

0: twórcę w zasadzie.
1: No i jak obserwujesz, jak zmienia się ten festiwal? Bo i różne lokalizacje, i zmienia się też line-up, zmienia się formuła.
2: A moim zdaniem właśnie, że nie do końca się zmienia, bo cały czas stawia na właśnie takie nazwiska nieznane i właśnie dlatego przyjeżdżam, bo to jest dobra muzyka, której najczęściej nie znam właśnie. Mm-hmm.
1: No dobra, ale z tegorocznego line-upu, czy był jakiś jeden artysta, którego wcześniej kojarzyłeś, czy rzeczywiście samo odkrywanie?
2: Wstyd się przyznać, ale nikogo nie znam.
1: Nie, to bardzo dobrze, bo to pokazuje, jak jest uszyty program tego festiwalu i czego można, co można odkryć. Wszyscy są wartościowi artyści. Ja nie wiem, czy kiedyś widziałeś, organizatorzy Up to Date udostępnili stare line-upy tam sprzed 10 czy nawet i więcej lat. No i tam było widać, że teraz ci artyści, którzy pojawiali się w Białymstoku, to teraz wielkie gwiazdy techno, superstar. Więc to też pokazuje, co będzie popularne za parę lat. Ale masz otwarty line-up, na kogoś czekasz, albo ktoś ci się spodobał, bo jesteś świadomym słuchaczem i zawsze przygotowujesz się, jak przed klasówką, słuchasz wszystkich setów, tak, artystów.
2: Dzisiaj z Steffi i DJ Plant Texture. Okay. Chyba najbardziej czekam, ale właśnie tak jak chciałem tutaj dodać, że no, gdyby nie Up to Date, wielu artystów bym nie znał, a taki Antony Liner, którego tutaj słyszałem do tej
1: pory. I Marco Shuttle jutro.
2: I no tak, tak, ale to dopiero jutro, a dzisiaj...
1: Dzisiejszym dniem żyjemy. Plant Texture, też sobie dzisiaj go trochę słuchałem i wiesz, nad czym się zastanawiałem?
2: Tak.
1: Dlaczego on ma taką ksywę Plant Texture? Bo różne tam tekstury słyszałem, ale nic z roślinami tam nie było wspólnego. Chociaż może taki jakiś szum, jakbyś pryskał czasem, tak wiesz, taki... roślinki odżywia.
2: Czyli my jesteśmy tymi roślinkami dzisiaj?
1: Ewentualnie.
2: Ja mogę rosnąć dzisiaj.
1: Ale myślałem o nim, że to jest też takie techno, jakiego wcześniej nie słyszałem, bo tam było połączenie jakichś takich szranców, harsh noise'ów, dużo różnych rzeczy, co sprawiło razem, że to jest wow.
2: Tak, ja zauważyłem, że tak jak zresztą rozmawialiśmy dzisiaj, szrans, ale też jakieś tribale tam mi się właśnie rzuciły w ucho. Ciekawe.
1: No na pewno dużo jest odkrywania. A jak ci się podoba, nie wiem, czy tam zajrzałeś na drugą scenę Mrowisko, która jest inaczej ustawiona w tym roku?
2: Nie, właśnie jeszcze nie zajrzałem. Na razie tylko byłem na tej, która teraz aktualnie gra.
1: I co, wolno grał? Bo zapowiadał, że będzie wolno grał.
2: Nie, no tak w okolicach 128 jest BPM.
1: Licznik BPM w głowie. No dobrze. Damian, bardzo się cieszę, że znowu się widzimy tutaj w Up to Date. Trochę sobie pofazujemy. Audycja się kończy, więc ja też uderzam w tańce. Będziemy się bawić. Damian, dziękuję za to, że wpadłeś.
2: Dziękuję bardzo.
1: Się nie żegnamy, bo dalej będziemy spędzać razem czas, ale ja się z wami żegnam. Dziękuję za dzisiejsze 2 godziny, za to, że mogliśmy być razem. Mam nadzieję, że przekonałem część z was do tego, żeby jednak przyjechać do Białegostoku, jak nie dzisiaj, to jutro, bo festiwal jest przez cały weekend. Kamil Jasiński, wielkie dzięki, jak co roku w Białymstoku. Do usłyszenia, trzymajcie się, na razie, hej, hej.

0: Tu czwórka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Książki, autorzy, spotkania i tysiące historii w jednym miejscu.
2: W sobotę będziemy na Międzynarodowych Targach Książki w Warszawie.
1: Od 14 do 15 będę Wam relacjonować wydarzenia z samego centrum imprezy, czyli ze stadionu

0: Narodowego. Poczujecie atmosferę targów i poznacie najciekawsze literackie odkrycia tego roku.
1: A po 15:00 bohaterem audycji Ferment Kulturalny będzie gość honorowy tegorocznych targów, czyli Emirat Szardża. Zanurzcie się z nami w opowieściach, kulturze i literaturze świata arabskiego.
0: Będzie inspirująco
1: i bardzo międzynarodowo.
0: Zapraszamy! Alicja Michalska
1: i Ada Janiszewska w najbliższą sobotę.
0: Między 14:00 a 16:00.
2: Autopromocja.

0: Słuchasz czwórki.
1: Słuchasz 12 cali na godzinę.
2: Dziś moim gościem w 12 calach na godzinę jest Jerry M, czyli Alexander Moss. Warszawski DJ i producent, aktywny na scenie klubowej od ponad 15 lat. Jerry znany jest z eklektycznego podejścia do muzyki oraz setów, w których płynnie balansuje między klimatami deep tech, tech house i minimal. To rezydent i booker warszawskiej miejscówki Berlin przy ulicy Marszałkowskiej, związany również ze Splotem Słonecznym. Każdy jego występ, jak sam mówi, oparty jest na feelingu, groove'ie i rytmie, bez zamykania się w sztywnych, gatunkowych ramach. Charakterystycznym elementem jego setów są perkusyjne struktury i hybrydowe podejście do miksu. Jerry M. dzielił scenę m.in. z Cats & Dogs, Boys Noise'em, Tigą i kolektyw Turmstrasse. Już teraz w 12 calach na godzinę gra Jerry M.
1: 12 cali na godzinę.
3: 12 cali na godzinę.

take to paradise. Sweet lies on

contact.

być dzieckiem. Nie wiem jak smakuje szczęście, ale jest ciepłe. Widzę jak ci bije serce, widzę myśli w twojej głowie. Wszystko nagle jest przejrzyste, nigdy nic nie było prostsze. Powietrze, które wydychasz, jest różowe. Nie brudzisz go zbędnym słowem. Wiesz jak pachnie złoto?

wciąć na chwilę i leć mi. Eprzeć bilet i jeśli ja pragnę życia i śmierci. Ty płaczesz oceanem łez. Zatrzyjmy zapachy, ślady. Żyjmy nie chcąc się naprawić. A widząc w tle światła obławy, niech pomaga nam deszcz.

gardeł. Sprzedamy wszystko co mamy. Zelo bajdasza, ty z kasu Instagramy. Robię plany, mam skitrany, wielki diamentowy kamyk. A dla ciebie lewy paszport, to wystarczy na Bahamy. Zaprosimy wszystkich do mnie na kwadrat. Będą lecieć gołdy, wielkie bomby jak na Bagdad. A gdy będą na odbył, nie ukręcimy się w noc złą, której jedni unikają, a dla nas jest słodką. To jak świętość, te fragmenty w pamięci razem chronią mnie przed śmiercią. Sam się truję swym życiem jak rtęcią. Jestem sam, bawię się pętlą, wdycham oddech twój jak mentol. Gdy my tańczymy flamenko, tam gdzieś szuka nas Interpol.

Pan widzi się ciągle przygląda i się zastanawia, kim jesteś. A po chwili leży ci w nogach, bo chce, byś się czuła bezpiecznie. Też z mamą na ciebie patrzymy i sobie myślimy, kim będziesz. Bardzo byśmy sobie życzyli, żebyś

Nasze życie to jest film i składa się z jasnych kolorów, ej. Lekarz pokazał mi beat, potem poszedł odbierać poród, ej. Upłynęło parę chwil i mi cię przywieźli gondolą, ej. A ja się poczułem jak mistrz.

młody, ma C4, zirie czarne, ale patrzy się przez szybę prosto na mnie. Prochy w saunie, portowany, tylko brzmi to ładnie. Z nosa krew raczej na spaźmie. Na koszulce Liverpoolu dziś mi został

end this. Čfurka, rádio i podcast.

agresję. Obejrzyj Bronson, może szybciej skumasz puentę. Nienawiść znowu kwitnie gdzieś głęboko we mnie. Ma piękne kwiaty, ale kolce kują w rękę.